0: zegarach, minęła już 6.
1: 45-letni górnik zginął w kopalni Murski Staszic. Sprzątanie po burzach i ulewach na Podkarpaciu i w Małopolsce. Zajrzymy też na mundial. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. 45-letni górnik zginął wieczorem w katowickiej kopalni Murski Staszic, podała Polska Grupa Górnicza, do której należy zakład. Pracownika przygniotła bryła kamienia. To już trzeci śmiertelny wypadek w polskiej kopalni węgla kamiennego w tym roku i piąty w całym polskim górnictwie. Do dwóch innych doszło w zakładach odkrywkowych. W zeszłym roku w całym polskim górnictwie doszło do 16 wypadków śmiertelnych, w tym 12 w kopalniach węgla kamiennego. Są dwa śledztwa w sprawie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Śledztwa dotyczą zawyżania czasu pracy i nieuzasadnionych dochodów. Śledczy zajmą się też wątkiem tzw. saloniku VIP, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być obsługiwani poza kolejką, mówi prokurator Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
2: Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie, to mówimy tutaj o więcej niż 50 osobach. Mówimy tutaj o lekarzach, personelu, pracownikach recepcji, zarządzie, dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza, jak również o innych osobach, których konieczność może się pojawić.
1: W sumie do śledczych wpłynęły 4 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w Szpitalu Południowym w Warszawie. Zalane ulice, podtopione posesje, drzewa na drogach i setki interwencji strażaków. To krajobraz po przejściu silnych burz i ulew przez głównie Małopolskie i Podkarpacie. Najtrudniejszą sytuację notowały Kraków, Biały Dunajec na Podhalu i Stalowa Wola na Podkarpaciu. Tam burze z gradem i ulewy były najsilniejsze. Do późnych godzin trwało wypompowywanie wody z zalanych piwnic. Jak mówi Krystian Bąk ze Straży Pożarnej w Stalowej Woli, nad miasto nagle nadciągnęła ściana deszczu.
3: Tak jakby ktoś puścił wodę z prysznica, ale to było tak to może troszkę nagle, że nawet człowiek się nie spodziewał, że z takiej chmury może tyle wody spaść.
1: Front burzowy powinien opuszczać Polskę, ale pod koniec tygodnia czekają nas natomiast tropiki. Szczęśliwy, ale zmęczony. Tak o sobie mówił Lionel Messi po wygranym meczu Argentyny z Austrią 2-0. Messi zdobył oba gole dla swojej ekipy i pobił strzelecki rekord wszechczasów w Mistrzostwach Świata. Ma na koncie już 5 bramek w tym mundialu, a 18 od początku kariery. O 2 więcej od rekordzisty przed startem turnieju Niemca Miroslava Klose. Z kolei ulewa z piorunami, jaka przeszła nad Filadelfią, spowodowała długą przerwę w meczu Francja-Irak w piłkarskich mistrzostwach, ale nie popsuła fety kibicom reprezentacji trójkolorowych. Fani bardziej niż na pogodę narzekali na ceny biletów, które zapewne wynagrodził im wynik pojedynku 3-0. W tej samej grupie I, Norwegia pokonała Senegal 3-2. No i Norwegowie i Francuzi, a także wspomniani Argentyńczycy zapewnili sobie awans do 1/16 finału mundialu.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
0: Przed chwilą w wiadomościach mogliśmy usłyszeć o tym, że pod koniec tygodnia tropiki i faktycznie tak będzie. Sochaczew i okolica z bardzo wysokimi temperaturami. Końcówka tego i początek przyszłego tygodnia to wartości sięgające nawet pod 40. No dziś będzie znośnie, patrząc na temperaturę zapowiadaną w ciągu dnia, bo do 26 powinniśmy dobić się w tym najcieplejszym momencie. No i wtorek ten będzie bardzo pogodny.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Jak ktoś wstawał do roboty na 6, to na przykład mógł sobie pooglądać. Tak jeszcze a propos mundialu. Mecz Jordania-Algeria, trwa przerwa 1-0. Prowadzi Jordania, patrząc na aktualny wynik. To już 5,5 minuty po godzinie 6. To pora, by zacząć ten kolejny dzień. Radio Sochaczew na dzień dobry. Łukasz Matusiak, cześć, witam. No to gramy to Pointer Sisters. Nice.

minut podsiadło i 13 minut po godzinie 6. Słuchacie Radia Sochaczew. Trasa obrotowy Tour 2026 Dawida Podsiadły no powoli dobiega końca i te finałowe koncerty przed nami, które odbędą się już w ten weekend na PGE Narodowym w Warszawie. To gorąco pozdrawiamy tych, którzy na nie się po prostu wybierają. Co w kalendarzu? Do tego wrócimy już za chwilę, a wcześniej sobie pogramy. Agnes Setteras, Ava Max także się pojawi.

0: zaczynacie właśnie wśród takich przebojów, które gramy dla was na 94,9, blisko 20 minut po godzinie 6. A tym dniem jest wtorek, 23 czerwca, 174 dzień tego roku, 191 dni z kolei do jego zakończenia. Dziś świętują Wanda oraz Zenon, to jeżeli chodzi o tych, którzy mają imieniny, a urodziny, no to z zagranicy francuski piłkarz Zinedine Zidane czy walijska piosenkarka Duffy, a z naszego podwórka, no to aktor Maciej Sztur, a także piosenkarz, no znany diskopolowiec, czyli Zenon Martyniuk. Dzień Ojca to przede wszystkim, więc tatusiów bardzo gorąco pozdrawiamy, no ale też nietypowe święta można celebrować jak Dzień Wędkarza, Dzień Służby Publicznej czy Dzień Olimpijski, takie też znajdziemy w kalendarzu. Wydarzenia z kolei, które działy się na przestrzeni lat 23 czerwca, to w 1986 Wanda Rutkiewicz dokonała pierwszego polskiego i kobiecego wejścia na szczyt drugiej najwyższej góry świata K2 w paśmie Karakorum, a w 1997 z kolei, no to na antenie TVP1 wyemitowano w ramach konkursu na telenowelę pierwszy odcinek serialu Złoto Polscy w reżyserii Janusza Zaorskiego.
1: Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
2: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
6: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: gość.
1: Ale...
2: Michał Szczygieł, to on nam tak fajnie pośpiewał teraz o poranku. 6.30 na zegarach, to Radio Sochacz na dzień dobry. I wspominaliśmy o tym, że król disco polo, czyli Zenon Martyniuk, dziś się świętuje, kończy 57 lat. Także przesyłamy moc tych najserdeczniejszych życzeń raz jeszcze i pozostajemy trochę w tym temacie, mając nadzieję, że wasz poranek jest lekki, łatwy i przyjemny, tak samo jak muzyka disco polo. No właśnie, bo powitanie lata w Wólce Smolanej, o tej imprezie teraz słów kilka w Radiu Sochaczew, bo to już najbliższy piątek. No właśnie, 26 dzień czerwca i godzina 17.30. To wtedy będzie się działo, bo na scenie możecie się spodziewać takich zespołów jak Toledo, Janusz Laskowski, Classic oraz Boys, więc to gwarancja tej udanej zabawy. My oczywiście bardzo gorąco polecamy i poszczegóły też odsyłamy na portal tusochaczew.pl, zakładka co, gdzie, kiedy. Tam już znajdziecie szczegóły.

0: muzycznego szaleństwa o poranku, czyli Loco Loco. I 23 minuty do godziny 7. Słuchacie Radia Sochaczew. W meczu grupy J na Mundialu, czyli Jordania-Algeria, mamy remis po 1. A mówiąc o piłce nożnej, a w zasadzie o kibicach, to ci z warszawskiego klubu z kolei mają fajną opcję dla najmłodszych, to patrząc na lokalne podwórko. No bo stadion Mosir przy ulicy Warszawskiej znów wypełni się dziecięcą radością i świetną zabawą. Czytam na tusochaczew.pl, a mianowicie w najbliższą niedzielę odbędzie się tam piknik rodzinny zorganizowany przez grupę sochaczewskich legionistów. Będą niespodzianki, nie zabraknie darmowych atrakcji, konkursów z nagrodami i nie tylko, więc sporo dobrego będzie się działo. Start o godzinie 11. Ale już pełną rozpiskę tego, czego właśnie możecie się spodziewać w ramach tej imprezy, to znajdziecie na tusochaczew.pl, zakładka sport. My gorąco polecamy.
1: Reklama.
2: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: ze mnie.
1: Dawid Kwiatkowski na 94,9. Za chwilę nowy Teddy Swims, jeżeli chodzi o muzę. 14 minut, tyle dzieli nas od 7 i od wiadomości, a w kalendarzu mamy wtorek, 23 czerwca, czyli Dzień Ojca, także wszystkich tatusiów bardzo gorąco pozdrawiamy i to między innymi dobry moment, żeby na przykład powspominać się te fajne momenty właśnie z naszymi ojcami.
2: Wspomnienie z tatą to z dobą lata, jak się jeździło z nim w polu ciągnikiem i pomagało mu coś tam na farmie.
3: Jakieś, nie wiem, przykładowo wyjazdy zawsze śmieszne było. Mój tata zawsze jak rzuci jakimś tekstem, jakimś żartem, to zawsze się przy każdym śmieje.
4: Dużo byłem z tatą w garażu spędziłem w zasadzie, z mechanikiem. I ja od 8 roku życia do gdzieś, nie wiem, 17 spędzałem z nim to najwięcej czasu i robiliśmy wszystko i właśnie brakuje mi tego.
1: No i zrobiło nam się trochę sentymentalnie. Wy też możecie podzielić się swoimi wspomnieniami. Messenger Radia Sochacz jest w tej kwestii do waszej dyspozycji albo poradny post. Tam także możecie zostawić komentarz.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyrardowska 49.
4: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Trałgutta 27.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
7: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
10: Na zegarach dochodzi już siódma.
11: Szósty medal z rzędu. Orlen Orkan Sochaczew sięgnął po brąz Ekstraligi Rugby. Przed nami Puchar Wisły w Wyszogrodzie. Największa wędkarska impreza w naszej okolicy. Wciąż można się zgłaszać do udziału. Wodny plac zabaw w Sochaczewie poleca się na upalne dni. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Szósty medal z rzędu. Orlen Orkan Sochaczew sięgnął po brąz Ekstraligi Rugby, wygrywając z Arką Gdynia 45-29. Naszym rugbistom kibicował m.in. burmistrz Daniel Janiak.
12: My w Sochaczewie jak zawsze bierzemy to na 100% i dzisiaj to 100%, a nawet więcej było widać na boisku od pierwszej minuty, ale też na trybunach. Niesamowity doping, ale też przy takiej temperaturze, przy takiej też presji wygrać mecz, naprawdę wielki szacun dla chłopaków. Jako gospodarz miasta niebywale się cieszy, że możemy świętować.
11: Na miejscu rozmawialiśmy z kapitanem drużyny Dawidem Plichtą.
13: Świetna pierwsza połowa, pełna dominacja, potem troszeczkę zgasliśmy. Cały sezon był taki, że mieliśmy bardzo dobre te pierwsze połowy, tak do 60 minuty i potem zgasliśmy. Na szczęście dziś udało się wypracować taką przewagę, która pozwoliła na dojechać z tym wynikiem i zdobyć zwycięstwo. Na pewno pomogli nam tutaj nasi kibice, najlepsi kibice w Polsce, nieśli nas, pomagali nam, dodawali nam siły. Dzisiaj bardzo ciężkie warunki. Cieszymy się bardzo, że udało się zdobyć ten brązowy medal.
11: Od niemal 20 lat wędkarze z całego kraju, a nawet z zagranicy biorą udział w rywalizacji w ramach Pucharu Wisły w Wyszogrodzie. Wydarzenie organizuje wędkarskie koło SUM 54, a w samych zawodach bierze udział zazwyczaj od 100 do 120 osób. Są to tym samym największe zawody spinningowe z brzegu w naszym kraju. O ich przebiegu mówi Rafał Choro, prezes koła SUM 54 Wyszogród.
14: Spotykamy się 22 sierpnia. Jest to sobota. Zapraszamy wszystkich zawodników już od 3:30 w nocy. Będziemy łowili 7 godzin po obu stronach rzeki Wisły. Jest to południowy i północny brzeg.
11: Zgłoszenia są przyjmowane do 30 czerwca. I zmieniamy temat. Wodny plac zabaw w Sochaczewie poleca się na upalne dni. Dzieci chętnie korzystają z jego uroków, a w wakacje obiekt będzie jeszcze bardziej oblegany. Do korzystania z wodnych atrakcji zachęca dyrektor MOSiR-u Izabela Wojdyno.
15: Wodny plac zabaw cieszy się ogromną popularnością, szczególnie w ciepłe dni. No, pogoda jest wyznacznikiem tak naprawdę, jeżeli chodzi o frekwencję. Dzieci wspaniale się bawią. W większości przestrzegają regulamin, bo my cały czas powtarzamy, żeby korzystać na bosaka, być w odpowiednim stroju, czyli najlepiej w kostiumie kąpielowym. I również staramy się powtarzać, że brodziki nie służą do zabawy, bo mnóstwo dzieci się bawi w brodzikach, a one służą do pukania stópek.
11: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
5: Potężne burze z gradem i ulewami przeszły przez południowo-wschodnią Polskę. Najmocniej dały się we znaki na Podhalu i Podkarpaciu. Efekt: zalane ulice i piwnice, zatkane odpływy i studzienki kanalizacyjne, powalone drzewa i setki interwencji straży pożarnej. Strażacy zanotowali do 22 w całym kraju blisko 840 interwencji. Najgorzej było w Krakowie, Białym Dunajcu i Stalowej Woli, gdzie w jednym z tuneli woda z opadów zalała auto po dach.
16: Tak jakby ktoś puścił wodę z prysznica, ale to było tak to może troszkę nagle, że nawet człowiek się nie spodziewał, że z takiej chmury może tyle wody spaść.
5: Mówi Krystian Bąk ze Straży Pożarnej w Stalowej Woli. Trwa usuwanie i szacowanie szkód. Dziś burze możliwe są w zasadzie tylko w Tatrach i w Bieszczadach oraz ewentualnie na Lubelszczyźnie. Tam też najcieplej, ale bez upałów. Te wrócą pod koniec tygodnia za sprawą gorącego powietrza znad Sahary. Termometry mogą pokazać nawet powyżej 40 stopni w cieniu. Upały już teraz, między innymi we Włoszech, w 12 miastach, w tym Rzymie, Mediolanie i we Florencji, obowiązuje najwyższy stopień alertu z powodu wysokich temperatur. Na północy i w centrum kraju termometry pokazują okolice 40 stopni. Droższa niż w poniedziałek benzyna, tańszy olej napędowy. Chodzi o maksymalne ceny na stacjach. Z obwieszczenia ministra energii wynika, że litr 95 nie może dziś kosztować więcej niż 5 zł 98 groszy. To więcej o 4 grosze w porównaniu z wczoraj. Za 98 maksymalnie zapłacimy 6,69, czyli 8 groszy więcej. Litr diesla to z kolei 6 zł 11 groszy, czyli 1 grosz mniej niż w poniedziałek.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Temperatura w górę. Teraz 17-18 stopni. 26 w tym najcieplejszym momencie. Jutro do 28. Czwartek i piątek to 30. 30 w ciągu weekendu z kolei przekroczymy, bo nawet mówimy o 37-38, więc bliskie wartości 40 zrobi się nam bardzo gorąco. No i cały ten tydzień ze sporą ilością słońca.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: No to słońce właśnie będzie nas grzać w tym najbliższym czasie. 6 po 7 i Radio Sochaczew na dzień dobry i Rockset w waszych głośnikach.

0: Girls. To oni wprowadzają was w ten pozytywny nastrój o poranku. 13 minut po godzinie 7 słuchacie Radia Sochaczew. Jakie mądrości na dziś w kalendarzu? Przysłowia na wtorek, 23 dzień czerwca, w dniu Wandy, gdy słonko bezchmurnie zachodzi, święty Jan pogodą rolników nagrodzi. To pierwsze, a drugie, Wanda z Janem wianki puszczają po wodzie i wspólnie radzą o żniwnej pogodzie.
1: Hit dnia!
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: postaci, który potrafił połączyć folk z muzyką house. Jego Waiting for Love za nami, 21 minut po godzinie 7. Na Radiu Sochaczew przypominajka, że do Młodzieżyna powracają fajfy, czyli potańcówki na dechach z kapelą na żywo. To na terenie przy Goku w Młodzieżynie przy ulicy Wyszogrodzkiej 25, 11 i 25 lipca, a także 8 i 22 sierpnia. To właśnie wtedy będzie można poszaleć się na dechach, do czego mocno Was zachęcamy.
1: Reklama.
2: 3 dni i jedna wyjątkowa impreza. Od 26 do 28 czerwca Żyrardów świętuje. Czekają koncerty gwiazd, barwna parada i food trucki na łące przy Ekoparku. Święto Lnu. Kultura, tradycja, dziedzictwo. Zapraszamy.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: 29 minut po godzinie 7. Słuchacie Radia Sochaczew na 94,9. Wracamy do tej dzisiejszej celebracji, bo przecież 23 czerwca, czyli w kalendarzu Dzień Ojca. No i w wielu przypadkach tego najważniejszego mężczyzny w naszym życiu, który na przykład nauczył jeździć na rowerze albo pokazał, jak majsterkować. No właśnie, a wy za co dziękujecie swoim tatusiom?
1: No na pewno chciałbym podziękować za to, jak mnie wychował. To na pewno.
2: Za wszystko. Za całokształt.
3: Za wszystko. Za to, jakim jest ojcem.
4: Za cały trud, wychowanie, który włożył. Za to, że zawsze był pomocny. Że ma wiele umiejętności. Zawsze pomóc, no i zawsze służy dobrą radą.
5: Za to, że opiekuje się mną. Za to, że mnie wychowuje. Za wsparcie.
0: No właśnie, bo często to wsparcie jest po prostu nieocenione. Także pamiętajcie, by podziękować się swoim ojcom. No i o życzeniach, bo w końcu przecież dziś i święto.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
3: 22 minuty i będzie 8. O tej porze ruszamy na drogi i sprawdzamy, jak sytuacja na przykład na obwodnicy. No to rondo żylardowskie, tu o tej porze może być ciaśniej i tu ten przejazd może potrwać nieco dłużej. Przy rondzie w Kuznocinie no jest więcej samochodów, ale nie wygląda to jakoś źle. Rondo w Różkach, no to tu jadąc właśnie od tego Kuznocińskiego, no to będzie delikatnie trzeba wyhamować się przed skrzyżowaniem, ale później jak pojedziecie w stronę Młodzieszyna i dalej aż do Wyszogrodu, to nie widać, by jakieś kłopoty nam się tu pojawiały. Z kolei patrząc na ten odcinek 50 w stronę Wiskitek i dalej Żyrardowa, no to też ten ruch powinien odbywać się w miarę płynnie. Na A2 na wysokości Grodziska jadąc w stronę Warszawy, tu mogą pojawić się delikatne spowolnienia, ale także i na 92, jeżeli tędy jedziecie do stolicy, no to Błonie, tu przejazd może potrwać nieco dłużej i w Ołtarzewie na krzyżówce też będzie trzeba zaczekać i ten odcinek do i od Pruszkowa, no zrobiło się nam ciaśniej. Na 580 przez Kampino Sleszno i Stare Babice do Warszawy, tu bez kłopotów. Na Łowicz 92 w jednym i drugim kierunku jest przejezdnie i tak naprawdę do samego Kutna nie widać, by coś niepokojącego się działo. Trasa na Brochów, tu zerkamy też raczej bezproblemowo, czy jadąc w stronę Skierniewic na 705 plus wahadła w Nowej Suchej, no to nie widać, by coś się działo. A jak samo miasto, no to od Łowickiej i Gawłowskiej jadąc Płocką do Traugutta i Staszica, czyli przejazd przez most, tu może być delikatnie utrudniony, bo to natężenie o tej porze jest już nieco większe. No i też Warszawska z 1 Maja i Żeromskiego, tu poczekacie na zmianę świateł, czy też dojeżdżając właśnie od Traugutta i Staszica do Piłsudskiego i 600-lecia tym odcinkiem Warszawskiej do tego skrzyżowania, tu też będzie trzeba zwolnić. Gdyby coś się działo, no to śmiało do nas dzwońcie, dajcie znać, co na drogach. 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Autopromocja.
5: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
6: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
7: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
2: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Światłowód to dopiero początek. Ultraszy.

0: szybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Radio Sochaczew, na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
13: Reklama.

0: In My Mind, Dainoro. 10 minut, tyle pozostało nam do godziny 8. Cały czas słuchacie Radia Sochaczew. No i to już ostatnia muzyczna piwnica w tym sezonie. Jej bohaterem będzie Joe Cocker. Może i ta łezka lekko się zakręci, ale też to, co możemy wam obiecać, że będzie i bardzo wesoło.
1: Był na tyle znany, że wystąpił w Polskim Tańcu z Gwiazdami. Nie wiem, czy to wiecie. Tak się zdarzyło. I można się bawić, i można
0: ale
1: być porządną gwiazdą. Oczywiście, że tak. Joe Cocker to nie był byle jaki Joe. No, to był bardzo poważny gość i artysta.
2: To wywindowało jego karierę.
1: Wywindowało jego karierę niesamowicie. Nie mógł się pospierać po tym. Po prostu listy od fanów i fanek zasypywały Rancho w Colorado. W każdym razie, Joe Cocker, super gość, super wujek, Staszek, hydraulik, fantastyczny facet.
0: Każdy takiego wujasa chciałby mieć, każdy choć do chciał... wuja, wujo po buja. Tak
1: dokładnie
0: jest.
1: Tak. Każdy by chciał mieć wujka, któremu gratulowali Beatlesi, by gratulowało U2, R.E.M., wszyscy po kolei i w ogóle był świetnym wokalistą i tygrysem scenicznym, tudzież potworem.
0: No jak zwykle będzie z humorem, to możemy wam obiecać się z Michałem Odolczykiem, także słuchajcie nas już w sobotę po 15 na 94.9, wtedy ostatnia przedwakacyjna muzyczna piwnica.

0: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Woda gazowana i niegazowana 1,5 litra Selenka, złoty 99 za sztukę. Torcik wedlowski 250 gramów, 18,99 za sztukę. Pizza Grande, różne smaki, Hortex 8,99 za sztukę. Promocja obowiązuje do 26 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
3: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
4: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
10: Na zegarach minęła już 8:00.
11: Zarząd Powiatu Sochaczewskiego z absolutorium za wykonanie budżetu w minionym roku. Decyzja nie była jednomyślna. W tym serwisie zaglądamy do gminy Sochaczew. Jak mówi dyrektor GZGK Adam Osicki, do mieszkańców płynie woda dobrej jakości. Powiemy też o imieninach Fryderyka, dużej imprezie plenerowej u naszych sąsiadów. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Zarząd Powiatu Sochaczewskiego z absolutorium za wykonanie budżetu w minionym roku. Nie była to decyzja jednogłośna. Radni KO i PSL wstrzymali się od głosu. Starosta Jolanta Gonta podkreślała dobrą kondycję finansową powiatu. Rzeczywiście samorząd zakończył miniony rok nadwyżką w wysokości 10 milionów złotych. Zadłużenie powiatu wynosi obecnie tylko 900 tysięcy złotych, co stanowi 0,4 wykonanych dochodów ogółem. To sprawia, że możemy śmiało patrzeć w przyszłość, a czekają nas takie wyzwania jak budowa nowego mostu czy zagospodarowanie terenów nad zalewem, mówiła starosta Jolanta Gonta.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: Woda w gminie Sochaczew jest bardzo dobrej jakości, mówi dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Adam Osicki. Jak tłumaczy, jednym z głównych obowiązków gminy jest dostarczanie mieszkańcom wody nie tylko w odpowiedniej ilości, ale też w określonych parametrach.
12: My jako Zakład Gospodarki Komunalnej dbamy bardzo o jakość wody. W ostatnim czasie bardzo się poprawiła ta jakość wody. To jest taki wymóg ogólnie gdzieś tam różnych ustaw, przepisów. Na naszych stacjach utlenienia wody dbamy o to, żeby ta woda była czysta. Ona jest utleniana, odżelaziana, jest gdzieś tam naświetlana lampami UV, filtrowana. Również do tego my jako zakład jesteśmy zobligowani, że musimy przeprowadzać własne badania. Zlecamy laboratorium zewnętrzne badania wody i takie wyniki są publikowane na stronie Urzędu Gminy w zakładce wodociągi. Teraz staramy się to cały czas publikować, ale również mamy też badania przez sanepid w Sochaczewie, niezapowiedziane. Naprawdę jakość naszej wody jest bardzo dobra.
11: Mówił Adam Osicki. Gmina zmierza też do tego, by rosnąca liczba mieszkańców miała zapewnioną ciągłość dostaw wody. W tym celu przygotowywany jest projekt budowy studni przy każdej z 4 gminnych stacji uzdatniania wody oraz modernizacji SUF w Janoszówku. Pierwszy weekend lipca w Sanniskim Pałacu zapowiada się obiecująco. W sobotę 4 lipca odbędą się tu imieniny Fryderyka. Do Europejskiego Centrum Artystycznego przyjadą gwiazdy. Pierwszego dnia na scenie zaprezentują się kabaret Czesław i Trevoci. Nie zabraknie też potańcówki z DJ-em i atrakcji dla najmłodszych. Impreza zdążyła się już przyjąć.
13: Zapoczątkowaliśmy tę imprezę kilka lat temu i tak się już przyjęło, że wielki festyn rodzinny z okazji imienin Fryderyka. Oczywiście myślimy o Fryderyku Chopinie, a przede wszystkim tym człowieku, który kiedyś gościł u nas, mając 18 lat.
11: Mówiła dyrektor ECA w Sennikach Monika Patrowicz. Dzień później, 5 lipca, odbędzie się Niedziela Sennicka. Na scenie wystąpią m.in. Maciej Miecznikowski i Big Cyc.
14: Uwaga, nad Polskę nadciągają ekstremalne upały. Pod koniec tygodnia dotrze do nas potężna fala rozgrzanego powietrza. Gorąco będzie już w piątek, a w weekend termometry na ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce mogą pokazać powyżej 40 stopni w cieniu. Już teraz ekstremalne upały doskwierają mieszkańcom południowo-zachodniej części Europy. We Francji zamkniętych jest ponad 1300 szkół, a w regionie stołecznym są zakłócenia w funkcjonowaniu komunikacji, bo temperatury nie wytrzymują rozgrzane szyny kolejowe. Tomasz Fęskę.
15: Temperatura przekraczająca 40 stopni we Francji już przyczynia się do zasłabnięć i zgonów. Pracownicy Centrum Ratownictwa na przedmieściach Tuluzy porównują sytuację do epidemii. Mamy już plan działania, w szczególności karetek pogotowia, jako wsparcia w okresach szczytowych klasyfikowanych jako epidemię. Początkowo dotyczyło to głównie epizodów zimowych, ale teraz widzimy i stosujemy te środki również w okresach intensywnych upałów, czyli tego lata. Na to głosy z Hiszpanii, z Kordoby. Jem lody, bo jest okropnie. To jest katastrofa. Naprawdę czuję się okropnie, a jestem z Meksyku.
14: Tematem zajął się Tomasz Fęskę.
16: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: A to grzejnik nad Europą. Porządnie rozkręcony. No i też tego doświadczymy, bo z każdym kolejnym dniem te wartości będą coraz wyższe na termometrach w Sochaczewie i okolicy. Dziś mówimy o 26 stopniach, jutro 28, czwartek i piątek 30, 30 przekroczymy w weekend, nawet 37 stopni, tak prognozują nam synoptycy, więc ten najbliższy czas, no niestety, zapowiada się nam bardzo upalnie.
16: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Nieciekawa sytuacja drogowa w naszym mieście, bo informujecie, że Płocka zablokowana. Tam doszło do zderzenia motocyklu i samochodu osobowego. I to temat, do którego z pewnością będziemy też wracać. Wszystkim kierowcom życzymy i cierpliwości, i szerokości. 6 po 8. Łukasz Matusiak. Cześć.

nadzieję, że u was o poranku to jednak bardziej z wiatrem niż pod wiatr, o czym śpiewał Grzegorz Chyży. 14 minut po godzinie 8. No, pod wiatr mają kierowcy na Płockiej, to na pewno, bo informowaliśmy o tym, że tam doszło do zderzenia osobówki z motocyklem i co za tym idzie, są utrudnienia. Będziemy to dla was monitorować. To coś ważnego właśnie dla kierowców, a dla wszystkich to z kolei słów kilka o tym, że poznaliśmy harmonogram sochaczewskiego kina letniego. Także w plenerze, w tych sprzyjających okolicznościach przyrody, będzie można po raz kolejny zobaczyć fajne filmy, a dokładnie to w trzech lokalizacjach. Na Placu Kościuszki, w Szkole Podstawowej nr 7, a także na Targowisku Miejskim. No i jakich produkcji możemy się spodziewać? To jeżeli chodzi o Plac Kościuszki, 27 czerwca, czyli ten weekend, Pieprzyć Mickiewicza 3, 8 dzień sierpnia, Jak stracić chłopaka w 10 dni, a 20 sierpnia F1. SP nr 7, 18 lipca i Cudowny chłopak, a Targowisko Miejskie, no to 11 dzień lipca, Kogel Mogel, a 29 sierpnia druga część, czyli Galimatias Kogel Mogel 2. Na Placu Kościuszki też czekać będą darmowy popcorn oraz 200 leżaków. Miejsca, dni i godziny sprawdzicie na tusochaczew.pl. Na portalu jest pełna rozpiska sochaczewskiego kina letniego.

0: to właśnie dziś celebrujemy. No i z tej okazji zaglądam w wasze komentarze pod porannym postem na Facebooku Radia Sochaczew i tam Ela napisała o swoich wspomnieniach, że razem z siostrą Dorotą pomagały swojemu tacie w garażu przy samochodach i tu cytat: on siedział w kanale, a my naciskałyśmy pedał hamulca lub sprzęgła, tata naprawiał samochody, na podwórku bywały u nas polonezy, maluchy, duże fiaty, żuki, a nawet i zdarzyły się motocykle, także historia polskiej motoryzacji. Jeżeli wy też chcecie podzielić się swoimi wspomnieniami, proszę bardzo, czy to komentarz pod porannym postem, czy Messenger Radia Sochaczew, to się polecają.
1: Reklama.
2: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, GOES i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na ciebie.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
10: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.

fajnie wam teraz grała i śpiewała na 94,9 i Notting Hill za nami. 28 minut i będzie godzina 9, skoro już padło słowo Lanberry, no właśnie taksywka, no to warto też do tego zestawu dorzucić jeszcze Wilki Grzegorza Chyrzego, który też nam grał w Radiu Sochacze w Young Leosie, Tedego oraz Velvet, no i wielu innych lokalnych artystów. To właśnie oni pojawią się w Żyrardowie podczas tegorocznego Święta Lnu, które to odbędzie się już w ten weekend. Teren ekoparku, to tam przewidziano kilka stref, w tym strefę mieszkańca, strefę food trucków czy strefę rękodzielników, ale przede wszystkim koncerty, o których sobie wspomnieliśmy, także będzie przy czym potupać nóżką. No to polecamy i zapraszamy, bo w ten weekend wszystkie drogi prowadzą do Żyrardowa na tegoroczne, coroczne Święto Lnu, a pełna rozpiska na tusochacze.pl, zakładka co, gdzie, kiedy, tam już znajdziecie wszelkie potrzebne wam informacje.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
3: To, o czym informowaliśmy, no to o tych utrudnieniach na Płockiej, bo na wysokości Myjni to tam doszło do zdarzenia, a w zasadzie zderzenia osobówki z motocyklem, choć ta sytuacja już powoli raczej powinna się normować. Jeśli jest inaczej, to koniecznie dajcie znać. Czekamy na wasze telefony 46 863 22 22. A poza tym w mieście, gdzie jeszcze napotkamy problemy, no to Warszawska przy 1 Maja i Żeromskiego, tu też to zagęszczenie zrobiło się nam większe. Czy na przykład patrząc na sytuację na samej Żeromskiego w okolicach Pokoju i ten odcinek od Żeromskiego do Staszica, tam z kolei prowadzone są prace w związku z układaniem rur, więc też niewykluczone, że możecie napotkać utrudnienia. Więcej samochodów, patrząc także na okolice Piłsudskiego i Warszawskiej, w rejonie tego skrzyżowania też na zmianę świateł będzie trzeba po prostu zaczekać. Do tego dochodzi nam 50 w okolicach Ronda Przyszelu czy Ronda w Kuznocinie. Tu też delikatnie może się zapychać i przejazd do stolicy. Zerknijmy, jak A2 na wysokości Grodziska. Tu delikatne spowolnienia, przejazd przez Błonie czy Ołtarzew wciąż może tu potrwać się to nieco dłużej, a także Stare Babice tuż przed Warszawą na 580 wyhamujecie. Ale z dobrych wiadomości na przykład trasa na Skierniewice bezproblemowa na 705, na Łowicz na 92. Też nie widać, by jakieś problemy występowały i tu powinniście przejechać w miarę sprawnie.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Autopromocja.
5: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
6: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88. A koło Campinosu.
7: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
8: Sponsorem programu jest Investput DA. Kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo. Janów 82 przy Rondzie Wróżkach.
4: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania.

0: tania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
1: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
2: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama.

śpiewała Marta Bijan. 11 minut i będzie 9, wtedy też wiadomości w Radiu Sochacze w to, co najbardziej aktualne i z lokalnego podwórka, ale też z kraju i świata. Co do tego, co na drogach, to wiemy, że już utrudnień na Płockiej nie ma i powinniście pokonać ją bez większych problemów. Kalendarium muzyczne to także sobie przejrzymy przy okazji 23 czerwca. No właśnie, co na przestrzeni lat się działo w tym muzycznym świecie. To w 73 George Harrison rozpoczął pierwszy z 5 tygodni na szczycie amerykańskiej listy albumów drugim solowym krążkiem zatytułowanym Living in the Material World. W 78 z kolei grupa Bonnie M wydała swój trzeci studyjny album Night Flight to Venus. W 84 urodziła się Daffy. W 90 Elton John zdobył po raz pierwszy szczyt zestawienia w Wielkiej Brytanii singlem z utworami Sacrifice i Healing Hands. W 92 ukazał się czwarty solowy album Glenna Freya poświęcony Strange Weather. A w 2000 z kolei, tu niestety smutne wieści, bo właśnie wtedy na trasie Warszawa-Gdańsk-Kołopońska w wypadku samochodowym zginął Bogdan Łyszkiewicz, czyli lider zespołu Chłopcy z Placu Broni.

0: Reklama.
1: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ser Gouda Hajnówka 18,99 za kilogram. Mleko łaciate 2%, 1 litr 3,59 za sztukę. Ser topiony Plastry 130 gramów Lactima 4,19 za sztukę. Jogurt Skyr 150 gramów Piątnica 3,29 za sztukę. Promocja obowiązuje do 29 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
2: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
3: MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
11: Na zegarach jest już 9:00.
12: Za nami sesja absolutoryjna w powiecie sochaczewskim, zarząd powiatu z absolutorium i wotum zaufania. W tym serwisie zaproszenie na bezpłatne zajęcia kardio dla mieszkańców Sochaczewa. Będzie też o Dniu Ojca. Wszystkim tatom składamy najlepsze życzenia, a naszych mieszkańców pytamy, za co są im wdzięczni. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Dochody ogółem na poziomie 191 milionów złotych, wydatki w kwocie 181 milionów, co daje 10 milionów nadwyżki. Zadłużenie zaledwie 900 tysięcy złotych, co stanowi 0,4% wykonanych dochodów ogółem. 21 milionów złotych wydanych na inwestycje. Tak w liczbach przedstawia się budżet 2025 roku samorządu powiatu sochaczewskiego. Zarząd powiatu otrzymał za jego wykonanie wotum zaufania i absolutorium.
13: Udaje nam się funkcjonować. Uważam, że całkiem dobrze przy wygenerowaniu tak niskiego zadłużenia. Jest to bardzo bezpieczna dla nas sytuacja, bo jak Państwo wiecie, przed nami są jeszcze duże wyzwania typu budowa mostu, typu inwestycje drogowe. Myślimy też, co będziemy dalej rozmawiać na temat zagospodarowania Zalewu Boryszewskiego, więc to wszystko są wyzwania, które dają nam możliwość taką, że jeżeli nawet nie pozyskamy odpowiedniej ilości satysfakcjonującej nas środków zewnętrznych, to będziemy w stanie sfinansować to poprzez zaciągnięcie zobowiązań.
12: Mówiła starosta Jolanta Gonta. Opozycyjni radni przyznali, że zarząd dobrze gospodaruje finansami powiatu, jednak przy podejmowaniu uchwały absolutoryjnej wstrzymali się od głosu.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
12: Rusza kolejny projekt sochaczewskiego budżetu obywatelskiego realizowany przez MOSiR w gościnnych progach szkoły podstawowej nr 2. Bezpłatne zajęcia kardio to świetna okazja, żeby zadbać o zdrowie, kondycję i dobre samopoczucie. W zajęciach, na które MOSiR zaprasza posiadaczy aktywnej sochaczewskiej karty mieszkańca, mogą wziąć udział osoby powyżej 13 roku życia. Spotkania będą się odbywały w środy i w piątki w wakacje oraz w środy i czwartki po wakacjach po godzinie 17. Zapisy poprzez kontakt z MOSiRem. I zmieniamy temat. 23 czerwca obchodzimy w Polsce Dzień Ojca. Jest on mniej popularny niż Dzień Matki, jednak warto o nim pamiętać i złożyć dziś tatom życzenia. Mieszkańców pytaliśmy, za co są wdzięczni swoim ojcom.
14: I chyba za wszystko, za życie, za to, że wychował mnie, że mi pomagał. Naprawdę wdzięczna mu, chociaż już tyle lat nie żyje, ale cały czas odwiedzam jego grób. Także dziękuję mu za to, że jestem i że pomógł mi w życiu.
15: Oj, proszę pani, ja już tyle lat nie mam taty, ale za to, że mnie wychował, urosłam duża.
16: A, no za to, że mnie wychował i na dużo było w rodzinie i za to mu dziękuję. Wychował tyle dzieci to i pracował sam na nas wszystkich, no to za to wdzięczny jestem.
12: I jeszcze informacje z dróg. Przed godziną 8 na ulicy Płockiej w Sochaczewie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem motocykla i samochodu osobowego. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Droga była przez pewien czas zablokowana w obu kierunkach. Zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję. Na miejscu nie występują już utrudnienia.
17: Trwa szacowanie strat po burzach, które przeszły przez południe i południowy wschód Polski. Wczoraj wieczorem i w nocy najtrudniej było na Podhalu i w Krakowie. Strażacy interweniowali ponad 300 razy. Jak mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej, tylko w Białymdunajcu przy usuwaniu skutków burzy pracowało ponad 150 strażaków.
18: Tak zwana powódź błyskawiczna. Przez około 30 minut intensywnego opadu deszczu nagle powyżej 50 cm wody było w budynkach mieszkalnych.
17: Dziś pogoda raczej spokojna, choć w Tatrach i Bieszczadach burze są niewykluczone. Pod koniec tygodnia z kolei do Polski dotrą upały, miejscami będzie w cieniu około 40 stopni. Senacka Komisja Zdrowia zajmie się dziś przyjętą przez Sejm ustawą umożliwiającą zbieranie danych o zarobkach medyków i wyszukiwanie ich w systemie po numerach PESEL. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie młody lekarz koordynujący SOR miał w rok zarobić 1 600 000 zł. To sytuacja patologiczna, ale dotyczy konkretnej osoby, mówią lekarze z Lublina.
19: Pacjenci mają jakiś taki dziwny teraz pogląd, że lekarze są milionerami. Popatrzmy, ile lekarze pracują.
17: Jawność wszystkich kontraktów lekarzy finansowanych ze środków publicznych popiera 22% ankietowanych przez UCE Research. Ponad 17% uczestników sondażu zakazałoby prywatnej praktyki lekarzom pracującym w publicznych szpitalach, a 14% jest za wprowadzeniem limitów wynagrodzeń finansowanych ze środków publicznych.
20: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
22: Sposoby na chłodzenie się mogą być różne, na przykład wentylator. No, jakoś się sprawdzi. Można też od czasu do czasu otworzyć lodówkę i tam zajrzeć, przy okazji coś z niej złapać. Więc to też są jakieś opcje przed tymi upałami, które no przed nami. 26 co prawda dziś, jutro 28, ale już od czwartku 30 i to z plusem, a ten plus taki dosyć spory, patrząc na weekend 37-38 stopni, końcówka tego tygodnia i początek przyszłego, no właśnie z wartościami pod 40.
20: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
22: Wanda i Zenon z okazji imienin, a ojcowie z okazji dzisiejszego święta. Łapcie raz jeszcze od nas życzenia. Łukasz Patusiak, cześć, witam ponownie.

0: Maciej Monika, czyli wójt gminy Nowa Sucha, jest już u nas w studiu. Nawet chwilę jeszcze sobie przed wejściem na antenę porozmawialiśmy o tym, co dzieje się na Mundialu. Czy ten temat pojawi się w porannej rozmowie z Ewitą Leszczyńską, no to się przekonamy, ale na pewno będzie o tym wszystkim, co w gminie Nowa Sucha słychać, więc jeżeli jesteście ciekawi, warto być blisko na 94,9.
1: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
8: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
9: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
12: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
14: A dzisiaj w naszym studiu jest wójt gminy Nowa Sucha, pan Maciej Monika. Dzień dobry.
15: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
14: Zaczynamy od powitania lata, czyli imprezy plenerowej w gminie Nowa Sucha. To już w najbliższą sobotę. Co i gdzie dokładnie będzie się wtedy działo?
15: Tak, już od wielu, wielu lat tradycyjnie impreza ta otwiera lato w naszej gminie. Trudno sobie wyobrazić, żeby było lato bez jego powitania właśnie na terenie boiska sportowego, klubu sportowego Promyk Nowa Sucha. I tak właśnie przymierzamy się, żeby w najbliższą sobotę, 27 czerwca, powitać to lato. Już wiszą banery, wiszą plakaty, są informacje w internecie z zaproszeniami i z programem tej imprezy. A impreza ma pewien swój schemat, ale też zawsze są niespodzianki. I stara się, żeby oferować dla różnych grup wiekowych to, co jest miłe, sympatyczne, z czym można właśnie to lato powitać. I zwykle zaczynamy od tych najmłodszych. Rozpoczynamy o godzinie 15 występem przedszkolaków. Także gromadzą się przedszkolaki, babcie, dziadkowie, rodzice i wszyscy ci, którzy chcą zobaczyć te właśnie występy, te pierwsze artystyczne wzniesienia. Natomiast potem będzie pokazy tańca, słynny bieg przedszkolaków, który też budzi wiele emocji. Jest przygotowany szereg różnych konkurencji dla różnych grup wiekowych. Bo właśnie w naszym powitaniu lata to ja sobie osobiście i wiele osób ceni bardzo, że to nie jest tylko oglądanie, to nie tylko przychodzenie, patrzenie, podziwianie gwiazd, ale przede wszystkim propozycja do tego, żeby całe rodziny uczestniczyły w tym, co tam jest zaproponowane, a tych propozycji jest mnóstwo różnych stoisk, ciekawych rzeczy do zabawy. A to wszystko organizuje przede wszystkim klub sportowy Promyk Nowa Sucha, który wraz z nami, z gminą Nowa Sucha, przygotowuje już to wszystko od wielu tygodni, tak żeby dopięty było na ostatni guzik. Będzie loteria, będzie prezentacja drużyn, no bo to klub sportowy, tych, które występowały w tym sezonie, takie podsumowanie. No i też oczywiście sporo tańca, bo na koniec u nas zwykle nie tylko się ogląda, tak jak mówiłem, ale uczestniczy i tutaj od lat tradycyjnie przed sceną kto tylko może i potrafi wyczuć jakiś rytm, to stara się poruszać. A będzie nam przygrywał zespół Lorenz, no i w tym roku będzie gwiazda wieczoru. Jaka? To nie powiem, ale może gdzieś tam ktoś na plakacie, ktoś dojrza, najlepiej jak przyjdzie i zobaczy. Naprawdę zapraszam serdecznie, myślę, że jest to wyśmienita okazja, żeby właśnie ten pierwszy dzień takich już wakacji przywitać na boisku klubu sportowego Promyk Nowa Sucha. Z tego, co widzimy, pogoda zapewniona, ale proszę wziąć coś tak na głowę, może się posmarować, bo może być tak, że to lato może trochę przesadzić. Także warto się zabezpieczyć i przyjść.
14: Moc atrakcji, ale też będzie pewna nowość. Zawsze jest u was co pojeść, ale tym razem będzie wyjątkowo dużo tych stoisk.
15: Tak, jeśli chodzi właśnie o stoiska gastronomiczne, to jest ta nowość, o której pani wspomniała. Mianowicie we współpracy z Kowrem chcemy na naszym boisku też posmakować, popróbować, jak ta Polska smakuje. Jest taki projekt, który już od lat działa w różnych rejonach Polski, właśnie pod patronatem Kowru, gdzie koła gospodyń przygotowują różne smakołyki, które prezentują właśnie na tego typu imprezach i między innymi spodziewamy się kilkunastu stoisk kół gospodyń wiejskich z różnych stron, które do nas przyjadą i będą prezentowały różne piękne i smaczne rzeczy. Warto przyjść i popróbować, jak ta Polska rzeczywiście smakuje.
14: Jak powitanie lata, to i zakończenie roku szkolnego, ta uroczystość w gminie Nowa Sucha dzień wcześniej.
15: Tak, no nieodmiennie, jak się zaczynają wakacje, to musi skończyć rok szkolny i właśnie dzień wcześniej on się kończy. Pewnie wiele osób wyczekuje tego momentu z niecierpliwością, szczególnie dzieci, nauczyciele, którzy upracowali się przez te 10 miesięcy. I tutaj wielkie podziękowanie za tą pracę dla nauczycieli, rodziców, dzieci, młodzieży. To był okres naprawdę intensywnej pracy, ale myślę, że też wzrostu takiego ogólnoludzkiego, przede wszystkim oprócz tej wiedzy, umiejętności, nawiązywanie przyjaźni, relacji z innymi osobami. I zachęcam, żeby okres wakacyjny nie był przerwą od nawiązywania tych relacji. I też jak powitamy te wakacje, to potem, żeby pamiętać, mamy przed sobą około 2 miesięcy, w zależności od tego, kto gdzie się uczy, wakacji. I warto, żeby potem nie było tak, że ten czas nam jakoś przeleciał, warto było zaplanować. I tu zachęcam szczególnie rodziców, młodzież, dzieci, żeby nie korzystać tylko z rzeczy ekranowych, ale też popatrzeć na przyrodę, też spotkać się z kimś, żeby właśnie tych relacji nie zabrakło, żeby potem nie było, no, minął wakacje i po wakacjach. Także korzystajmy pełnymi garściami, ale starajmy się też zachować zdrowy rozsądek i żeby te wakacje przede wszystkim były bezpieczne. Już słyszymy komunikaty, że w Polsce ileś tam osób utonęło, mimo że dopiero co niedawno zrobiło się ciepło, że są jakieś wypadki na drodze, bo ktoś się spieszy gdzieś właśnie na odpoczynek. Ja bardzo proszę, żebyśmy pamiętali, że właśnie to nie są wakacje od myślenia, od tego, żeby od ostrożności. warto pamiętać o sobie, o innych, że no nie mamy tych żyć wiele. Mamy to jedno życie i powinniśmy je chronić i bezpiecznie odpoczywać. Także życzę przede wszystkim bezpiecznych wakacji, takich pełnych różnych fajnych pomysłów, realizacji różnych zamierzeń i dobrych spotkań.
14: A te fajne wakacje na pewno można spędzić podczas kolonii, półkolonii organizowanych przez gminę Nowa Sucha, właściwie przez 3 placówki podległe.
15: Tak, te półkolonie to już jest też jak nasza tradycja. Organizujemy 3 dwutygodniowe turnusy dla dzieci. I jest dobra wiadomość. Jeszcze na pierwszy turnus jest trochę miejsc w turnusie organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Zapraszam, zachęcam. Tutaj powiem, nie będzie tylko czytanie książek. Oczywiście książki będą towarzyszyły, ale nic na siłę. Będzie dużo wyjazdów, atrakcji. Także myślę, że dzieci, które chciałyby odpocząć, a rodzice, którzy chcieliby, żeby dzieci były zajęte w bezpieczny, dobry sposób, śmiało zapraszam. Jeszcze do Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Suchej. Tam można jeszcze znaleźć miejsce na półkolonie.
14: I kolejna sprawa też związana oczywiście z okresem letnim. Chodzi o racjonalne korzystanie z wody.
15: Tak, to jest temat, który powtarza się szczególnie w gminach wiejskich. Rozmawiam z wójtami różnych gmin. Wiadomo, że no nie jest to taki temat, którym każdy by się chciał chwalić, ale po prostu przychodzą takie dni, a szczególnie weekendy, wieczory, kiedy jest gorąco i wiele osób odczuwa olbrzymią pokusę, żeby podlewać swoje pola, ogrody, bo tej wody produkujemy naprawdę bardzo dużo i w okresie letnim używamy dużo, dużo więcej niż normalnie. Natomiast jeśli racjonalnie będziemy korzystać, to dla wszystkich wystarczy. Natomiast proszę, żeby pomyśleć o innych, i szczególnie właśnie wieczorem powstrzymać się od podlewania, od napełniania basenów. Lepiej przełożyć to na ranek, wtedy tej wody do potrzeb bytowych jest potrzeba mniej. Natomiast wieczorem, szczególnie sobota, niedziela, uszanujmy to, że ludzie po weekendzie, po jakimś wysiłku chcieliby się wykąpać, chcieliby się napić, spędzić miło czas. Natomiast jeżeli wypuścimy tą wodę na pola, no to ona do kogoś tam nie dopłynie. Także pamiętajmy, że no woda jest dobrem podstawowym i powinniśmy oczywiście produkować jak najwięcej. Staramy się jej produkować co roku więcej, ale też racjonalnie gospodarować, bo jak widzimy, tych opadów jest nie za wiele. W naszym rejonie mamy suszę agrotechniczną, czyli to już jest bardzo poważny stan. I pamiętajmy o innych, żeby nam wszystkim tego nie zabrakło.
14: Jeszcze na koniec poprosiłabym o informację na temat takiego świeżego dofinansowania z programu Mazowsze dla sportu. Gmina Nowa Sucha pozyskała środki.
15: Tak, województwo mazowieckie hojnie obdarza gminy różnymi środkami w ramach różnych programów. Jest taki program Mazowsze dla sportu. My od kilku lat korzystamy również z tego programu i tym razem postanowiliśmy spróbować skorzystać na remont, modernizację Orlika przy Szkole Podstawowej w Kozłej Biskupim. Już w ramach tego programu kilka lat temu wymieniliśmy nawierzchnię. Tym razem chcemy przede wszystkim zająć się zapleczem socjalnym tego Orlika. Są szatnie, magazyny. Przez te kilkanaście lat już uległy zużyciu. Chcemy je odświeżyć, żeby tam było ładnie, świeżo, higienicznie. No przy okazji jakieś ogrodzenia, otoczenie tego Orlika. Także mam nadzieję, że uda nam się pozyskać wykonawcę i zrobić to, co zamierzamy.
14: I tutaj musimy już postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był wójt gminy Nowa Sucha, pan Maciej Mońka.
15: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
16: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
5: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82.

0: 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
1: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
2: Zespołem PSS w Sochaczewie ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej w Sochaczewie przy ulicy Chodakowskiej 23. Powierzchnia całej nieruchomości 431 m kwadratowych, powierzchnia zabudowy 159 m kwadratowych. Cena wywoławcza 649 tysięcy zł brutto. Oferty należy składać do 21 lipca do 14 w siedzibie spółdzielni Sochaczew, ulica Narutowicza 6/8, sekretariat, pierwsze piętro. Szczegóły przetargu na sochaczew.spolem.org.pl w zakładce aktualności.
3: Gastorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
9: Reklama.

0: Cher muzycznie na 94,9 za 11 minut, czyli o 10 w wiadomościach. Raport NIK i ujawnione nieprawidłowości w opiece okołoporodowej to właśnie ten temat numer 1, także bądźcie z nami o pełnej na 94,9.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: autopromocja.
1: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom w każdą niedzielę po 18:00.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Spałem PSS w Sochaczewie. Zapraszam na zakupy. Woda gazowana i niegazowana 1,5 litra Selenka, złote 99 za sztukę. Torcik wedlowski 250 gramów, 18,99 za sztukę. Pizza Grande, różne smaki, Hortex 8,99 za sztukę. Promocja obowiązuje do 26 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
6: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
7: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
8: 3 dni i jedna wyjątkowa impreza. Od 26 do 28 czerwca Żyrardów świętuje. Czekają koncerty gwiazd, barwna parada i food trucki na łące przy ekoparku. Święto lnu. Kultura, tradycja, dziedzictwo. Zapraszamy!
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
15: W Radiu Sochaczew czas na wiadomości. Te o 10:00.
16: Za chwilę Najwyższa Izba Kontroli o porodówkach. Potem pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy o konferencji w Gdańsku. Będą też Norwegowie szalejący z radości po sukcesie swoich piłkarzy. Marcin Krzamiński. Zbyt długo pracujący lekarze, bezprawne pobieranie opłat, zbyt wysoki odsetek cesarskich cięć i chaos organizacyjny to tylko część nieprawidłowości w opiece okołoporodowej ujawnionych w raporcie NIK. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła inspekcje w Ministerstwie Zdrowia i łącznie w 23 placówkach położniczych. Nieprawidłowości stwierdzono we wszystkich sprawdzonych szpitalach i przychodniach, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
17: Kontrolerzy wskazują także na występujący w wielu placówkach brak poszanowania praw pacjentek, ograniczanie dostępu do znieczulenia, wykonywanie procedur medycznych bez zgody rodzących i skracanie zaleconego kontaktu matki z dzieckiem bezpośrednio po porodzie.
16: We wszystkich skontrolowanych polskich szpitalach lekarze zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych pracowali nieprzerwanie ponad dobę. W niektórych placówkach dyżury trwały nawet 96 godzin. Aby poprawić tę sytuację, w ocenie NIK-u potrzebne są rozwiązania systemowe i wzmocnienie nadzoru nad standardami opieki okołoporodowej. Najwyższy czerwony alert pogodowy z powodu upałów obowiązuje w ponad połowie francuskich regionów. Dokładnie w 54, wczoraj było ich 49. Wczoraj padły też rekordy temperatur. W kilku miastach odnotowano ponad 40 stopni Celsjusza. Ponad 200 umów związanych z odbudową Ukrainy ma zostać podpisanych i zaprezentowanych podczas czwartkowej konferencji w Gdańsku. Na razie nie wiadomo, czy w wydarzeniu weźmie udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy profesor Paweł Kowal zapowiada, że polski gigant ubezpieczeniowy ma pełnić kluczową funkcję w powojennej Ukrainie.
4: W Gdańsku będzie ponad 200 umów podpisanych, w tym kilkanaście z polskim biznesem. To myślę, że żadna z tych umów nie jest zagrożona.
18: A co usłyszymy w Gdańsku? Będzie jakiś jeden duży projekt przedstawiony tam? Mówi pan 200 umów, a jeden największy?
4: Teraz największy projekt, którym ja się najbardziej cieszę, to PZU, poszerzające bardzo na wejście na Ukrainę. PZU będzie de facto liderem na rynku ubezpieczeniowym ukraińskim.
16: Z profesorem Kowalem rozmawiał Szymon Kępka. Kierowcy, którzy zapiszą się na kurs reedukacyjny dla osób, które prowadziły pojazd po alkoholu lub narkotykach, zapłacą od jutra 2,5 tysiąca złotych. Te efekty wejścia w życie nowego rozporządzenia, które pięciokrotnie podwyższa opłatę za dwudniowy kurs. Do tej pory bowiem było to 500 złotych. Norwegia w ekstazie. To po tym, jak piłkarska reprezentacja tego kraju wygrała drugi mecz na mundialu i zapewniła sobie wyjście z grupy. No i grę w 1/16 finału. Tak kibice świętowali w Oslo. A to, co przed chwilą słyszeliśmy, to charakterystyczne wiosłowanie, które wykonali politycy w norweskim parlamencie. Media piszą o strzelcu dwóch goli w meczu z Senegalem, Erlingu Haalandzie, jako piłkarzu z pogranicza człowieka i cyborga. Awans do fazy pucharowej nazywają sukcesem stulecia.
19: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
12: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
20: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
21: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Leo Messi zdobył swoją 17 i 18 bramkę w historii piłkarskich mistrzostw świata i samodzielnie otwiera teraz klasyfikację strzelców wszechczasów. Obrońcy tytułu pokonali Austrię 2-0, ale Messi swój rekordowy mecz rozpoczął od niewykorzystanego rzutu karnego. Traktuję to tak samo wyjątkowo jak zawsze. Mówiłem, lubię grać, dobrze bawić się na boisku. Dzisiaj oczywiście był ten rzut karny, to wywołało sporo takich negatywnych emocji, bo źle go wykonałem, nie strzeliłem, ale na szczęście udało się odwrócić tę sytuację, wyjść na prowadzenie i zdobyć 3 punkty, a to jest najważniejsze. Argentyna po meczu z Austrią awansowała już do fazy pucharowej, podobnie jak Francja i Norwegia, które także odniosły drugie zwycięstwo. Trójkolorowi pokonali 3-0 Irak, a Erling Haaland i spółka Senegal 3-2. Jordania jest natomiast kolejnym zespołem po Haiti, Turcji i Tunezji, który żegna się z mundialem. Zdecydowała o tym porażka mundialowych debiutantów z Algierią 1-2, a dziś ostatnie mecze drugiej kolejki fazy grupowej. Wieczorem o godzinie 19 Portugalia zmierzy się w New Jersey z Uzbekistanem, a o 22 w Bostonie Anglia zagra z Ganą. Natomiast w nocy czasu polskiego Chorwacja zagra z Panamą, a Kolumbia z Demokratyczną Republiką Konga. Amerykanka Tori Penso będzie jutro arbitrem w głównym meczu piłkarskich mistrzostw świata Ekwador kontra Niemcy. To będzie jej drugie spotkanie w tej roli. Wcześniej sędziowała mecz Czechy-RPA. Natomiast debiutująca w turnieju Meksykanka Katia Garcia poprowadzi rywalizację Tunezji z Holandią. Mundial mundialem, ale w naszej piłkarskiej ekstraklasie, choć do wznowienia rozgrywek jeszcze miesiąc, też się dzieje. Duński szkoleniowiec Tom Tomasz Thomasberg został zwolniony ze stanowiska pierwszego trenera piłkarzy Pogoni Szczecin. Z kolei Tomasz Kaczmarek został nowym trenerem piłkarzy Radomiaka i to pod jego kierunkiem zespół rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. Kaczmarek zastąpił Bruno Baltazara, z którym rozwiązano kontrakt za porozumieniem stron.
19: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
12: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
20: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
15: Co w tej godzinie w Radiu Sochaczew? To na przykład zajrzymy na boisko Promyka. Co tam się będzie działo? To te szczegóły niebawem.

0: właśnie przy tym numerze bawiliście się na placu rekreacyjnym przy Alei Dwudziestolecia w Teresinie. Teresińska Noc Czerwcowa i grupa Enej. No właśnie, tak to było w ten miniony weekend. Można do tego wrócić chociażby zaglądając na portal tusochacze.pl, bo tam są szczegóły tego, jak ta impreza przebiegła. Ale też nie ma co rozpamiętywać, bo kolejne przed nami i w okolicy trzeba przyznać, że sporo się dzieje. Na przykład powitanie lata w Nowej Suchej. To impreza, o której już pokrótce mogliście usłyszeć w porannej rozmowie. 27 czerwca, czyli ta najbliższa sobota i godzina 15, to wtedy impreza integrująca mieszkańców, ale też promująca sport, bo podczas wydarzenia nie zabraknie stałych elementów programu, jak bieg przedszkolaka, przeciąganie liny, czy też potańcówki, ale również mają pojawić się nowości, a taką na przykład jest konkurs kulinarny Polska Smakuje. Ta impreza oczywiście na boisku Promyka. Powitanie lata w Nowej Suchej przypominamy raz jeszcze, już w najbliższą sobotę o godzinie 15. Tusochacze.pl, zakładka co, gdzie, kiedy, tam także szczegóły i do tego tematu również w Radiu Sochaczew będziemy jeszcze wracać.
1: Radio Sochaczew. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
5: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
6: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: A to zerknijmy, co przy wtorku się poleca, jeżeli chodzi o Pasza Kebab na terenie Oto Parku. No to klasycznie, jak w każdy wtorek, możecie zjeść ten na grubym cieście i do wyboru kurczak wołowina, albo można sobie mięso pomieszać, do tego jeszcze surówka, w której pomidor, ogórek, cebula i oczywiście sos do wyboru, a w zestawie też znajdziecie i napój. No to życzymy Wam smacznego.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
3: Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 Dzień dobry w sobotę.
4: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF, Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80, klub partnerski Legii Warszawa.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
8: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia.

0: do 93 358 952.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
10: Reklama.

oczywiście to męskie granie wystartuje, bo już w ten weekend w Żywcu, później w lipcu koncerty w Poznaniu i Gdańsku, a także przełom lipca i sierpnia to Wrocław, sierpień Kraków, no i to także Warszawa, która na finał. Ale oprócz orkiestry męskiego grania też na przykład takie projekty jak podczas tych, które usłyszymy, Przeboje Zauchy czy Grechuty, a nawet i Problem, bo hip-hopowe duo z kolei wzięło na warsztat numery kultu, więc sporo będzie się działo. 10 minut i 11, wtedy też wiadomości. Przywita Was już Oskar Tomczyk. Radio Sochaczew.

0: godziny jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama. Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
1: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Ser Gouda Hajnówka 18,99 za kilogram. Mleko łaciate 2%, 1 litr 3,59 za sztukę. Ser topiony Plastry 130 gramów Lactima 4,19 za sztukę. Jogurt Skyr 150 gramów Piątnica 3,29 za sztukę. Promocja obowiązuje do 29 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
3: Słyszysz?
4: Tak,
3: do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
0: Oddział Boryszew RG w Sochaczewie zatrudni do nowo otwartego Wydziału Produkcji Kompozytów oraz do Produkcji Budowlanej. Praca w systemie zmianowym. Oferujemy umowę o pracę, premię uznaniową oraz pakiet benefitów. Kontakt rekrutacja @boryszewerg.com.pl lub w siedzibie firmy Sochaczew, ulica 15 sierpnia 106.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
9: Zbliża się 11, to czas wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Nowoczesność w sochaczewskim ratuszu. Trwają prace nad wdrożeniem systemu kolejkowego. To na początek. W tym serwisie zaglądamy do skierniewickiej kroniki policyjnej. Szajka zajmująca się kradzieżą samochodów rozbita. Będzie też o fasolce szparagowej. Sprawdzamy, która z nich, żółta czy zielona, ma więcej wartości odżywczych. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Już niedługo obsługa mieszkańców w Urzędzie Miasta Sochaczew znacząco się zmieni. Do ratusza zawita nowoczesność, dzięki której załatwianie wszelkich spraw przebiegać ma sprawniej. Szczegóły zdradza sekretarz miasta Andrzej Wierzbicki.
11: Taką innowacją, którą planujemy w tym roku, jest system przywoławczy, tak zwany kolejkowy, na parterze urzędu, który obejmie na początku referat spraw obywatelskich, a później w dalszej kolejności, być może niezwłocznie po tej komórce, obejmie BOK i inne komórki na parterze urzędu. System będzie nowoczesny, z wieloma funkcjami elektronicznymi, w tym rezerwacją online.
10: Policjanci ze Skierniewic zatrzymali 4 osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów na terenie województwa łódzkiego. To mężczyźni w wieku od 31 do 45 lat, mieszkańcy Mazowsza. W trakcie działań funkcjonariusze zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków. Odzyskali 2 skradzione pojazdy marki BMW i Lexus, 2 nielegalnie zdobyte zdobyte silniki oraz sprzęt służący do popełniania przestępstw. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci pod nadzorem prokuratury okręgowej w Łodzi nie wykluczają kolejnych zatrzymań i dalszych czynności procesowych.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Na targowisku przy ulicy Pokoju w Sochaczewie pojawiła się fasolka szparagowa. Obecnie można ją kupić za około 25 zł za kilogram. Chętnych nie brakuje. Do wyboru fasolka żółta i zielona. Okazuje się, że różnią się nie tylko kolorem.
4: Obie opcje są ok. Natomiast zielona ma więcej witaminy C, ma bardziej wyrazisty smak, jest trochę bardziej chrupiąca, natomiast żółta jest delikatniejsza, jest słodsza i szybciej mięknie w gotowaniu, co trochę nam ten czas gotowania skraca.
10: Mówiła Katarzyna Siekierska z C'est la vie. Po dokonaniu wyboru pozostaje jeszcze fasolkę ugotować.
4: Najczęściej wszyscy popełniamy ten sam błąd, po prostu gotujemy ją za długo. Fasolka powinna być chrupiąca, ona powinna zachować tą swoją chrupkość. Dzięki temu jest smaczniejsza i przede wszystkim zachowuje więcej witamin, jak wiele innych warzyw, których nie można rozgotowywać. Po ugotowaniu, to jest bardzo dobry trik, fasolkę dobrze jest przelać zimną wodą, bo to nam spowoduje, że ona zatrzyma swój piękny kolor i nie będzie taka rozgotowana.
10: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
12: Na większe podwyżki nauczyciele muszą jeszcze poczekać. Resort edukacji proponuje 3% od przyszłego roku, ale w ostatnim tygodniu szkoły ministra edukacji mówi, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
13: Też mam świadomość, że dla części nauczycieli, coraz bardziej znaczącej, prawdziwym wyzwaniem jest to, że pomimo tego, że wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy, więc też zmiany dotyczące wynagrodzeń z mojej perspektywy, i też o tym mówiłam ministrowi finansów, powinny być połączone albo z kwotą wolną, albo z drugim progiem podatkowym.
12: Nowacka obiecuje, że do końca kadencji rządząca koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową.
13: Musimy zrobić powiązanie, musimy to zrobić. Proponujemy różne warianty i proponujemy je wewnętrznie na razie w Ministerstwie Finansów, tak żeby nauczyciele widzieli, że ich wynagrodzenia rosną w sposób znaczący, bo są elitą państwa, taką realną elitą.
12: W Sejmie czeka na rozpatrzenie projekt ZNP w tej sprawie. Kilkukilometrowy korek na dwójce pod Poznaniem w kierunku Warszawy. To w związku ze zmianą nawierzchni na węźle Krzesiny, która ruszyła przed wakacjami i potrwa kilka tygodni. Zwężenia są na wjeździe na autostradę od strony miasta, ale także na zjeździe do Poznania. Kierowcy są, łagodnie mówiąc, niezadowoleni.
14: W godzinach szczytu to już w ogóle jest i z jednej i z drugiej strony. Bardzo ciężko.
15: Myślę, że 10-15 minut zajmuje mi na pewno więcej z pracy dojazdu do domu.
12: Prace na węźle mogą potrwać nawet do końca lipca. Zarządca drogi zapewnia, że remont prowadzony jest etapami, tak by utrudnienia dla kierowców były jak najmniejsze. A skoro mówimy o zatorach, to sprawdźmy też koszty. Dziś maksymalnie benzyna 95 może kosztować 5,98 zł za litr. Z rozporządzenia ministra energii wynika też, że cena za litr oleju napędowego nie może przekroczyć 6,11 zł.
16: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Dzisiaj, słuchajcie, nieco chłodniej niż na przykład wczoraj. Aktualnie 22 stopnie Celsjusza, chociaż temperatura odczuwalna bardzo podobna, w okolicach 25. 25 stopni Celsjusza na plusie to też maksimum, jakie dzisiaj zobaczymy na naszych termometrach. Więcej być nie powinno. Ciśnienie wysokie przez cały dzień na poziomie 1021 hektopaskali. Wiatr umiarkowany powieje z północy z prędkością 13 km na godzinę.
16: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: 23 czerwca to Dzień Ojca. Przypominamy, żeby złożyć życzenia, pozdrowić Waszych rodziców, Waszych ojców, Waszych tatów, tatusiów. To wszystko na przykład możecie robić, oznaczając czytając ich na Facebooku Radia Sochaczew pod najnowszym postem, tam możecie też te życzenia złożyć albo podzielić się wspomnieniami związanymi z tymi dobrymi chwilami na przykład. Jakie najfajniejsze momenty spędziliście właśnie z waszymi ojcami? Dajcie znać na naszym Facebooku. Blondie, Maria na początek 11 w Radiu Sochaczew, za chwilę Madison Beer, Krzysztof Krawczyk, Candy Dust, Oskar Tomczyk. Cześć, dzień dobry. Jeszcze więcej muzyki.

0: Andy Dust, Caris z Okaria. Sprawdzam, o czym mówi internet dla was, a internet mówi właściwie o jednym i jego mościu i odmienia jego nazwisko przez wszystkie przypadki. Choć oczywiście o Lionela Messiego, który został najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. Kto jeszcze z was tego nie słyszał? Wątpię, że ktoś nie słyszał, ale warto to przypomnieć, bo wyprzedził Mirosława Klozę i od tej chwili to właśnie on jest najskuteczniejszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata z dorobkiem 17 bramek. No, ostatni mecz z Austrią to 2 trafienia Messiego, a mogło być więcej, bo był niewykorzystany karny, było jeszcze kilka różnego rodzaju sytuacji, a więc Argentyńczyk, no myślę, że może być cały czas niezmiennie dumny z tego, co udaje mu się w piłce osiągać, no bo to jest niewiarygodne, że w wieku, w którym wielu piłkarzy kończy karierę, on właściwie w ogóle wygląda, jakby był w piku tej kariery. Także o Lionelu Messi teraz właściwie cały internet pisze, a już za moment o tematach bliżej nas, o miejskich tematach w audycji będzie rozmawiać z naszym gościem. Ta rozmowa w Radiu Sochaczew już za chwilę. Radio
1: Sochaczew. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
13: Audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Puls miasta.
14: Gościem audycji jest zastępca burmistrza miasta Sochaczew, Kamila Gołaszewska-Kotlarz. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Same dobre informacje dzisiaj. Zaczynamy od dofinansowania z programu Erasmus+ dla dwóch szkół podstawowych w mieście.
15: Tak, ja staram się przychodzić zawsze z dobrymi informacjami. Dokładnie tak, jak pani redaktor powiedziała, Narodowa Agencja Programu Erasmus Plus i Europejskiego Korpusu Solidarności ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej. Na liście placówek, które uzyskają dofinansowanie, znalazły się dwie szkoły z Sochaczewa, których organem prowadzącym jest miasto Sochaczew, czyli Szkoła Podstawowa nr 6 z oddziałami integracyjnymi imienia Króla Władysława Jagieły oraz Szkoła Podstawowa nr 7 imienia Fryderyka Chopina. Projekt Szkoły Podstawowej nr 6 pod tytułem Mapa Odwagi Cyfrowej koncentruje się na rozwijaniu kompetencji cyfrowych, językowych i społecznych uczniów oraz na odpowiedzialnym korzystaniu z nowych technologii, w tym narzędzi sztucznej inteligencji. Uczestnicy nauczą się rozpoznawania dezinformacji, fałszywych treści i deepfake'ów, a także zasad cyberbezpieczeństwa, ochrony danych i higieny cyfrowej. W projekcie tym weźmie udział 26 uczniów z klas 6-8, w tym uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz znajdujący się w trudniejszej sytuacji rodzinnej, społecznej lub ekonomicznej. Równolegle czterech nauczycieli skorzysta z takich szkoleń dotyczących AI, projektowania graficznego, edukacji włączającej i indywidualizacji nauczania. Efektem działań będą m.in. opracowanie internetowego magazynu Cyfrowa Odpowiedzialność, podręcznika AI i grafika dla inkluzji oraz szkolny standard etyki cyfrowej. Natomiast jeśli chodzi o projekt Szkoły Podstawowej nr 7, zakłada on grupową mobilność uczniów także z klas 6-8, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży o mniejszych szansach, która mierzy się z trudnościami emocjonalnymi, niską samooceną i ograniczonym dostępem do rozwijających doświadczeń edukacyjnych. Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie dobrostanu uczniów i kadry oraz stworzenie bezpiecznego środowiska uczenia się. W ramach projektu 27 uczniów o mniejszych szansach rozwinie kompetencje kluczowe i cyfrowe, a ich efekty zostaną ujęte w europejskim e-przewodniku. Dodatkowo trzech nauczycieli weźmie udział w kursach, które pozwolą na wdrożenie modułu sprawczości do planu wychowawczo-profilaktycznego oraz na wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej. Nauczyciele poznają praktyczne strategie radzenia sobie z przeciążeniem emocjonalnym uczniów i poznają europejskie modele tworzenia bezpiecznego środowiska uczenia się. Ja tutaj chciałabym bardzo serdecznie podziękować pani radnej Urszuli Opasiak za wsparcie w opracowaniu wniosków. No to jest ogromny sukces naszych szkół, bo pierwszy raz szkoły znalazły się w tym programie. Więc gratuluję też wszystkim, którzy mieli wpływ na wpisanie tych wniosków i oczywiście dyrektorom tych szkół.
16: My również gratulujemy, trzymamy za powodzenie tego projektu i jego owoce. I przechodzimy do kolejnej dobrej wiadomości. To bardzo świeża informacja. Miasto nasze, Sochaczew, znalazło się w gronie laureatów rankingu Gmina na 5.
15: Dokładnie tak. Nasze miasto znalazło się w krajowej czołówce właśnie samorządów, które najlepiej obsługują przedsiębiorców i inwestorów. Była to 16. edycja prestiżowego rankingu Gmina na 5, przygotowanego przez Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Sochaczew zdobył 34 punkty, co dało mu wspólne 5. miejsce w Polsce ex aequo z Płockiem. To jednak nie jest jedyny sukces, bo Sochaczew też otrzymał również prestiżowy tytuł Złotej Gminy na 5, przyznawany jednostkom samorządu terytorialnego, które od lat utrzymują najwyższe standardy w zakresie komunikacji z przedsiębiorcami i inwestorami. W całej Polsce takim wyróżnieniem uhonorowano zaledwie 17 samorządów. Znalazły się w tym gronie m.in. Kraków, Łomża, Rybnik, Stalowa Wola, Świnoujście, Tychy oraz Sochaczew. Jedynie 7% spośród tych 707 ocenianych miast i gmin uzyskało właśnie tytuł Gmina na 5. Sochaczew nie tylko znalazł się w tym gronie, ale dodatkowo otrzymał tytuł Złotej Gminy na 5 i to jest kolejny wyraz uznania dla konsekwentnie prowadzonej polityki otwartości urzędu. Tu bardzo staramy się, żeby ten standard i jakość obsługi przedsiębiorców oraz w ogóle wszystkich interesantów był wysoki. Mam nadzieję, że to widać. Natomiast celem jest tego w ogóle, tej całej idei jest promowanie właśnie dobrych praktyk w zakresie obsługi przedsiębiorców i tutaj jakby na to zwracano uwagę. W tegorocznej edycji przebadano, tak jak mówiłam, 707 jednostek samorządu. A ten tytuł Gmina na 5 otrzymało zaledwie 55 z nich, więc średni wynik badania wyniósł 13,01 punktów, co jeszcze wyraźniej pokazuje skalę sukcesu Sochaczewa, który zdobył 34 punkty. Mogę tutaj dla porównania podać, że Mszczonów 8 punktów, Skierniewice 8,5, Grodzisk Mazowiecki 13 punktów, Płońsk 14, a Błonie 16,5. Więc bardzo wysoko jesteśmy ocenieni, więc jest to mega duży sukces i tutaj chciałabym przy tej okazji bardzo podziękować pani naczelnik Małgorzacie Przybylskiej i całemu zespołowi Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych za ciężką pracę, ale też za taką otwartość na drugiego człowieka. Na tym nam bardzo zależy.
16: I te relacje owocują. I jeszcze już króciutko poproszę, też wspomnijmy o tym, że burmistrz niedawno został uhonorowany w innym rankingu.
15: Dokładnie tak. Burmistrz Sochaczewa został uhonorowany 7 miejscem w Polsce w kategorii włodarz miasta do 100 tysięcy mieszkańców. To ogólnopolskie wyróżnienie w ramach rankingu liderów rozwoju lokalnego obejmującego kompleksową ocenę samorządów, od finansów i gospodarki, przez usługi społeczne, środowisko i klimat, aż po cyfryzację i jakość zarządzania. Więc bardzo serdecznie gratulujemy i naszemu włodarzowi, panu burmistrzowi Danielowi Janiakowi, a oraz wszystkim w ogóle, którzy tak naprawdę przysłużyli się, bo on sam nie jest w stanie zrobić wszystkiego, więc po to mamy naprawdę świetny zespół w Urzędzie Miasta i w jednostkach naszych, żeby właśnie takie otrzymywać laury.
16: Dokładnie. Laury. Dziękuję pięknie za tę rozmowę.
15: Bardzo dziękuję i życzę miłego dnia.
16: Przypomnę, tylko naszym gościem była Kamila Gołaszewska-Kotlarz, zastępca burmistrza miasta Sochaczew.
15: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
17: Puls miasta. Była to audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.
18: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM.

0: Nich już typowo. W Radiu Słuchaczy mamy bardzo dużo, za moment m.in. Manchester, Justin Bieber, Nicki Minaj, czyli przebój Beauty and the Beat, który wypłynął za sprawą mediów społecznościowych i znowu jest przebojem numer jeden na całym świecie. Za chwilę także Margaret, Niespokojne morze. Za kilka chwil w Radiu Słuchaczy sprawdzimy także, co możecie dzisiaj wrzucić na ruszt.
1: Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
4: Niepubliczne przedszkole oraz żłobek Świat Malucha zapraszają do wspólnej zabawy. Zapewniamy kreatywne zajęcia, niskie czesne, kameralną atmosferę, naukę języków obcych oraz wykwalifikowaną opiekę. Wszystkie zajęcia dodatkowe w cenie czesnego. Świat Malucha, Sochaczew, ulica Staszica 52 i Traugutta 42. Telefon 602 634 137. światmalucha.net.
5: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuu & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuu & PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Wrzucamy na ruszt razem z Barem Brothers Grzegory, który czynny dzisiaj do 19. Danie dnia, na które zapraszają, to zupa fasolowa, kotlet mielony, ziemniaki, kapusta młoda zasmażana, a w ofercie u nich także smażona miruna czy smażony miętus. Pierogi, też ręcznie robione domowe, znajdziecie z mięsem, pielmieni, a także ukraińskie, ale to nie pełne menu. Pełne menu znajdziecie na przykład na ich Facebooku. Bar Brothers Grzegory.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Firma Cambis oferuje szeroką gamę produktów własnych oraz renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Bramy garażowe własne oraz firm Wiśniowski i Horman. Drzwi stalowe nietypowe. Drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane. Drzwi wewnętrzne. Ogrodzenia, bramy, furtki. Automaty do bram garażowych i ogrodzeniowych. Kamę, fak, beninka, tołusek. Balustrady i schody. Taczki budowlane, ościeżnice drzwiowe. Panele ogrodzeniowe, płyty betonowe i akcesoria. Najtaniej w regionie. Uwaga! Nowo! Projekty komputerowe. Cambis, Komorów koło Campinosu. Telefon 22 725 03 47. 22 725 03 47. www.cambis.com.pl.
2: Spałem PSS w Sochaczewie. Zapraszam na zakupy. Woda gazowana i niegazowana 1,5 litra Selenka, złote 99 za sztukę. Torcik wedlowski 250 gramów, 18,99 za sztukę. Pizza Grande, różne smaki, Hortex 8,99 za sztukę. Promocja obowiązuje do 26 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
3: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
4: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
5: 3 dni i jedna wyjątkowa impreza. Od 26 do 28 czerwca Żyrardów świętuje. Czekają koncerty gwiazd, barwna parada i food trucki na łące przy ekoparku. Święto lnu. Kultura, tradycja, dziedzictwo. Zapraszamy!
6: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
10: Tu Radio Sochaczew w samo południe.
11: Pielęgniarki z sochaczewskiego szpitala uhonorowane na sesji Rady Powiatu. To na początek serwisu. W gminie Brochów prowadzone są działania zmierzające do budowy szybkiego internetu. W tym serwisie także o powitaniu lata w gminie Rybno będzie wesoło i tanecznie. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Od podziękowań dla pielęgniarek z sochaczewskiego szpitala rozpoczęła się poniedziałkowa sesja Rady Powiatu. W ostatnim czasie starosta Jolanta Gonta miała możliwość uczestniczenia w specjalnej gali, podczas której wyróżniono pielęgniarki z Mazowsza, w tym te pracujące na rzecz naszych mieszkańców. W nawiązaniu do wydarzenia temat podjęto także na sesji.
12: Starostowie poszczególnych powiatów, które są organem założycielskim dla swoich placówek medycznych, zawsze na takiej uroczystości uhonorowują jedną albo kilka pielęgniarek za ich długoletnią pracę, za wysiłek, za to wszystko, co z całym sercem wkładają w swoje codzienne obowiązki. Są panie z nami dzisiaj, które zostały nagrodzone. Chcielibyśmy podziękować wam za to wszystko, za wasz trud, za wysiłek i uhonorować was.
11: Kwiaty i listy gratulacyjne przekazano Wiesławie Załuskiej, Alicji Łażewskiej, Marzannie Jesion, Marioli Kalocie i Elżbiecie Stępowskiej.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: W gminie Brochów prowadzone są działania zmierzające do budowy sieci szybkiego internetu. To fragment szerszego projektu, o którym mówił w czasie sesji właściciel firmy NetArn Maciej Buława.
13: Projekt jest realizowany w ramach inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy. Wartość uzyskanego dofinansowania to kwota 6 290 460 zł. W ramach projektu przewidziano objęcie zasięgiem sieci światłowodowej 1222 punkty adresowe, czego 454 punkty adresowe na terenie gminy właśnie Broków. Inwestycja obejmuje łącznie 40 miejscowości, 16 w gminie Broków. To jedna z największych inwestycji telekomunikacyjnych realizowanych obecnie w całej Polsce tak naprawdę.
11: Planowany termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na 31 sierpnia tego roku. W większości miejscowości prace już trwają. I zmieniamy temat. Już w najbliższą sobotę, 27 czerwca, odbędzie się powitanie lata w gminie Rybno. Jak co roku organizatorzy zapraszają na teren przy OSP Matyldów. Start o godzinie 17 w programie Moc Atrakcji.
14: Nie zabraknie muzyki na żywo, wspólnej zabawy, konkursów oraz rodzinnej atmosfery. W programie występy zespołów Apasjonata, Hicior, odbędzie się koncert Justa Blondie oraz wspólna zabawa taneczna z DJ-em Piotrem. Dodatkowo będą dmuchańce i animacje dla dzieci, ognisko z kiełbaskami, wakacyjne konkursy, m.in. rzut kaloszem, przyciąganie liny. Podczas wydarzenia prowadzona będzie również zbiórka charytatywna na leczenie pani Iwony Kamińskiej, mieszkanki gminy Rybno. Zachęcam do wspólnej zabawy i wsparcia szczytnego celu. Do zobaczenia w Matyldowie.
11: Mówił wójt Damian Jaworski.
15: Polska szykuje się na kolejną falę ponad 30-stopniowych upałów. Z każdym dniem ma być coraz cieplej, a pod koniec tygodnia na zachodzie nawet 36 stopni. To spore wyzwanie dla tych, którzy przy takim upale pracują na zewnątrz. Pan Marek, parkingowy, pracuje w metalowej budce, która nagrzewa się jak piekarnik. Siedzi w cieniu i często poza budką, bo niewielki wiatrak niewiele daje.
16: Tutaj sauna, muszę przyznać, normalnie tryskało ze mnie zupełnie. Niedobrze widzieć minusy, no bo po prostu człowieka to dołuje, nie? Rzeczywiście. To taki kurnik jest za gorąco i tak dalej.
15: Od upału nie odpoczniemy też nocami, bo przed nami tropikalne noce, czyli takie, podczas których temperatura nie spada poniżej 20 stopni. Afrykańskie upały mogą utrzymać się nawet do połowy przyszłego tygodnia. Zakaz telefonów w szkołach podstawowych rozszerzony także na przedszkola. Chcą tego posłowie PiSu, a resort edukacji jest za. Przepisy są jeszcze w Sejmie, ale zakaz ma wejść w życie od 1 września. Każda szkoła sama ustali, w jaki sposób go egzekwować. Połowa już to robi, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
17: Jedni mają szafki, inni mają przy wejściu do klasy miejsce na telefony. Po co z Warszawy przygotowywać im przepisy, co mają robić z tymi telefonami? Będą chcieli plecakować, to niech to robią. Będą chcieli mieć zamykane szafki albo w małej szkole mają stałe miejsce w sekretariacie, gdzie składują telefony. Niech to robią. My naprawdę nie powinniśmy wszystkiego regulować.
15: Przepisy w sprawie zakazu telefonów w szkołach muszą jeszcze przejść przez parlament i zyskać podpis prezydenta.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Pełne słońce dzisiaj w Sochaczewie okolicach. A jeśli chodzi o termometry i temperaturę, no to 23 stopni Celsjusza, na tych termometrach odczuwalna jeszcze wyższa na poziomie 26 stopni na plusie. Więc bardzo ciepło i bardzo słonecznie i tak pozostanie. Ciśnienie wysokie to również się nie zmienia. Dokładnie 1021 hektopaskali. Wiatr umiarkowany powieje z północy z prędkością 13 km na godzinę i ten wiatr również taki, no tak się utrzyma. Bez dużych gwałtownych zmian i bez gwałtownych podmuchów.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: A już za kilka chwil w Radiu Sochaczew będę miał coś dla Was, moi drodzy. A to w związku z Dniem Ojca. Będzie można coś mu sprezentować za pośrednictwem Radia Sochaczew. Także miejcie telefony bardzo blisko siebie, a kiedy powiem, to wykręćcie do nas numery i zawalczcie o nagrodę w konkursie. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: ABBA SOS w Radiu Sahaczew. A tymczasem, no przypominamy, 23 czerwca to jest Dzień Ojca i z tej okazji coś dla Was mamy od naszego sponsora.
1: Sponsorem nagrody jest drukarnia Print & Brand. Sochaczew, plac Tadeusza Kościuszki 19.
0: Możecie wygrać u nas nadruk na koszulkę, więc na przykład z okazji Dnia Taty, na przykład taki nadruk najlepszy tata na świecie. Ale to jest tylko przykład, możecie sobie nadrukować co tylko chcecie. Kto chciałby zawalczyć właśnie o tę nagrodę, ten telefonuje do Radia Sochaczew, otwieramy linię 46 863 22 22 46 863 22 22. Już teraz szansa do wygrania tego dowolnego nadruku na koszulkę, który możecie wykorzystać teraz, możecie wykorzystać później, także to nie musi być na Dzień Taty, ale może być jak najbardziej. To jest dobry pretekst. 46 863 22 22. Halo, halo, dzień dobry, ktoś jest z nami?
2: Tomek.
0: Cześć. Czy ty dzwonisz z okazji Dnia Taty? Taki masz plan?
2: Dokładnie tak.
0: A masz plan, co byś chciał na takiej koszulce nadrukować? Chciałbyś nam zdradzić być może?
2: Najfajniejszy tata na świecie.
0: Okej, okay. Jeszcze raz?
2: Najfajniejszy tata na świecie.
0: Najfajniejszy tata na świecie. No i to jest piękna sprawa. Dobrze, to pytanie konkursowe dla ciebie jest następujące. Jak ma na imię tata Simby z filmu Król Lew? A. Skaza, B. Mufasa, C. Ares.
2: Mufasa.
0: To jest poprawna odpowiedź, problemu z nią nie miałeś, a więc voucher na nadruk na koszulkę trafia do ciebie. Czy chcesz kogoś pozdrowić, będąc na antenie?
2: Sekundeczkę, momencik, dobra.
0: Jasne. A słuchajcie, ja powiem wam jeszcze przy okazji, że...
2: Już jestem, przepraszam na emocje.
0: Dobrze.
2: Tak, chciałbym pozdrowić Zbigniewa Plecewicz, pozdrawia jego ukochany syn Tomek.
0: Pozdrawiamy serdecznie, w takim razie tatę Zbigniewa od Tomka. No a ty, Tomku, się nie rozłączaj z nami, poza anteną powiem ci, jak tę nagrodę w naszym konkursie odebrać.
1: Sponsorem nagrody jest drukarnia Print & Brand. Sochaczew, plac Tadeusza Kościuszki 19.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
4: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Autokarów.
3: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Lata, czyli Calvin Harris w Radiu Sochaczew. A tymczasem bardzo ciekawy artykuł na tusochaczew.pl, natomiast na temat fasolki szparagowej, która pojawiła się w okolicach targowiska miejskiego przy ulicy Pokoju w Sochaczewie. Obecnie można ją kupić za około 20-25 zł za kilogram. No, chętnych nie brakuje, a do wyboru jest żółta albo zielona. Okazuje się, słuchajcie, że każda z tych odmian ma swoje własne zalety. Na przykład zielona ma więcej witaminy C i bardziej wyrazisty smak, jest trochę bardziej chrupiąca, no a żółta jest bardziej delikatniejsza, słodsza i szybciej mięknie w gotowaniu, co no ten czas gotowania skraca. Bardzo ciekawy artykuł na ten temat znajdziecie na tusochaczew.pl. Wchodźcie, sprawdzajcie. Tam też możecie wyrazić swoją opinię na temat tego, która fasolka najlepsza, żółta czy zielona.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
2: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Awatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
16: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
15: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
17: Sali się nie poddają!
18: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
15: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
19: Ogień zszedł z boczem góry.
15: Awatar, ogień i popiół.
18: Dajemy do walki!
15: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
20: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
21: Jeszcze więcej muzyki.
22: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sob-car.com.
23: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
24: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
25: Reklama.

0: i Benny Hallow w Radio Słuchaczów. Jeszcze więcej muzyki. 23 minuty do godziny 13, a tymczasem ostatnio w Kamionie odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia nowoczesnego wojska wielofunkcyjnego. Wydarzenie to było częścią pikniku rodzinnego, który zgromadził mieszkańców gminy, ale przede wszystkim uczniów i nauczycieli, a także licznych gości, więc już teraz właśnie tam powstał obiekt, który ma służyć no, przede wszystkim uczniom szkoły podstawowej w Kamionie, ale także wedle zapowiedzi całej lokalnej społeczności. Jak wyglądała ta uroczystość? O tym szerzej piszemy także na tusłuchacze.pl. Wchodźcie i sprawdzajcie właśnie, co to za obiekt i co to za boisko wielofunkcyjne w Kamionie i kto z niego będzie korzystał. W naszym artykule więcej na ten temat.
1: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
1: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.

0: Dennis Lloyd, Mad World w Radiu Sochaczew, a tymczasem informacje z ostatniej chwili. W Starostwie Powiatowym w Sochaczewie podpisano ważną umowę na opracowanie dokumentacji dotyczącej parkingu z miejscem ukrycia przy Starostwie Powiatowym w Sochaczewie. I o tym już za chwilę w najnowszych wiadomościach ze szczegółami.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: A te punktualnie o 13:00.

0: Reklama.
1: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ser Gouda Hajnówka 18,99 za kilogram. Mleko łaciate 2%, 1 litr 3,59 za sztukę. Ser topiony Plastry 130 gramów Lactima 4,19 za sztukę. Jogurt Skyr 150 gramów Piątnica 3,29 za sztukę. Promocja obowiązuje do 29 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
2: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
3: MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletservice.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Oddział Boryszew RG w Sochaczewie zatrudni do nowo otwartego Wydziału Produkcji Kompozytów oraz do Produkcji Budowlanej. Praca w systemie zmianowym. Oferujemy umowę o pracę, premię uznaniową oraz pakiet benefitów. Kontakt rekrutacja @boryszewerg.com.pl lub w siedzibie firmy Sochaczew, ulica 15 Sierpnia 106.
9: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sob-car.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.
13: Na zegarach 13:00, sprawdźmy, co słychać w Sochaczewie okolicy.
14: W Starostwie Powiatowym w Sochaczewie podpisano ważną umowę, to na początek serwisu. Powiemy też o pikniku charytatywnym pod hasłem Dobro powraca, to już jutro. W tym serwisie także o wakacyjnych planach najmłodszych mieszkańców. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. W Starostwie Powiatowym w Sochaczewie podpisano dziś umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej parkingu z miejscem ukrycia przy Starostwie Powiatowym w Sochaczewie. Realizacją zadania zajmie się firma Pelter z Poznania. Wartość inwestycji to ponad 357 tysięcy złotych. Środki pochodzą z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. W sumie powiat pozyskał 2,5 miliona złotych na przygotowanie dokumentacji dla 5 podobnych inwestycji.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
14: Dobro wraca to hasło pikniku charytatywnego dla Iwony Kamińskiej, mieszkanki gminy Sochaczew, która choruje na złośliwy nowotwór. Wydarzenie odbędzie się już jutro o godzinie 16:30 w SCK w Chodakowie. Pomysłodawczynią pikniku jest Monika Osiecka-Jaworska z SCK.
15: Moja propozycja spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem przez wszystkich i przez koleżanki i kolegów SCK, ale nie tylko, bo różne inne instytucje i firmy włączyły się z wielką chęcią i ludzie się też sami do mnie zgłaszali, że chcą pomóc. I rzeczywiście strefa wystawców i takich w cudzysłowie oczywiście, bo to będą instytucje, stowarzyszenia, firmy, jest bardzo duża. Od animacji, podmuchańce, po jednostki straży pożarnej, MOSIR się z nami włączył i CUS, i harcerze, i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, i szkoły językowe, będą też stoiska z jedzeniem, będą warsztaty świec, będzie refleksologia i przy okazji właśnie na tyłach budynku, bo ci wystawcy będą z przodu, natomiast z tyłu budynku będzie się odbywała joga na trawie prowadzona przez panią Martę Kubiak.
14: Zaplanowano też koncert, start o godzinie 18. Usłyszymy na nim i zobaczymy zespoły takie jak Folklorek, Sochacze, sekcje wokalne prowadzone przez Jolantę Kawczyńską i Piotra Milczarka oraz zespół taneczny Abstrakt. I zmieniamy temat. Wakacje czuć już w powietrzu. Wiele dzieci wyjedzie z rodzicami nad morze lub w góry, ale jak mówią najmłodsi, nie wyjeżdżając również można miło spędzić czas. Swoimi wakacyjnymi planami podzielili się z nami uczestnicy konkursu piosenki wakacyjnej Zielony Chodaczek.
16: Ogólnie mam plany na wakacje takie, żeby wyjechać nad jezioro, pojadę na kolonie na pewno i no zobaczymy, pewnie jeszcze coś się będzie robić.
17: Ja mam w planach jechać na dwa obozy, na wakacje i do babci.
18: Ja jadę na kolonie.
19: Ja jadę na obóz do Grecji i do Energylandii i na pewno będę jeździć z przyjaciółmi na rowerze.
20: To ja na pewno do Londynu na obóz, taki językowy, potem jeszcze z rodzicami we wrześniu do Hiszpanii.
21: Do Chorwacji będę wyjeżdżał.
22: I ja nad Luna Park, tak jest park w Łodzi i jeszcze nad morze.
14: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
23: Wiadomości ekonomiczne.
24: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
25: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
26: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
27: Łukasz Matusiak, witam i zapraszam na wiadomości ekonomiczne. Zbyt długo pracujący lekarze, bezprawne pobieranie opłat, zbyt wysoki odsetek cesarskich cięć i chaos organizacyjny. To tylko część nieprawidłowości w opiece okołoporodowej ujawnionych w raporcie NIK. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła 23 placówki położnicze i we wszystkich wykryła nieprawidłowości, mówi rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
28: Kontrolerzy wskazują także na występujący w wielu placówkach brak poszanowania praw pacjentek, ograniczanie dostępu do znieczulenia, wykonywanie procedur medycznych bez zgody rodzących i skracanie zaleconego kontaktu matki z dzieckiem bezpośrednio po porodzie.
27: We wszystkich skontrolowanych szpitalach lekarze zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych pracowali nieprzerwanie ponad dobę. W niektórych placówkach dyżury trwały nawet 96 godzin. Aby poprawić się tę sytuację, w ocenie NIK potrzebne są rozwiązania systemowe i wzmocnienie nadzoru nad standardami opieki okołoporodowej. USA zawiesiły sankcje naftowe na Iran na 60 dni. Dotyczą wydobycia, sprzedaży i transportu irańskiej ropy naftowej. To część realizacji wstępnego porozumienia z Iranem. To sprawdźmy jeszcze, ile dziś maksymalnie zapłacimy za paliwa. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,98 zł, benzyny 98 6,69 zł, a oleju napędowego 6,11 zł. Tym samym ceny benzyn wzrosły w stosunku do tego, co mieliśmy wczoraj, a diesel jest o grosze tańszy.
24: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
25: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
26: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
13: Pozdrawiamy dzisiaj każdą Wandę, każdego Zenona, Jana, Piotra, Annę, a także Marię, bo to dzisiejsi solenizanci. No i oczywiście pozdrawiamy wszystkich ojców, tatusiów cały czas, Dzień Ojca. Jeśli wy macie jakieś wspomnienia z waszymi ojcami, którymi chcielibyście się podzielić, no to na Instagramie, na Facebooku Radio Sochaczew możecie to zrobić. Madonna na początek 13, Material Girl, jeszcze więcej muzyki na 94,9 FM. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Alieny Mighty zaśpiewali, że chcą do końca biec. No właśnie, a propos biegu, to już najbliższą sobotę bieg cichociemnych. Tak jest, kolejna edycja tego corocznego wydarzenia, na którą na naszej antenie zapraszał Sławomir Cypel.
1: 13. edycja 27 czerwca, jak zwykle nad rzeką Bzurą. To już jest 13. edycja biegu cichociemnych, na który chciałbym wszystkich zaprosić.
2: Brodzenie w Bzurze, przeszkody plenerowe, co czeka na uczestników?
1: No oczywiście moc błota, wody, pogoda się zapowiada świetna. Oczywiście straż, oczywiście piana, przeszkody tak terenowe, naturalne, jak i te, które zrobimy. Już od 8 lat mogą dzieci startować, więc uprzejmie zapraszam. Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta mamy uczestnictwo naszych nieletnich Sochaczewian za darmo. Wszyscy starsi mogą pobiec biegu na 5, 10 oraz 15 kilometrów.
0: A biuro biegu tego dnia, czyli w sobotę, wystartuje już o 7.30. No to w takim razie zachęcamy do uczestnictwa. Jeśli wy na przykład nie biegniecie, no to możecie zawsze przyjść i tych biegnących wspierać.
3: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
4: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew, ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Co tak się u ciebie dymi, sąsiedzie?
7: Nie wiem, ale chyba mam zapchane przewody kominowe albo brak nich ciągu.
6: Lepiej wezwij Pawła Kominiarza, nie się męczysz na tym dachu, jeszcze spadniesz i narobisz bigosu.
7: Może i masz rację, sąsiedzie, ale od razu bym zainstalował nasadę wiatrochronną i zabezpieczył przewód kominowy wkładem kwasoodpornym.
6: No tym bardziej wezwij Pawła Kominiarza. Sam i tak sobie z tym nie poradzisz. Ja to, sąsiedzie, twierdzę, że lepiej zaufać zawodowcowi.
7: Chyba tak zrobię.
6: Sąsiedzie, nawet jeśli chcesz dokonać przeglądu instalacji wentylacyjnej, czy też odbioru przewodów kominowych do nadzoru budowlanego, lub przyłączasz się do sieci instalacji gazowej, bądź chcesz sprawdzić szczelność instalacji gazowych i wykonać pomiary wentylacji mechanicznej również, co? Wezwij Pawła Kominiarza. Paweł Kominiarz. Nie zwlekaj, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego. Telefon 502 142 122.
7: Możesz powtórzyć, sąsiedzie?
6: Oczywiście. Paweł Kominiarz. 502 142 122.
8: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
15: Jeszcze więcej muzyki.
16: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
19: Reklama. Jak uczyć dzieci mądrego i odpowiedzialnego korzystania z internetu? Jak samorząd wspiera cyfrowe bezpieczeństwo mieszkańców? Audycja Skynet. Bezpieczny internet. W każdy wtorek o 13.25.
20: Sponsorem programu jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
21: Witam Państwa, Jan Marciniak, Skynet, Bezpieczny Internet, cykl audycji poświęcony rodzicom, nauczycielom, dzieciom, młodzieży i samorządom, czyli nam wszystkim użytkownikom internetu. A jak z niego bezpiecznie korzystać? O tym dzisiaj porozmawiamy z naszym gościem, panią Julią Jakubowską, dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
21: Czy Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie obserwuje wzrost problemu uzależnienia od ekranów lub gier powiązanego ze stresem egzaminacyjnym, zawodowym? Jakie psychologiczne wsparcie oferuje szkoła w takich przypadkach?
22: Myślę, że nauczyciele w szkole, no to i ja, obserwujemy takie uzależnienie od gier komputerowych i od ekranów ogólnie mówiąc, zwłaszcza od telefonów komórkowych. Mhm. Można to zaobserwować, jak zakończymy lekcję, jest 5 minut wolne. Przyznam się, że 100% uczniów wtedy dopada telefony komórkowe, bo na zajęciach u nas nie wolno korzystać i to też jest takie fajne zabezpieczenie statutowe, że na lekcjach korzystamy tylko z celów, do celów edukacyjnych, więc natomiast jak jest chwila wolna, rzeczywiście sięgają po telefony bardzo chętnie albo najczęściej. No i to też wpływa na to pierwsze moje zdanie. Rzeczywiście widzimy wzrost oczywiście tego uzależnienia. Mhm. Jak to się wiąże z egzaminami? No jeśli jest egzamin zawodowy, w naszym przypadku egzaminy zawodowe czy egzaminy maturalne, to uczeń więcej czasu poświęca na swoje przygotowania. No i często sięga znów po propozycje ekranowe. Niestety jest bardzo duża dostępność kursów, szkoleń, przygotowań, testów, więc oczywiście wtedy wzrasta to zainteresowanie dodatkowo jeszcze czasem, ekranem i myślę, że to takie troszkę koło zamknięte, bo jeśli więcej czasu spędza przed ekranem, pewnie ta koncentracja później jest troszkę zaburzona, pewnie ten stres rośnie i takie koło się zamyka, bo znów myśli, że może więcej mógłbym jeszcze skorzystać. Więc to pewnie jest bardzo połączone i stres egzaminacyjny i to wykorzystanie komputerów. I oczywiście tutaj kłania się myślę taka, bo co przeważnie starsze klasy już te egzaminy mają wtedy, że musi być higiena cyfrowa, taka w świadomości, myślę, ucznia, żeby on sobie sam troszkę zauważył. Są w tej chwili takie telefony komórkowe, które mówią po godzinie, że już pracowałeś godzinę, odpocznij.
21: Tak, tak.
22: I myślę, że to na tym miałoby polegać, żeby uczeń sobie w jakiś sposób to kontrolował, bo to rzeczywiście tworzy się takie, jak już wspomniałam, koło zamknięte. Więcej pracujemy, jest więcej, mało koncentracji, więcej stresu, mniejsza tutaj jakby wiedza, tak? I to się tak w ten sposób, myślę, krąży w tej chwili w głowach młodych ludzi. Więc myślę, że te przygotowania do egzaminu powinny być i takie czysto papierowe, bo my sobie pozwalamy w szkole po prostu ćwiczyć na arkuszach wydrukowanych. I wtedy uczeń nie patrzy w ekran.
21: Nie patrzy w ekran.
22: Ale za to okręgowa komisja daje testy w sieci do rozwiązania. Więc uczeń sobie chce wyćwiczyć taką też sprawność, szybkość, tak, bo to jest w tej chwili też ważne, żeby tam szybciutko, prędko czytał to wszystko w internecie. Więc tak jak mówiłam, jedno napędza drugie.
21: No jasne.
22: I to uzależnienie moim zdaniem rośnie. Generalnie rośnie.
21: Jak szkoła dba o higienę właśnie cyfrową?
22: No właśnie, jeśli chodzi o szkołę, to rzeczywiście nie tylko psychologicznie, ale pedagogicznie od kilku lat obowiązują w szkole takie wspartej ilości specjalistów, tak się nazywają ci nauczyciele. W naszej szkole jest dwóch pedagogów, na przykładem mojej szkoły jest psycholog. To wsparcie psychologiczne, pedagogiczne jest od strony też wychowawców, opiekunów, bo takich mamy, no oczywiście kadry kierowniczej, mam dwóch kierowników szkolenia praktycznego, którzy wspierają dzieciaki właśnie w tym kształceniu zawodowym. To są takie wsparcia indywidualne, ale i też ci specjaliści przychodzą na lekcje, organizują pewne prelekcje, spotkania. Zapraszamy wiele osób do szkoły po to, żeby jakoś tak pokazać jeszcze inną stronę życia dzieciakom, a co za tym idem, to uzależnienie troszkę zmniejszać. No ostatnio był w naszej szkole taki fajny koncert znanej piosenkarki Ani Wyszkoni, która przyjechała nie śpiewać do szkoły, tylko przyjechała powiedzieć, jak sobie radzić radzi z emocjami, z takim życiem prędko i ponieważ sama doświadczyła podobnych sytuacji i miała z tym takie zdrowotne kłopoty, o których opowiadała młodzieży, no i chciała ich właśnie zachęcić do swoich pasji, do swoich innych zainteresowań i myślę, że to wsparcie psychologiczne też i na tym polega, żeby im pokazywać inne możliwości spędzenia wolnego czasu.
21: No jasne.
22: I pokazywać właśnie tej zasady higieny cyfrowej. Ta higiena cyfrowa, czyli jak żyć w internecie, nie powinna być tylko w szkole, na lekcjach, ale myślę, że się powinna przenieść do domu i na popołudnia.
21: No właśnie.
22: I to te psychologiczne wsparcia, czy pedagogiczne, o których teraz rozmawiamy, po prostu dają. Czyli no, pracujemy nad tym.
21: Czyli profilaktyka jest cały czas, jak najbardziej. A
22: oczywiście,
21: właśnie jeżeli chodzi o dom, czyli o rodziców tej młodzieży, to rodzice nastolatków często rezygnują z kontroli. Jakie specyficzne metody komunikacji i wsparcia stosujecie państwo, aby utrzymać ich świadomość zagrożenia?
22: No, współpraca z rodzicami jest trudniejsza. Obecnie rodzice po prostu nawet zaglądają do szkoły mniej, ponieważ mają dostęp do e-dziennika i do różnych wiadomości, które przesyłamy przez e-dziennik albo za pośrednictwem innych mediów i generalnie to ten kontakt taki osobisty jest rzadszy. Ale jeśli ten kontakt już jest, a mamy cykliczne spotkania w ciągu roku szkolnego wyznaczone, to zawsze próbujemy przekraść małą pedagogizację rodziców, jakiś mały temacik związany. Właśnie teraz to bezpieczeństwo w sieci jest takim tematem, o którym w szkołach się mówi bardzo dużo, więc na tych spotkaniach z rodzicami dodatkowo kuratoria oświaty zsyłają takie szkolenia dla rodziców, które no, chętnie im tam podsuwamy przez dziennik, bo można link załączyć i wtedy rodzic będzie mógł skorzystać z takiego wsparcia. I również nasi specjaliści, to są osoby, które są do dyspozycji nie tylko uczniów, bo to nie jest specjalista to jest specjalista dla nauczyciela również i specjalista dla rodzica.
21: No.
22: Czyli zdarza się, że rodzic, i naprawdę faktycznie to się zdarza, rodzic przychodzi po wsparcie do pani psycholog i opowiada, w jaki sposób dziecko funkcjonuje cały dzień i szuka porady, bo dzieciaki czasami przychodzą takie, no pewnie po grach komputerowych,
21: pewnie
22: albo
21: tak.
22: Po ekranach, rano zmęczone i nie wiem, czy wszyscy kojarzą to właśnie z tym, że poprzedniego dnia poświęcił dzień, można powiedzieć, na pracę w sieci. Więc próbujemy docierać do rodziców, zwracając do tematu, w takie sposoby, jak możemy, czyli musimy tego rodzica przygarnąć do kontaktu, do szkoły, co jest naprawdę teraz trudniejszym zadaniem. Ale oczywiście tak, i jest wiele inicjatyw takich zewnętrznych. Właśnie są szkolenia. W tej chwili patrzyłam na taki fajny poradnik na takiej platformie ORE, który jest poradnikiem z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu i higieny cyfrowej i właśnie jest przeznaczony dla uczniów i rodziców. No i my polecamy ludziom, rodzicom lekturę, czy oglądanie. No i tak jak wracam do tematu, jeśli mamy możliwości powiedzieć to do dużej grupy, to robimy. Zawsze na początku roku są spotkania z wszystkimi rodzicami klas pierwszych, więc mam okazję spotkać się z całą grupą rodziców, wtedy korzystamy. I zawsze jest takie spotkanie z rodzicami klas maturalnych. Przy okazji mówienia właśnie o maturze, o tym stresie i o tym, żeby to przygotowanie do matury odpowiednio wyglądało, to wtedy po prostu również korzystamy z okazji.
21: Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w internecie, bezpieczeństwo w sieci, to mówimy tutaj o uzależnieniach, mówimy tu o właśnie tym czasie ekranowym, ale też mówimy o tej drugiej stronie, czyli o systemach filtrowania, monitoringu. I jakie techniczne rozwiązania wdrożono, aby chronić się szkolną i sprzęt
22: szkole,
21: używany
22: tak
21: do kształcenia?
22: To znaczy tak, w naszej szkole funkcjonują 3 sieci generalnie dostępu, ale wszystkie są zabezpieczone hasłową, to jest takie podstawowe zabezpieczenie. Główną siecią jest taka sieć, którą otrzymaliśmy z Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która jest zabezpieczona dodatkowo od takich wchodzenia na niedozwolone strony i to jest sieć, z której mogą dzieciaki w czasie zajęć korzystać. Pod nadzorem, monitoringiem nauczyciela. Czyli jest to, można powiedzieć, jeśli nauczyciel tej kontroli dokona i jest taki aktywny na lekcji, to rzeczywiście tamten dzieciak w tym czasie nie ma czasu i na pewno w tej sieci nic tam nie złamie, nie przejdzie dalej.
21: No jasne.
22: Mamy jeszcze 2 sieci, które też są zabezpieczone, ponieważ jedna jest taka administracyjna, to też nie za bardzo możemy pozwolić sobie na to, żeby telefony uczniów się tam włączały. Zabezpieczenie polega na tym, że firma, która szkoła obsługuje, po prostu widzi dodatkowe urządzenia, które się pojawiają w określonych godzinach w sieci i reakcja jest szybko. Natomiast to, co mogę powiedzieć, no szkolne sieci są pozabezpieczane, natomiast ciągle pozostaje to, że dzieci mają te telefony komórkowe. U nas nie ma zostawiania tych telefonów w szafkach czy gdzieś tam, więc mają w kieszeniach, myślę, czy w plecakach. I generalnie no tam już rzeczywiście mają włączają swój internet i no tak, tego no to... już nie dościgniemy, więc tutaj rola nauczycieli taka, żeby zainteresować na zajęciach jak najbardziej uczniów, żeby oni czasem na to wchodzenie w swoje telefony mieli jak najmniej, ale rzeczywiście korzystają i dobijają się od telefonów, jest tylko chwila. Na przerwach, jeśli chodzimy po korytarzach, to widać tylko korzystanie z telefonów komórkowych. Nie wiem, jakie będą kolejne zamysły i statutowe działania, ale póki co u nas w średniej szkole uczeń ma prawo go skorzystać z telefonu w czasie przerwy. Natomiast w czasie zajęć edukacyjnych, niezależnie tego, jaki to przedmiot jest, generalnie nie. Chyba, że w celach edukacyjnych. Zdarza się, że poprosimy ucznia, żeby wszedł do sieci, poszukał jakiegoś hasła, zadania i mógłby pochwalić się, bo ta sprawność internetowa, no nie ukrywaj, myślę, też jest potrzebna, no bo to nie jest tak, że możemy mówić, że obecnie będziemy mogli się od tych internetowych stron tak całkowicie wycofać.
21: No
22: bo...
21: ciężko. To jakby to cały czas właśnie ta profilaktyka i to zabezpieczanie i mówienie o tym, że jest niebezpiecznie w sieci, ale też i można korzystać bezpiecznie. Właśnie w taki sposób, dlatego o tym mówimy i to nagłaśniamy.
22: Dzieciaki miały i nauczyciele w tym roku u nas w szkole były takie szkolenia z higieny właśnie cyfrowej. Jak sobie tutaj świadomość właściwie swoją podnieść co do tego, jak zorganizować to popołudnie? Nie. To dotyczy i nauczycieli, i uczniów, żeby po prostu było to rozsądne. I myślę, że wszystko chodzi o to, żeby... Niektóre dzieciaki tego tak nie kontrolują, ale myślę, że można by było pomyśleć, czym się jeszcze innym zająć. I właśnie podsuwamy pomysły. Mamy oferty w szkole na zajęcia sportowe duże, rozbudowane w naszej szkole jest 8 godzin SKS-ów. No. Można sięgnąć po siłownię, można sięgnąć po fitness, po nową halę sportową. Mamy koła zainteresowań, wolontariat. Więc jak tu odgonić dzieciaka po południu od tego komputera, żeby on zobaczył, że jeszcze inny świat i inne życie po prostu istnieje. Myślę, że to jest ciągłe zadanie w szkole, żeby pokazywać taką właśnie stronę.
21: No dobrze, to można o tym rozmawiać bardzo dużo i...
22: Temat rzeka.
21: I ja, no niestety musimy kończyć, dlatego ja bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszam Państwa za tydzień we wtorek o tej samej porze. Ja nazywam się Jan Marciniak, a moim Państwa gościem była pani Julia Jakubowska, dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.
22: Dziękuję za zaproszenie, do widzenia.
21: Dziękuję, do widzenia.
0: Była to audycja Skynet. Bezpieczny internet.
1: Sponsorem programu jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl

0: Milky Just The Way You Are, David Guetta w remiksie, a już za chwilę w programie jeszcze więcej muzyki w Radiu Słuchacze w Manam, Scotch, Kamil Bednarek czy Sombr. Radio
1: Słuchacze. Autopromocja. Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, GOES i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
7: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
8: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
9: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
10: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
11: Jeszcze więcej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
5: Reklama.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać

0: Radio Słuchaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Słuchaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF, Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80, klub partnerski Legii Warszawa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
5: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń, telefon 604 918 178. Uwaga, świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.
11: Tu Radio Sochaczew, jest 14.
12: Program samorządu województwa Mazowsze dla sportu rozstrzygnięty. Skorzystają gminy z powiatu sochaczewskiego. W tym serwisie zaglądamy do gminy Sochaczew. Jak mówi dyrektor GZGK Adam Osicki, do mieszkańców płynie woda dobrej jakości. Powiemy też o imieninach Fryderyka, dużej imprezie plenerowej u naszych sąsiadów. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Remont sal gimnastycznych, budowa boisk piłkarskich, torów rowerowych, bieżni lekkoatletycznych czy modernizacja hal sportowych to tylko część zadań, na jakie samorządy lokalne otrzymały wsparcie z programu Mazowsze dla sportu, mówi radna sejmiku Katarzyna Łęgiewicz.
13: W ramach programu rozwoju bazy sportowej dofinansowujemy projekty samorządowe, które dzięki temu mogą być w pełni szybciej i lepiej zrealizowane. Przyznajemy dodatkowo 3 miliony złotych, które umożliwią wsparcie dodatkowych projektów, bo zainteresowanie jest ogromne.
12: Radni województwa zdecydowali o dofinansowaniu 167 inwestycji, a na pomoc przeznaczyli ponad 38 milionów złotych. Są lokalne wątki. Gmina Brochów z programu pozyskała 300 tysięcy złotych na budowę boiska wielofunkcyjnego w Brochowie. Gmina Rybno otrzyma 50 tysięcy złotych na nawodnienie płyty boiska. Do gminy Nowa Sucha trafi 190 tysięcy złotych na modernizację kompleksu sportowego w Kozłowie Biskupim, a do gminy Młodzieszyn 100 tysięcy złotych na budowę siłowni zewnętrznej.
0: To są wiadomości.
14: wiadomości Radia Sochaczew.
12: Woda w gminie Sochaczew jest bardzo dobrej jakości, mówi dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Adam Osicki. Jak tłumaczy, jednym z głównych obowiązków gminy jest dostarczanie mieszkańcom wody nie tylko w odpowiedniej ilości, ale też w określonych parametrach.
15: My, jako Zakład Gospodarki Komunalnej, dbamy bardzo o jakość wody. W ostatnim czasie bardzo się poprawiła ta jakość wody. To jest taki wymóg ogólnie gdzieś tam różnych ustaw, przepisów. Na naszych stacjach utlenienia wody dbamy o to, żeby ta woda była czysta. Ona jest utleniana, odżelaziana, jest gdzieś tam naświetlana lampami UV, filtrowana. Również do tego my, jako zakład, jesteśmy zobligowani, że musimy przeprowadzać własne badania. Zlecamy laboratorium zewnętrzne badania wody i takie wyniki są publikowane na stronie Urzędu Gminy w zakładce Wodociągi. Teraz staramy się to cały czas publikować, ale również mamy też badania przez sanepid w Sochaczewie, niezapowiedziane. Naprawdę jakość naszej wody jest bardzo dobra.
12: Mówił Adam Osicki. Gmina zmierza też do tego, by rosnąca liczba mieszkańców miała zapewnioną ciągłość dostaw wody. W tym celu przygotowywany jest projekt budowy studni przy każdej z 4 gminnych stacji uzdatniania wody oraz modernizacji SUF w Janoszówku. Pierwszy weekend lipca w Sanniskim Pałacu zapowiada się obiecująco. W sobotę 4 lipca odbędą się tu imieniny Fryderyka. Do Europejskiego Centrum Artystycznego przyjadą gwiazdy. Pierwszego dnia na scenie zaprezentują się kabaret Czesław i Trevoci. Nie zabraknie też potańcówki z DJ-em i atrakcji dla najmłodszych. Dzień później, 5 lipca, odbędzie się Niedziela Sannicka. Na scenie wystąpią m.in. Maciej Miecznikowski i Big Cyc.
16: Do Polski idzie fala afrykańskich upałów. Jutro miejscami na zachodzie nawet 34 stopnie, a w weekend nawet 40 stopni. To skrajne wartości, które mogą być też skrajnie niebezpieczne dla naszego zdrowia, ostrzega ratownik medyczny z Lublina, Daniel Łuszczak.
17: Przede wszystkim przegrzanie, udary cieplne, poparzenia słoneczne. To oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
16: Tak. Takie temperatury są niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci, osób starszych i przewlekle chorych. A z potężnymi upałami zmaga się zachodnia Europa. We Francji 40-stopniowe temperatury zabiły już 5 osób. Wczoraj na południu Francji zmarło 2 dzieci pozostawionych w aucie na parkingu. Upały dokuczają też mieszkańcom Włoch i Hiszpanii. Wołodymyr Zełenski nie pojawi się jutro w Gdańsku na międzynarodowej konferencji o odbudowie Ukrainy. Na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Sfirydenko. To kolejna odsłona eskalacji sporu na linii Warszawa-Kijów po tym, jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska imię bohaterów odpowiedzialnej za rzeź Polaków na Wołyniu UPA. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki odebrał mu order Orła Białego, a w geście solidarności z Zełenskim ordery oddało też 3 byłych prezydentów Ukrainy. Środowiska naukowe nie odpuszczają i domagają się od rządzących 3% PKB na polską naukę. Niedawno rektorzy demonstrowali w tej sprawie przed Sejmem. Jak mówi rektor Szkoły Głównej Handlowej profesor Piotr Wachowiak, każda złotówka wydana na naukę zwraca się wielokrotnie.
18: Jedna złotówka, która jest wydana na naukę, przynosi efekt w postaci od 8 do 13 zł w PKB. Wydaje się, że to jest koszt. To nie jest koszt, to jest inwestycja.
16: Chodzi też o poprawę sytuacji młodych naukowców i o to, by kariery naukowe robili w Polsce, a nie za granicą.
19: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Cały czas bardzo ciepło i słonecznie, 24 stopnie Celsjusza na plusie, ale odczuwalna jeszcze wyżej. To znaczy nawet 27 stopni tyle odczujemy, także już prawie to podchodzi pod upał. Ciśnienie 1021 hektopaskali, cały czas wysokie, słońca, tak jak mówiłem, bardzo dużo, chmury go nie będą przegrywać, no i wiatr umiarkowany, 15 km na godzinę średnio z taką siłą powieje z północy.
19: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Tu Radio Sochaczew, a już za kilka chwil będę miał coś dla tych, którzy jeszcze chcieliby coś dołożyć swoim tatom, ojcom do prezentów. Tak, prezenty z okazji Dnia Ojca w Radiu Sochaczew to jest nasza specjalność. Już za chwilę kolejna szansa, żeby coś wygrać. Także bądźcie czujni. 7 minut po 14, Kaja Bregowicz na początek tej godziny. Jeszcze więcej muzyki na 94.9 FM. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: słoneczna muzyka w Radio Sochaczy w Karol G, Sientes de Hubiera Conocido, a już teraz kolejna szansa, żeby coś waszym ojcom dorzucić do tego prezentu z okazji Dnia Ojca. Słuchajcie, my lubimy prezenty praktyczne, a więc już teraz do wygrania voucher na wymianę oleju w samochodzie.
1: Sponsorem nagrody jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, ulica Żyrardowska 49.
0: Tę nagrodę będziecie mogli wykorzystać do końca lipca. Kto z was chciałby się do nas dodzwonić i wziąć udział w konkursie, no to otwieramy linie telefoniczne 46 863 22 22 46 863 22 22. To jest numer do Radia Sochaczew, pod który już teraz telefonujecie. No i fundujecie waszym tatom wymianę oleju w samochodzie. No to trzeba robić co jakiś czas, a jeśli to będzie zrobione za pomocą vouchera, no to bardzo fajnie to od razu za jednym zamachem w ten sposób sprezentować, taki praktyczny prezent. Ktoś do nas dzwoni, halo, halo, dzień dobry, kto jest z nami?
2: Halo, dzień dobry, na imię mam Marcel.
0: Cześć. Czy ty, jak rozumiem, chcesz prezentować swojemu tacie taki właśnie voucher?
2: Tak,
0: chcesz o niego zawalczyć?
2: To byłby prezent dla taty właśnie na Dzień Ojca.
0: Dobra, jak tata ma na imię?
2: Roman.
0: Roman. Okej, dobrze. To w takim razie jesteś gotowy na pytanie?
2: Tak, jestem.
0: Okej, pytanie do ciebie jest następujące. Od którego roku w Polsce obchodzimy Dzień Ojca? A. 1910, B. 1965, czy C. 1990?
2: Strzelałbym, jeśli miałbym myśleć tak najlepiej, to wydaje mi się, że chyba odpowiedź B.
0: B, 65. Tak strzelasz?
2: Tak.
0: No to trafiłeś. To trafiłeś.
2: O,
0: tak,
2: super.
0: To jest prawidłowa odpowiedź. Rzeczywiście w 1965 wtedy wprowadzono tak oficjalnie ten Dzień Ojca w naszym kraju. No dobrze, słuchaj, no to w takim razie mamy dla ciebie voucher, wygrałeś na wymianę oleju. O.
2: Dziękuję bardzo.
0: Czy chcesz kogoś pozdrowić? Może złożyć życzenia?
2: Tak, to właśnie tego tatę pozdrówmy, tutaj tatę Romana.
0: Pozdrawiamy w takim razie serdecznie tatę Romana. No i bardzo się cieszymy, że w takim razie uda się taką wymianę oleju w ramach vouchera na naszej antenie przeprowadzić. Ty się ze mną nie rozłączaj, a poza anteną powiem ci, jak dokładnie to wszystko zrealizować. Sponsorem konkursu jest...
1: Sponsorem nagrody jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, ulica Żyrardowska 49.

tu Radio Słuchaczew, a już za chwilkę rozmowa z naszymi popołudniowymi gośćmi. Dzisiaj będziemy informować i zapraszać na pewne wyjątkowe wydarzenie. Wydarzenie Dobro Wraca, organizowane przez Słuchaczewskie Centrum Kultury. No bo takiej imprezy w SCK jeszcze nie było i już za moment właśnie na ten temat będą mówić nasi popołudniowi goście i zapraszać na to wyjątkowe wydarzenie, które już jutro. To co najważniejsze w SCK w Chodakowie. Szczegóły za chwilę na naszej antenie.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
9: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
14: A w naszym studiu Magdalena Franaszek-Niewiadomska, dyrektor Sochaczewskiego Centrum Kultury. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: I Monika Osiecka-Jaworska, instruktor taneczny, choreografka. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
14: Witam serdecznie. Będziemy rozmawiać o imprezie, jakiej jeszcze nie było w Sochaczewskim Centrum Kultury. Pomysł narodził się spontanicznie. Tytuł brzmi Dobro wraca. Jest to tytuł nieprzypadkowy, bo...
15: Tak, to jest tytuł nieprzypadkowy, bo chcemy pomóc. Tutaj inicjatorką tego pomysłu właśnie była Monika Osiecka-Jaworska. Przybiegła do mnie podekscytowana, że wiesz, słuchaj, bo tu taka kobieta, ona potrzebuje pomocy, trzeba coś zrobić. No więc spontanicznie postanowiliśmy zorganizować właśnie taki event, wydarzenie charytatywne. Będzie to koncert, któremu towarzyszyć będą stoiska, różne inne atrakcje, z których mieszkańcy będą mogli skorzystać i jednocześnie będą mogli pomóc pani Iwonie, która jest obecnie w poważnej, ma poważny problem zdrowotny i wydaje mi się, że to jest takie ludzkie i powinniśmy to zrobić.
14: Iwona Kamińska gościła w naszym radiu. Wiemy wszyscy w zasadzie, jaka jest jej sytuacja. Jest wdową od niedawna, ma 5 dzieci, w tym też są jeszcze małe dzieci i choruje na glejaka, na złośliwy nowotwór mózgu. Klinika w Niemczech chce się podjąć leczenia pani Iwony, ale to kwota ponad 400 tysięcy złotych i po to to jest, po to jest ta zbiórka. Trzeba przyznać, że sochaczewianie mocno się zmobilizowali, jeżeli
15: mnóstwo
14: chodzi
15: jest, tak,
14: tak, o zaangażowanie. Tak. I wy też, bo to przedsięwzięcie Dobro wraca, to tak jak pani dyrektor powiedziała, to coś więcej niż koncert, to jest bardzo rozbudowany event, wydarzenie. Pani Moniko, jak to będzie wyglądało?
16: Już tłumaczę. Rzeczywiście wydarzenie zrobiło się bardzo duże i to właśnie dzięki ludziom dobrej woli, bo moja propozycja spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem przez wszystkich i przez koleżanki i kolegów SCK, ale nie tylko, bo różne inne instytucje i firmy włączyły się z wielką chęcią i ludzie się też sami do mnie zgłaszali, że chcą pomóc, chcą coś zrobić. I rzeczywiście strefa wystawców i takich w cudzysłowie oczywiście, bo to będą instytucje, stowarzyszenia, firmy, jest bardzo duża. Od animacji, podmuchańce, po jednostki straży pożarnej, MOSiR się z nami włączył i TUS, i harcerze, i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, i szkoły językowe. Także naprawdę tych atrakcji jest bardzo dużo. Każdy znajdzie coś dla siebie. Nie zapominajmy również o jedzonku, bo będą też stoiska z jedzeniem, będą warsztaty świec, będzie refleksologia i przy okazji właśnie na tyłach budynku, bo ci wystawcy będą z przodu. Natomiast z tyłu budynku będzie się odbywała joga na trawie prowadzona przez panią Martę Kubiak. A w środku budynku część wystawców i koncert stworzony właśnie przez nasze sekcje tutaj w Sochaczewskim Centrum Kultury.
17: To za chwilę jeszcze parę słów o tym koncercie, ale powiedzmy, jak to tak będzie po kolei przebiegało, jakieś godziny, jak wziąć w tym udział?
16: Zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą pomóc, a warto pomagać. I od godziny 16:30 właśnie na terenie zielonym Sochaczewskiego Centrum Kultury z przodu budynku będą wszystkiego rodzaju stoiska. Zapraszamy tam od godziny 16:30. Od godziny 17:00 będzie joga, a od godziny 18:00 koncert.
17: I co istotne, zarówno jeżeli chodzi o jogę, jak i koncert, no z wiadomych, oczywistych przyczyn, liczba miejsc jest ograniczona i tu obowiązują wejściówki. Te wejściówki już można odbierać?
16: Tak, już są do odbioru w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ulicy Chopina 101. Można je rezerwować. I zapraszamy, zachęcamy, bo wiadomo, że liczba miejsc ograniczona, a nasze wydarzenia cieszą się dużym powodzeniem, więc proszę, nie czekajcie do ostatniej chwili.
17: Tak, i też warto podkreślić, że te wejściówki, z tego co wiem, to też jest oczywiście w ramach zbiórki na rzecz leczenia pani Iwony.
16: Tak, wszystko, co uda nam się zebrać podczas tego eventu, jest na leczenie pani Iwony.
17: A będziecie zbierać jeszcze w jakiej formie?
16: Będą właśnie te wejściówki, ale też będą wolontariusze z puszkami.
17: I do puszek. A loterie, licytacje?
16: Będą również licytacje i tutaj też mamy nie lada gratki, bo i są loty helikopterem, i gry paintball, i projektowanie wnętrz, i różnego rodzaju kursy językowe, także naprawdę licytacje, które myślę, że podniosą tutaj budżet naszej zbiórki mocno.
17: Na co liczymy? Też wymieniała pani wszystkie podmioty, organizacje, osoby zaangażowane w to przedsięwzięcie, że taki spontaniczna akcja wciągnęła wiele osób dobrych serc. Jest też patronat burmistrza Daniela Janiaka na tą imprezę.
15: Tak, jesteśmy bardzo wdzięczni. Dziękujemy serdecznie za takie wsparcie, za otwarcie się na taką inicjatywę. Pan burmistrz Daniel Janiak objął honorowym patronatem to wydarzenie, jest z nami. Mailowaliśmy, także myślę, że będzie dumny, że spisaliśmy się.
17: To jest 24 czerwca, to jaki to jest dzień?
16: Środa.
17: Środa, to warto sobie zapamiętać. Środa, SCK Chodaków. To jeszcze parę słów o tym koncercie. Godzina 18, koncert, wchodzimy do sali widowiskowej i co tam zobaczymy, usłyszymy? Kogo?
16: Zobaczymy, oczywiście nie wszystkie, ale część z naszych fantastycznych zespołów. Będzie folklorek, będą sochacze, będą sekcje wokalne prowadzone przez Jolantę Kawczyńską i Piotra Milczarka. No i będzie zespół taneczny Abstrakt oczywiście i niesamowici prowadzący Ania Polińska i Piotr Milczarek.
17: Czyli taki właściwie będziemy mogli w jednym miejscu zobaczyć wszystkie talenty Sochaczewskiego Centrum Kultury i to, co wy robicie.
15: Tak, zgadza się.
16: Jeszcze nie wszystkie, ale część na pewno.
17: Część na pewno. Jak duży to będzie koncert? Czy on jakiś tematycznie, jeżeli chodzi o dobór repertuaru, jest przemyślany?
16: Tak, myślę, że wszyscy jakby skoncentrowaliśmy się na tym haśle przewodnim Dobro wraca i staramy się połączyć to, co potrafimy najlepiej każdy z nas, żeby miało wspólny mianownik Dobro wraca.
17: Jak to wyjdzie, będzie na pewno pięknie. Zobaczymy w środę 24 czerwca. Zapraszamy jeszcze raz.
15: Zapraszamy do Sochaczewskiego Centrum Kultury.
17: A zapraszały dyrektor SCK-u właśnie Sochaczewskiego Centrum Kultury, Magdalena Franaszek-Niewiadomska.
15: Dziękuję bardzo.
17: I Monika Osiecka-Jaworska.
16: Dziękuję.
18: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyrardowska 49.
2: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Castorama! Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Jeszcze więcej muzyki.
0: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sob-car.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
11: Reklama.

A już za kilkanaście minut, punktualnie o 15, najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic, ale także te z kraju i ze świata. Zostańcie z nami na 94 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi, podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
2: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Jeszcze więcej muzyki.
1: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.
7: W Radiu Sochaczew punktualnie 15, czas na najnowsze wiadomości.
8: Za nami sesja absolutoryjna w powiecie sochaczewskim, zarząd powiatu z absolutorium i wotum zaufania. W tym serwisie zaproszenie na bezpłatne zajęcia kardio dla mieszkańców Sochaczewa. Będzie też o Dniu Ojca. Wszystkim tatom składamy najlepsze życzenia, a naszych mieszkańców pytamy, za co są im wdzięczni. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Dochody ogółem na poziomie 191 milionów złotych, wydatki w kwocie 181 milionów, co daje 10 milionów nadwyżki, zadłużenie zaledwie 900 tysięcy złotych, co stanowi 0,4% wykonanych dochodów ogółem. 21 milionów złotych wydanych na inwestycje, tak w liczbach przedstawia się budżet 2025 roku samorządu powiatu sochaczewskiego. Zarząd powiatu otrzymał za jego wykonanie wotum zaufania i absolutorium.
9: Udaje nam się funkcjonować, uważam, że całkiem dobrze przy wygenerowaniu tak niskiego zadłużenia. Jest to bardzo bezpieczna dla nas sytuacja, bo jak Państwo wiecie, przed nami są jeszcze duże wyzwania typu budowa mostu, typu inwestycje drogowe. Myślimy też, co będziemy dalej rozmawiać na temat zagospodarowania Zalewu Boryszewskiego, więc to wszystko są wyzwania, które dają nam możliwość taką, że jeżeli nawet nie pozyskamy odpowiedniej ilości satysfakcjonującej nas środków zewnętrznych, to będziemy w stanie sfinansować to poprzez zaciągnięcie zobowiązań.
8: Mówiła starosta Jolanta Gonta. Opozycyjni radni przyznali, że zarząd dobrze gospodaruje finansami powiatu, jednak przy podejmowaniu uchwały absolutoryjnej wstrzymali się od głosu.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
8: Rusza kolejny projekt sochaczewskiego budżetu obywatelskiego realizowany przez MOSiR w gościnnych progach szkoły podstawowej nr 2. Bezpłatne zajęcia kardio to świetna okazja, żeby zadbać o zdrowie, kondycję i dobre samopoczucie. W zajęciach, na które MOSiR zaprasza posiadaczy aktywnej sochaczewskiej karty mieszkańca, mogą wziąć udział osoby powyżej 13 roku życia. Spotkania będą się odbywały w środy i w piątki w wakacje oraz środy i czwartki po wakacjach po godzinie 17. Zapisy poprzez kontakt z MOSiR-em. I zmieniamy temat. 23 czerwca obchodzimy w Polsce Dzień Ojca. Jest on mniej popularny niż Dzień Matki, jednak warto o nim pamiętać i złożyć dziś tatom życzenia. Mieszkańców pytaliśmy, za co są wdzięczni swoim ojcom.
10: I chyba za wszystko, za życie, za to, że wychował mnie, że mi pomagał. Naprawdę wdzięczna mu, chociaż już tyle lat nie żyje, ale cały czas odwiedzam jego grób. Także dziękuję mu za to, że jestem i że pomógł mi w życiu.
11: Oj, proszę pani, ja już tyle lat nie mam taty, ale za to, że mnie wychował, urosłam duża.
12: A, no za to, że mnie wychował i nas dużo było w rodzinie i za to mu dziękuję. Wychował tyle dzieci to i pracował sam na nas wszystkich, no to za to wdzięczny jestem.
8: Do usłyszenia w kolejnym serwisie lokalnym. Zapraszam.
13: Premier Donald Tusk przekazał wstępne wyniki z kontroli NIK-u w polskich szpitalach. To pokłosie afery w warszawskim szpitalu południowym. NIK zbadał kwestię m.in. długości dyżurów pracowników ochrony zdrowia. I okazuje się, że lekarz rekordzista miał dyżur, który trwał 120 godzin non-stop. Z kolei jeden z pracowników wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego miał przepracować 17 godzin dziennie przez cały miesiąc. Czeka nas w tej sprawie poważna rozmowa z NFZ-em, komentuje wyniki kontroli premier Donald Tusk.
14: Bo ja jednak wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach. Będę prosił także o odważniejsze propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu.
13: Premier zobowiązał też ministrów zdrowia i sprawiedliwości do przygotowania rozwiązań, które ukrócą proceder przyjmowania pacjentów poza kolejnością i wprowadzą skuteczne kary za takie praktyki. To już ostatnie dni z rządowym pakietem paliwowym i mechanizmem ceny maksymalnej. Wygasają z końcem czerwca, a póki co jutro za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 5,97 zł, za benzynę 98 6,68 zł, a za olej napędowy 6,11 zł za litr. Tym samym ceny benzyn minimalnie spadną w porównaniu z dzisiejszymi, a cena diesla się nie zmieni. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szykuje się do przejęcia płatnego odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. Stanie się to w przyszłym roku i dzięki temu przejazd tym odcinkiem będzie bezpłatny.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: 25 stopni Celsjusza na termometrach. Chociaż ta temperatura odczuwalna nieco wyższa, bo na poziomie 27 kresek na plusie. Ciśnienie wysokie, 1020 hektopaskali, to się nie zmienia do końca dnia na takim poziomie. Wiatr umiarkowany powie z północnego zachodu z prędkością 16 km na godzinę.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew. Na początek 15. Coldplay, A Sky Full of Stars. Za chwilę także Roxy i White. Lori też się pojawi muzycznie u nas. Tom Greenan. Oskar Tomczyk, cześć ponownie. 7 minut po 15. Jeszcze więcej muzyki na 94 i 9 FM.

0: down on me. Tom Greenon w Radiu Sochaczew. A tymczasem portal tusochaczew.pl informuje o parkingu z miejscem ukrycia przy starostwie. Na ten projekt umowa została podpisana, no i rzeczywiście przy starostwie taki parking ma się pojawić. Jak wyglądają założenia tego przedsięwzięcia, to szerzej właśnie na naszym portalu przeczytacie. Tam szczegółowe informacje właśnie na ten temat sprawdzajcie. A już za chwilę w Radiu Sochaczew muzycznie Mike the Mechanics, Cleo, Modern Talking czy najnowsza Taylor Swift.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
2: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
5: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
7: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Jeszcze więcej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
10: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
3: Co takiego dzieje się aktualnie na drogach Sochaczewa i okolic? To na przykład korek na Trałgutta w kierunku do Warszawskiej. Tutaj możecie trochę czasu stracić. Trochę czasu stracicie również na moście w ulicy Łódzkiej, czy na ulicy Warszawskiej, tutaj zwłaszcza na tym odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą Staszica i z aleją 600-lecia. Duży ruch, jeśli chodzi o Trałgutta, już się rozpoczyna od skrzyżowania licealnej 15 sierpnia. Tam to skrzyżowanie może być dosyć uciążliwe. Podobnie jak skrzyżowanie Gawłowskiej z Płocką, czy skrzyżowanie w Trojanowie, tam ruch też jest, zwłaszcza jeśli chodzi o objazd do Chodakowa, czyli Łąkowa, Młynarska, później Chodaków, czyli okolice Ronda Jana Pawła II. No tutaj aut może być w tym momencie sporo. W tym momencie widzę utrudnienia na wylotówce w kierunku Żyrardowa, czyli na 50-ce, na wysokości Andrzejowa Duranowskiego. Tam utrudnienia w tym momencie, które rzeczywiście się tworzą. Jak wygląda 92 w kierunku Warszawy? Tu większych kłopotów aktualnie nie macie. Zatrzymacie się dopiero w Błoniu, później na przykład w Ołtarzewie, to na Krzyżówkach. 50-ka w stronę Płońska, przejezdna i płynnie się ruch odbywa. 92 w stronę Łowicza, również bezproblemowa. 705 w stronę Brochowa, tutaj kłopotów nie macie, ale 705 w stronę Skierniewic, tutaj na pewno zatrzyma Was sygnalizacja świetlna w Nowej Suchej.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody

0: Wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
1: Marek, szefowa Cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: 3 dni i jedna wyjątkowa impreza. Od 26 do 28 czerwca Żyrardów świętuje. Czekają koncerty gwiazd, barwna parada i food trucki na łące przy Ekoparku. Święto lnu. Kultura, tradycja, dziedzictwo. Zapraszamy.
5: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
6: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
10: Reklama.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie da się, mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby głos do kobiet.

0: 99 FM. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
3: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00 hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
1: Reklama.
8: Zbliża się 16, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew, a po nich informacje ekonomiczne.
9: Nowoczesność w sochaczewskim ratuszu. Trwają prace nad wdrożeniem systemu kolejkowego. To na początek. W tym serwisie zaglądamy do skierniewickiej kroniki policyjnej. Szajka zajmująca się kradzieżą samochodów rozbita. Będzie też o fasolce szparagowej. Sprawdzamy, która z nich, żółta czy zielona, ma więcej wartości odżywczych. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Już niedługo obsługa mieszkańców w Urzędzie Miasta Sochaczew znacząco się zmieni. Do ratusza zawita nowoczesność, dzięki której załatwianie wszelkich spraw przebiegać ma sprawniej. Szczegóły zdradza sekretarz miasta Andrzej Wierzbicki.
10: Taką innowacją, którą planujemy w tym roku, jest system przywoławczy, tak zwany kolejkowy, na parterze urzędu, który obejmie na początku referat spraw obywatelskich, a później w dalszej kolejności, być może niezwłocznie po tej komórce, obejmie BOK i inne komórki na parterze urzędu. System będzie nowoczesny, z wieloma funkcjami elektronicznymi, w tym rezerwacją online.
9: Policjanci ze Skierniewic zatrzymali 4 osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów na terenie województwa łódzkiego. To mężczyźni w wieku od 31 do 45 lat, mieszkańcy Mazowsza. W trakcie działań funkcjonariusze zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków. Odzyskali 2 skradzione pojazdy marki BMW i Lexus, 2 nielegalnie zdobyte silniki oraz sprzęt służący do popełniania przestępstw. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci pod nadzorem prokuratury okręgowej w Łodzi nie wykluczają kolejnych zatrzymań i dalszych czynności procesowych.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: Na targowisku przy ulicy Pokoju w Sochaczewie pojawiła się fasolka szparagowa. Obecnie można ją kupić za około 25 zł za kilogram. Chętnych nie brakuje. Do wyboru fasolka żółta i zielona. Okazuje się, że różnią się nie tylko kolorem.
11: Obie opcje są ok. Natomiast zielona ma więcej witaminy C, ma bardziej wyrazisty smak, jest trochę bardziej chrupiąca, natomiast żółta jest delikatniejsza, jest słodsza i szybciej mięknie w gotowaniu, co trochę nam ten czas gotowania skraca.
9: Mówiła Katarzyna Siekierska z Celawi. Po dokonaniu wyboru pozostaje jeszcze fasolkę ugotować.
11: Najczęściej wszyscy popełniamy ten sam błąd, po prostu gotujemy ją za długo. Fasolka powinna być chrupiąca, powinna zachować tą swoją chrupkość. Dzięki temu jest smaczniejsza i przede wszystkim zachowuje więcej witamin, jak wiele innych warzyw, których nie można rozgotowywać. Po ugotowaniu, to jest bardzo dobry trik, fasolkę dobrze jest przelać zimną wodą, bo to nam spowoduje, że ona zatrzyma swój piękny kolor i nie będzie taka rozgotowana.
9: Do usłyszenia w kolejnym serwisie lokalnym. Zapraszam.
12: Wiadomości ekonomiczne.
13: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
14: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
15: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
16: Łukasz Matusiak, witam i zapraszam na wiadomości ekonomiczne. Zbyt długo pracujący lekarze, bezprawne pobieranie opłat, zbyt wysoki odsetek cesarskich cięć i chaos organizacyjny. To tylko część nieprawidłowości w opiece okołoporodowej ujawnionych w raporcie NIK. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła 23 placówki położnicze i we wszystkich wykryła nieprawidłowości, mówi rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
17: Kontrolerzy wskazują także na występujący w wielu placówkach brak poszanowania praw pacjentek, ograniczanie dostępu do znieczulenia, wykonywanie procedur medycznych bez zgody rodzących i skracanie zaleconego kontaktu matki z dzieckiem bezpośrednio po porodzie.
16: We wszystkich skontrolowanych szpitalach lekarze zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych pracowali nieprzerwanie ponad dobę. W niektórych placówkach dyżury trwały nawet 96 godzin. Aby poprawić się tę sytuację, w ocenie NIK potrzebne są rozwiązania systemowe i wzmocnienie nadzoru nad standardami opieki okołoporodowej. USA zawiesiły sankcje naftowe na Iran na 60 dni. Dotyczą wydobycia, sprzedaży i transportu irańskiej ropy naftowej. To część realizacji wstępnego porozumienia z Iranem. To sprawdźmy jeszcze, ile dziś maksymalnie zapłacimy za paliwa. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,98 zł, benzyny 98 6,69 zł, a oleju napędowego 6,11 zł. Tym samym ceny benzyn wzrosły w stosunku do tego, co mieliśmy wczoraj, a diesel jest o grosze tańszy.
13: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
14: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
15: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
8: 4 po 16, tu Radio Sochaczew i moja i twoja muzyka. W kalendarzu Dzień Ojca. Tatą być to brzmi dumnie, nie? Panowie, tatą składamy dziś najlepsze życzenia, którzy są bardzo ważni każdego dnia dla wszystkich dzieci. Wszystkiego najlepszego.

0: 10 po 16 tu Radio Sochaczew na 94.9 FM. Jak zawsze o tej porze mamy nasz dzisiejszy
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: 17 minut już po 16 w Radiu Sochaczew. Teraz wrócimy do tego, co działo się w minioną sobotę na sochaczewskiej Marakanie, czyli meczu o brązowy medal Mistrzostw Polskiej Ekstraligi Rugby. Przypomnę, Orlen Orkan Sochaczew zdobył brązowy medal w starciu z Arką Gdynia. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale w drużynie z Gdyni gra dwóch wychowanków Orkana, czyli Radek Krakowski i Dawid Banaszek, z którym rozmawiałem zaraz po zakończonym spotkaniu.
1: No co, gratulujemy drużynie przeciwnej, gratulujemy Orkanowi za to, że zagrali twarde zawody i wywalczyli swoje. My zagraliśmy bardzo słabo pierwsze 30, tam 20 minut, straciliśmy, nie wiem, bardzo dużo punktów. Ciężko to później było odrobić.
2: No właśnie, przerwa techniczna na wodę, sędzia 22 minuta, wracacie i zupełnie inna Arka.
1: No gdzieś tam się otrząsnęliśmy trochę za późno, jak to widać na końcówce, ale staraliśmy się otrząsnąć. Następnym razem, o tak.
2: Wrócisz jeszcze do Orkana?
1: Jestem, zobacz.
3: Nie.
2: Nie. Córka mówi nie.
1: Nie, no zostaje w Arce.
4: Reklama. Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: Moja i twoja muzyka.
12: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut. Tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
13: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
12: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
11: Reklama.

0: Za 20.17 w Radiu Słuchacza w czas sprawdzić z ponownie, co słychać na drogach.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
0: No i wyjeżdżamy, a w zasadzie stoimy na Gawłowskiej, na Łowickiej, na moście w kierunku

0: do drogi, tam jest układany chodnik i w tym momencie jest ruch wahadłowy tuż przed Sochaczewem. A dwójka w kierunku Łodzi i Warszawy czysto, w Błoniu już na pewno tak czysto i przejezdnie nie jest, bo już od Piorunowa utrudnienia w kierunku Błonia i później w kierunku Warszawy spotkacie je w Ołtarzewie i Ożarowie Mazowieckim. 580 tutaj w Lesznie, jedna zmiana świateł was czeka, obojętnie z której strony jedziecie. Będziecie mieli też utrudnienia na wysokości Zielonek oraz ronda w Babicach Nowych i w ogóle od ronda w kierunku Warszawy ruch w obu kierunkach jest bardzo, bardzo powolny, bowiem rozpoczęły się powroty i to od razu ma przełożenie na drogi.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Autopromocja.
5: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18:00.
6: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
7: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
11: Moja i Twoja muzyka.
12: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
13: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
14: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
11: Reklama.

0: spokój.
1: Idą upały i to bardzo duże, stąd też odprawa ministra z wojewodami i służbami i o tym między innymi powiemy za chwilę w wiadomościach, bowiem zbliża się 17:00.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
3: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00 hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
4: Moja i twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
7: Jest 17, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Odprawa ministra z wojewodami i służbami przed falą upałów. Gdzie są pieniądze oddane Szpitalowi Południowemu przez Dawida Kacprzyka? Złoty tuż przed wakacjami nieco osłabł, ale i tak nie ma powodów do narzekań. Miriam Lipińska. Służby szykują się na nadchodzące afrykańskie upały. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz wziął udział w odprawie z wojewodami i przedstawicielami służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Miejscami na zachodzie kraju termometry mogą w najbliższych dniach pokazać nawet 36 stopni w cieniu. Trwa spór o to, co stało się z pieniędzmi zwróconymi Szpitalowi Południowemu przez Dawida Kacprzyka. Lekarz milioner skorygował ponad 30 faktur i oddał placówce ponad 500 000 złotych. Politycy PiSu po przeprowadzeniu kontroli poselskiej w szpitalu twierdzą, że zwrócone środki zaksięgowano na koncie placówki, mówi posłanka Anna Kwiecień.
9: Pani prezes mówi, pieniądze są na koncie, mało tego, analizowane są te faktury i od dzisiaj następuje proces księgowania do budżetu szpitala.
8: Ale prokuratura twierdzi, że szpital odesłał pieniądze Kacprzykowi.
10: Kwota ta została zwrócona lekarzowi z uwagi na brak podstawy prawnej do jej zaksięgowania, brak tytułu prawnego. Jednocześnie do lekarza Dawida Kacprzyka skierowano pismo, w którym zwrócono się z prośbą o niezwłoczne przedstawienie szczegółów wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i prawnej dokonanej operacji finansowej.
8: Mówi Piotr Skiba z Warszawskiej Prokuratury Okręgowej.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Polski złoty u progu wakacji nieznacznie słabnie. Waluty na zagraniczne urlopy kupimy więc teraz trochę drożej, ale tylko trochę. Bieżący kurs złotego do euro, dolara czy funta to jedno, a drugie to kurs realny, pokazujący ile faktycznie możemy kupić. I tu jest już całkiem nieźle, mówi Michał Stajniak, analityk XTB.
11: Widać właśnie po tym realnym kursie złotego, że stać faktycznie nas na coraz więcej, jeżeli popatrzymy sobie przez pryzmat krajów, które sobie radziły nieco gorzej w ostatnim czasie gospodarczo.
8: Jak Hiszpania czy Grecja. Nasza siła nabywcza za granicą rośnie również dzięki coraz wyższym pensjom. Kilometrowe korki na A2 pod Poznaniem przez część wakacji staną się nieodłącznym elementem tej trasy. To z powodu wymiany nawierzchni na węźle Krzesiny. Zwężenia są na wjeździe na autostradę od strony miasta, ale także na zjeździe do Poznania. Kierowcy zachwyceni nie są.
12: W godzinach szczytu to już w ogóle jest i z jednej i z drugiej strony. Bardzo ciężko.
13: Myślę, że 10-15 minut zajmuje mi na pewno więcej z pracy dojazd do domu.
8: Prace mają potrwać 5 tygodni, czyli do końca lipca. Będą nowe funkcje w aplikacji mObywatel. Rząd przyjął dziś rozporządzenie w tej sprawie. Po zmianach z poziomu aplikacji będzie można m.in. elektronicznie poprzeć kandydatów w wyborach, a także uzyskać dostęp do dyplomu ukończenia studiów i części dokumentów zawodowych. Łatwiejszy dostęp do swoich danych zyskają też kierowcy. Pierwsze kozy i owce ruszyły do pracy przy koszeniu miejskiej trawy w Krakowie. Pasą się już na Zakrzówku i przy Forcie Bodzów. Miasto apeluje do mieszkańców i turystów, by zwierząt nie dokarmiali, bo mają jedzenia aż nadto. Funkcje naturalnych kosiarek, owce i kozy będą pełnić przez najbliższe miesiące.
0: Pogoda.
14: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: A w pogodzie jeszcze upałów takich nie ma, jak zapowiadają synoptycy, no ale od jutra to się chyba wszystko zacznie. W tym momencie 24 stopnie na termometrach, słonecznie do końca dzisiejszego dnia. Słońce zajdzie za horyzont o 21.06. Ciśnienie zaczyna iść w dół, delikatny wiatr towarzyszy nam z północnego zachodu. Jakość powietrza bardzo dobra. Za godzinę powiemy o tym, co czeka nas jutro, a także w nocy.
14: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: 5 po 17. Moja i Twoja muzyka w Radiu Sochaczew cały czas jest, bo być musi. Kasia Popowska już za chwilę. Większość z Was już po pracy. Jutro środa. Jak środa, to pół piątku, można tak powiedzieć. I za chwilę kolejny weekend. Tomek Marciniak, witam serdecznie. Przypominam, że dziś 23 dzień czerwca i dzień ojca. Ja już i otrzymałem prezent i życzenia, i złożyłem sam życzenia, i wy, jeśli tego żeście jeszcze nie zrobili, panowie, to zróbcie to koniecznie.

0: Od samego rana w Radiu Sochaczew przypominamy o tym, że dziś dzień ojca, tatą być, no to no, jest i odpowiedzialność, ale i wielkie, wielkie szczęście. Jeżeli ktoś jeszcze nie zdążył kupić prezentu dla swojego taty, to Radio Sochaczew przychodzi wam tutaj z pomocną ręką, bowiem w tym momencie jest do wygrania piękny krawat, a ojciec pod krawatem, no to jest ojciec pod krawatem. To ja już wam mogę powiedzieć szczerze. 863-22-22, telefon dzwoni, odbieramy. Halo, dzień dobry, kto jest z nami?
1: Halo, Mateusz.
0: Jak masz na imię?
1: Mateusz.
0: Mateusz, jak twój tata ma na imię?
1: Mariusz.
0: Mariusz, a powiedz mi, czy ty już jakiś prezent dla niego ogarnąłeś, czy czekałeś, aż będziemy mieli coś do rozdania?
1: Ogarnąłem.
0: Ogarnąłeś, co ogarnąłeś?
1: Co? Czekoladki.
0: Czekoladki ogarnąłeś, no dobrze. Dobrze, pytanie konkursowe brzmi tak. Które z tych świąt obchodzimy najpóźniej? Najpóźniej. Dzień matki, dzień dziecka czy dzień ojca?
1: Dzień ojca.
0: No i to jest odpowiedź, na którą ja czekałem. I to jest odpowiedź prawidłowa, bowiem dzień ojca jest obchodzony właśnie 23 czerwca, dzień matki 26 maja, a dzień dziecka kiedy?
1: 1 czerwca.
0: O, brawo. To tak poza konkursem. Dobrze, możesz jeszcze swojego tatę pozdrowić, zanim poza anteną dowiesz się, jak możesz odebrać swoją nagrodę.
1: Siedzi obok.
0: Jeszcze raz?
1: Siedzi obok, wszystko słyszy.
0: No ale możesz pozdrowić, to dobrze, że słyszysz.
1: Pozdrawiam go.
0: Pozdrawiamy tatę Mariusza, wszystko słyszy. No i dobrze, przynajmniej słyszał, że pozdrowienia od syna poszły na antenie Radia Sochaczew. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla wszystkich ojców z okazji ich dzisiejszego święta.
2: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
5: Sponsorem programu jest Kamix, profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
9: Moja i Twoja muzyka.
10: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut. Tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
11: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
6: Reklama.

0: sens się spełni, kombi. My wierzymy, że sens spełni się też dla Iwony Kamińskiej. Pojedzie do Köln, gdzie jest dla niej sposób na walkę z chorobą, a jest to złośliwy nowotwór. W Karwowie w minioną niedzielę odbył się specjalny piknik, na którym zbierano środki na jej leczenie, a już przed nami kolejny piknik charytatywny zatytułowany Dobro Wraca. To wszystko w środę o 16:30 w SCK w Chodakowie, a pomysłodawczynią tego wydarzenia jest Monika Osiecka-Jaworska z SCK.
1: Moja propozycja spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem przez wszystkich i przez koleżanki i kolegów SCK, ale nie tylko, bo różne inne instytucje i firmy włączyły się z wielką chęcią i ludzie się też sami do mnie zgłaszali, że chcą pomóc. I rzeczywiście strefa wystawców i takich w cudzysłowie oczywiście, bo to będą instytucje, stowarzyszenia, firmy, jest bardzo duża. Od animacji, podmuchańce, po jednostki straży pożarnej, MOSIR się z nami włączył i CUS, i harcerze, i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, i szkoły językowe, będą też stoiska z jedzeniem, będą warsztaty świec, będzie refleksologia i przy okazji właśnie na tyłach budynku, bo ci wystawcy będą z przodu, natomiast z tyłu budynku będzie się odbywała joga na trawie prowadzona przez panią Martę Kubiak.
0: Zaplanowano też koncerty, usłyszymy i zobaczymy m.in. folklorek, sochacze czy sekcje wokalne prowadzone przez Jolantę Kawczyńską i Piotra Milczarka z zespołu tanecznego Abstrakt. Zachęcamy do udziału.

0: Reklama.
1: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
2: 3 dni i jedna wyjątkowa impreza. Od 26 do 28 czerwca Żyrardów świętuje. Czekają koncerty gwiazd, barwna parada i food trucki na łące przy ekoparku. Święto lnu. Kultura, tradycja, dziedzictwo. Zapraszamy.
0: Moja i twoja muzyka.
1: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Tak jak mówiłem na samym początku mojego dzisiejszego dyżuru, miniony weekend obfitował w bardzo wiele wydarzeń tych sportowych, ale także kulturalnych. Na pewno takim wydarzeniem była Teresińska Noc Czerwcowa, gdzie gwiazdą wieczoru był zespół Enej. Tuż przed występem na scenie głównej z wokalistką rozmawiał Bartek Staniaszek.
1: Cześć. Jak zdrowie, jak samopoczucie, czego potrzeba do tego, żeby koncert był wyborny?
2: Zdrowie i samopoczucie idealne. Czego potrzeba? Znakomitej publiczności, a słychać na backstage'u, że taka dzisiaj jest. Jedyne, co nas nie rozpieszcza, no nie chcę być tutaj takim marudą, ale no wybitnie duszno dzisiaj i gorąco, a chcemy na tej scenie też jeszcze dołożyć trochę energii i tego ciepła, więc no mam nadzieję, że to wszystko uda się dzisiaj tutaj dźwignąć. Ale co, instrumenty gotowe, głosy rozgrzane, więc nie możemy się doczekać, jak wejdziemy na scenę.
0: A jak to było w naszym obiektywie, zobaczycie nas tu, Sochaczew.pl.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Wakacje i koniec marzeń nauczycieli o podwyżkach. O tym już za chwilę w wiadomościach o 18 w Radiu Sochacze. Pozostańcie z nami.
1: Radio Sochacze. Reklama. Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Jest 18. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
4: Bez Zełenskiego prowadzone będą w Gdańsku rozmowy o odbudowie Ukrainy. Koniec szkoły i koniec marzeń nauczycieli o podwyżkach w tym roku. Upały przeszkadzają turystom w zwiedzaniu wieży Eiffla. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na rozpoczynającej się za dwa dni konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. Zamiast Zełenskiego pojawi się premier Ukrainy Julia Sfyrydenko. Nieobecność ukraińskiego przywódcy to wynik sporu, jak i wybuch ostatnio na linii Warszawa-Kijów. Po tym jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek imię bohaterów UPA, w Polsce niemal wszyscy politycy skrytykowali tę decyzję, a Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
4: Gdzie są pieniądze doktora Dawida Kacprzyka, który zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych? W związku z krytyką były koordynator SOR-u w Lecznicy postanowił zwrócić warszawskiemu szpitalowi część wypłaty. Pieniądze miały faktycznie pojawić się na koncie szpitala, ale informacje te dementuje prokuratura. Na tropie wpłaconych pieniędzy jest Ben O'Connor.
5: Podczas kontroli w szpitalu południowym posłanka PiS Anna Kwiecień miała dostać od kierownictwa placówki informacje, że zwrócone pieniądze są już do dyspozycji szpitala.
6: Pani prezes mówi, pieniądze są na koncie. Mało tego, analizowane są te faktury i od dzisiaj następuje proces księgowania do budżetu szpitala.
5: Jednak zdaniem Antoniego Skiby z warszawskiej prokuratury okręgowej pieniądze zostały przez szpital odesłane z powrotem do Dawida Kacprzyka.
7: Kwota ta została zwrócona lekarzowi z uwagi na brak podstawy prawnej do jej zaksięgowania, brak tytułu prawnego i jednocześnie do lekarza Dawida Kacprzyka skierowano pismo, w którym zwrócono się z prośbą o niezwłoczne przedstawienie szczegółów wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i prawnej dokonanej operacji finansowej.
5: O pieniądze zapytaliśmy kierownictwo Szpitala Południowego, to jednak nie odniosło się do sprawy.
4: Kończy się rok szkolny. Dla nauczycieli to gorzki koniec, bo bez podwyżek. Resort edukacji proponuje co prawda 3% od przyszłego roku. Nawet minister edukacji przyznaje, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
8: Dla części nauczycieli coraz bardziej znaczącej. Prawdziwym wyzwaniem jest to, że wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy.
4: Minister Nowacka obiecuje, że do końca kadencji rządząca koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową. Operatorzy wieży Eiffla zamknęli tę popularną atrakcję turystyczną ze względu na upały. Ostatnia noc w Paryżu była najgorętszą w historii prowadzonych od 1947 roku pomiarów. W Puzosz na zachodzie Francji po zmroku zanotowano temperaturę prawie 29 stopni. Dziś w ciągu dnia temperatura w wielu miastach przekroczyła 40 stopni. Takie upały powodują silny dyskomfort wśród mieszkańców.
9: Mam wrażenie, że jesteśmy teraz w Afryce. Przepraszam bardzo, ale to już nie jest Europa. Dbamy o odpowiednie nawodnienie mieszkańców. Mamy nawet zatrudnionych pracowników, których nazywamy roznosicielami wody. Ich zadaniem jest pilnowanie, aby mieszkańcy regularnie pili płyny.
4: Fala upałów nadciąga także do Polski. Według prognoz już w czwartek temperatury w naszym kraju mają wzrost rosnąć nawet do 36 stopni.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Jeszcze przyjemnie, jeszcze naprawdę bardzo fajnie. 24 stopnie na termometrach w Sochaczewie i okolicach. Przelotne opady deszczu lub burze jeszcze dziś możliwe w Bieszczadach i na Lubelszczyźnie oraz w Tatrach. Jutro znów słonecznie, temperatura maksymalna do 23 stopni na Suwalszczyźnie, przez 26 w centrum, do 30 stopni Celsjusza na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem, około 20 stopni. Wiatr raczej słaby, tylko na północy okresami umiarkowany. Od jutra rozpoczynają się upały, które potrwają według synoptyków nawet do wtorku, włącznie kiedy to temperatury pokażą nawet 37 stopni.
1: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Będzie gorąco, bo wakacje się właśnie rozpoczynają. 18, przepraszam. My rozpoczynamy kolejną godzinę programu Moja i Twoja Muzyka w Radiu Sochaczew. A już za chwilę sekrety z szefa kuchni i mój gość Katarzyna Siekierska.

0: Sekrety szefa kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis. W każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
3: Witamy w kolejnym odcinku audycji Sekrety Szefa Kuchni. W studiu jest razem ze mną Katarzyna Siekierska, właścicielka i restauratorka z Celawi w Sochaczewie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Lato zaczyna już nam tutaj na dobre rozgoszczać się, bowiem i temperatura, i kończący się rok szkolny chociażby o tym świadczą, a to oznacza, że będziemy też mówić o wakacyjnym jedzeniu i będziemy mówić dziś o królu lata, jeżeli chodzi o warzyw. Ja się przyznam szczerze, że pomidor, bo to o nim będzie mowa, to jest moje ulubione warzywo z różnych powodów. Właśnie, o pomidorze sobie dzisiaj porozmawiamy.
4: Tak, dzisiaj rozmawiamy o pomidorze. Pomidor rzeczywiście jest królem lata. To teraz już zaczyna się sezon na pomidory.
3: No właśnie, jeden z najpiękniejszych momentów, jeżeli chodzi o polską kuchnię.
4: Tak,
3: i to z wielu powodów.
4: Dokładnie, z wielu powodów. W ogóle, jakby rozmawiając o pomidorach, mamy parę takich ważnych rzeczy, które warto powiedzieć, bo nie każdy pomidor tak naprawdę jest do tego samego. Mięsiste odmiany, takie jak malinowe czy bawole serca, które już możemy spotkać na rynku, najlepiej smakują na surowo, w sałatkach, kanapkach czy z odrobiną soli, no bo któż nie lubi kanapki z chlebem, masłem, tak. Pomidorem posolonej. Natomiast te odmiany podłużne typu San Marzano zawierają mniej wody i więcej miąższu, dlatego od lat są one uznawane za najlepsze do sosów, przecierów czy koncentratów.
3: A jak traktujemy te koktajlowe?
4: Koktajlowe to najlepiej dodawać do sałatki. Te
3: to
4: koktajlowe
3: sałatki.
4: To możemy po prostu mieć w miseczce i zjeść je tak naprawdę same.
3: Okej. Okay. No właśnie, a takie włoskie słynne sosy, bo to ten pomidor, no, taki naturalny nasz, to jest ten najlepszy chyba. Nie ma nigdzie lepszych pomidorów, tak mi się wydaje.
4: Teoretycznie tak, oczywiście. No chociaż włoskie pomidory również są przepyszne, tak? No przede wszystkim pomidory kochają słońce.
3: No, to na pewno. A my teraz mamy okres bardzo gorący i wcale nie chłodniej niż we Włoszech, także to, co będzie teraz dojrzewało na tych krzakach, no to tylko skorzysta na tym.
4: Tak, ale mimo wszystko warto jest jednak, jeśli chodzi o przygotowanie przecierów na przykład, o których dzisiaj sobie powiemy, warto jednak poczekać do pełni sezonu, ponieważ te pomidory są wtedy najsłodsze. One mają najwięcej aromatu, zawierają najmniej wody i to nam powoduje, że ten przecier jest gęstszy, jest bardziej czerwony, ten kolor jest bardziej wyrazisty i nie wymaga aż tak wielogodzinnego odparowywania.
3: Wspomniałaś o przecierze, ale podobno przecier ten najlepszy nie powstaje z tych pierwszych pomidorów.
4: No dokładnie, ten najlepszy przecier powstaje z tych pomidorów, które są na przełomie lipca, sierpnia, tak naprawdę sierpnia, wtedy te pomidory mają najwięcej smaku.
3: Kolejną ciekawostką jest fakt, że pomidory po ugotowaniu stają się bardziej wartościowe.
4: Tak.
3: I to jest trochę zastanawiające, bo tu niby takie do sałatki mówimy, prawda, na kanapkę. No nie słyszałem, że ktoś kładąc na kanapkę je gotował.
4: Dokładnie.
3: Ale z czego się bierze taka zależność?
4: To jest dosyć ciekawa informacja o pomidorach, bo rzeczywiście większość warzyw ma najwięcej wartości na surowo, natomiast pomidor jest wyjątkiem. Dlatego, że podczas gotowania zwiększa się dostępność likopenu, czyli takiego związku, który odpowiada za czerwony kolor pomidora. I ten likopen to jest najsilniejszy przeciwutleniacz, który występuje w żywności, a nasz organizm znacznie łatwiej go sobie przyswoi właśnie z przecierów, czyli nie wiem, z sosów, z zupy pomidorowej, niż ze świeżego pomidora. I to jest dosyć taka ciekawa informacja, bo rzeczywiście bardziej wartościowy ten pomidor będzie upieczony, ugotowany, przetworzony.
3: Ty bodajże 2 tygodnie temu powiedziałeś, że zapach pomidora to jest coś, po czym się go poznaje, jeżeli chodzi o dobre strony. Czy zielona część pomidora, zapytam tak przewrotnie, jest ważna?
4: Tak,
3: ogonek.
4: Tak. Tak, zapach szypułki i tej zielonej części przy ogonku to jest jeden z najlepszych sposobów na to, żeby ocenić świeżość pomidora. Kucharze bardzo często najpierw go wąchają i jeśli po potarciu palcami czujemy taki intensywny, charakterystyczny aromat, to oznacza, że ten pomidor był zbierany w odpowiednim momencie. Nie za wcześnie, nie za późno.
3: Jak na targowisku sprawdzić po prostu, czy on będzie dobry, czy on będzie smaczny.
4: No dokładnie tak. Trzeba go po prostu powąchać. Dobry pomidor pachnie jeszcze zanim go przekroimy. Czyli jak weźmiemy go do ręki i jeśli nie ma zapachu, to zwykle nie ma jakiegoś takiego bardziej wyrazistego smaku.
3: Po prostu. Dawaj.
4: Po prostu.
3: Dawaj.
4: Dokładnie.
3: No dobra, no to idźmy w ten przecier, bo tak mnie trochę ciekawi przepis na przecier pomidorowy. Co trzeba przygotować w kuchni najpierw, zanim przejdziemy do działania?
4: No przede wszystkim to ważne jest to, że jeżeli mielibyśmy zamknąć jakikolwiek produkt, jakiś jeden produkt wskazać, który warto zamknąć w słoiku na zimę, to jest właśnie pomidor. Dlatego, że kiedy otworzymy taki słoik w styczniu czy w lutym, kiedy jest zimno, otwieramy tak naprawdę kawałek lata, bo te pomidory, które są w styczniu, nie smakują jak te, które będziemy mieli teraz. Zrobimy sobie dzisiaj taki domowy przecier pomidorowy na zimę. Potrzebujemy 5 kg bardzo dojrzałych pomidorów, łyżkę soli i kilka listków bazylii. Pomidory kroimy na kawałki, gotujemy je około 30-40 minut, aż puszczą sok. Przecieramy przez sito albo przecierak, ponownie gotujemy, aż uzyskamy taką gęstość, o którą nam chodzi, doprawiamy solą i gorący przecier przelewamy do wyparzonych słoików i pasteryzujemy.
3: W jaki sposób? W piekarniku, w garku?
4: Możemy w piekarniku, a czasami jest tak, przynajmniej ja tak przez lata miałam w domu, że my po prostu z mamą zakręcałyśmy ten słoik bardzo gorącego przecieru, odwracałyśmy do góry nogami.
3: Żeby zassało,
4: i tak naprawdę tak. Nigdy nam ten przecier się nie popsuł.
3: O pomidorze będzie też w drugiej części naszej dzisiejszej rozmowy, dlatego pozostańcie z nami.
0: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Bieje w 3D przy obwodnicy.
5: Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Danej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Marek, szefowa cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
13: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: Castorama!
15: Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
16: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Moja i twoja muzyka.
17: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
18: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
17: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Sekrety szefa kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis w każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli, Suchaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova, fotowoltaika z magazynami energii, Lubieje w 3D przy obwodnicy.
3: I wracamy ponownie. Przypomnę, w sekretach szefa kuchni dziś gościmy Katarzynę Siekierską, restauratorkę i właścicielkę Selawi w Sochaczewie. A dziś tematem numer jeden jest król warzyw, czyli pomidor. I o nim sobie poświęcimy ten program. I zresztą coś czuję, że nie tylko ten, bo tak jak wspomniałaś na samym początku naszej rozmowy, daje on bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi o tworzenie w kuchni. Kolejna ciekawostka, o której warto powiedzieć, to w zasadzie pytanie, czy pomidora należy chować do lodówki? Teraz będą mężki
4: no
3: różne.
4: Właśnie, i to jest jeden z największych grzechów popełnianych w kuchni co do pomidora. Absolutnie. Temperatura poniżej 12 stopni powoduje, że pomidor traci część aromatów odpowiedzialnych za jego smak. I ten miąższ staje się mączasty, a owoc jest mniej po prostu soczysty. Dlatego dojrzałe pomidory należy przechowywać najlepiej w temperaturze pokojowej i zjadać je w ciągu kilku dni. Ta lodówka powinna być naprawdę ostatecznością, absolutnie nigdy pierwszym wyborem.
3: Czyli nie chowamy pomidorów przed muszkami, meszkami, bo nie. Kolejna ciekawostka, o której warto powiedzieć, to o soli, bo okazuje się, że sól zmienia smak pomidora.
4: Tak, nie chodzi wyłącznie o samo doprawienie, no bo wiadomo, że jakby pomidor posolony jest po prostu przepyszny, ale sól pomaga też wydobyć naturalne cukry i aromaty, które się znajdują w miąższu pomidora. Dlatego dobry kucharz często tak naprawdę soli pomidory kilka minut przed podaniem, a nie dopiero na talerzu.
3: Mhm. Czyli
4: to taki trik. Całkowicie może zmienić smak zwykłej sałatki po prostu.
3: Okej. Z czym pomidor tworzy idealny duet?
4: No idealny duet to pomidor i oliwa oczywiście. Rozmawialiśmy już o tym, że likopen, o którym wcześniej mówiłam w ogóle, rozpuszcza się w tłuszczach, tak? Ten likopen rozpuszcza się w tłuszczach, dlatego pomidor z odrobiną dobrej oliwy jest nie tylko smaczniejszy, ale również bardziej wartościowy dla naszego organizmu i to jest jeden z powodów, dla których kuchnia śródziemnomorska od lat uznawana jest za jedną chyba z najzdrowszych.
3: Pomidory pieczone z czosnkiem, wiem, że przygotowałaś taki przepis, którym chciałabyś się podzielić ze
4: tak,
3: słuchaczami.
4: Tak, zrobimy pomidory pieczone z czosnkiem i tymiankiem. To jest świetny dodatek do grilla. Świetny dodatek do kolacji na przykład. Wystarczy, że dodamy do tego mozzarellę na przykład i mamy już świetną kolację, ale przede wszystkim bardzo fajny obecnie dobry czas na grilla, więc jest to bardzo fajny dodatek do grilla. Po prostu go możemy też położyć na grilla, niekoniecznie piec w piekarniku. Od czego zaczynamy? Może tak, mamy kilogram pomidorów, do tego 3 ząbki czosnku, 3 łyżki oliwy, kilka gałązek tymianku, świeżego oczywiście, sól i pieprz. Pomidory przekrawamy na pół, układamy na blaszce przecięciem do góry, na to kładziemy czosnek, oliwę, tymianek i pieczemy.
3: Ile?
4: Myślę, że tak w zasadzie to tak, jak kto lubi, bo to zależy, jak kto lubi pomidora. Ja na przykład lubię, jak on nie jest taki mocno upieczony, taki na pół twardy, że fajnie al się go wtedy je do, dokładnie.
3: Ale zapytam, w 180 stopniach.
4: Tak, albo tak jak mówiłam, czyli układamy trzeba, po prostu na grilla.
3: Czyli trzeba obserwować dokładnie. Dlaczego najlepsza zupa pomidorowa często powstaje następnego dnia?
4: A no to podobnie jak rosół, czy na przykład bigos, sosy i zupy pomidorowe zyskują na smaku po kilku godzinach, czyli ten smak nam się tworzy tak naprawdę, kwasowość tych pomidorów łagodnieje, aromaty składników się łączą, a smak jest zdecydowanie bardziej harmonijny, Dlatego bardzo często taką bazę pomidorową przygotowujemy w kuchni wcześniej.
3: Dobrze. Kolejną ciekawostką, którą trzeba wyjaśnić w dzisiejszym programie, to jest odpowiedź na pytanie, czy to prawda, że kucharze pieką pomidory przed zrobieniem zupy, a jeśli tak, to dlaczego?
4: Oczywiście. Pieczenie powoduje odparowanie części wody, bo wiemy, że pomidor składa się z 90% wody i naturalną karmelizację cukrów. Dzięki temu ten pomidor staje się słodszy, bardziej aromatyczny, ma głębszy smak. To jest bardzo prosty sposób na przygotowanie świetnego kremu z pomidorów.
3: To jest trochę podobnie jak te pomidory z tymiankiem, czosnkiem, tak? Na tej samej zasadzie, że oliwa kroimy na pół,
4: tak,
3: i później...
4: Tak, tylko tutaj musimy na pewno go tak piec dłużej, aż on będzie po prostu mięciutki. Czyli tak jak na przykład, nie wiem, robimy przecier, gdzie pomidory mamy na patelni, to tutaj czekamy, aż ten pomidor nam zmiękczy się w piekarniku.
3: Dobrze, a wcześniej mówiłem, podawałaś przepis na tymianek, który dodawany jest do pomidora, czy to na grilla, czy po prostu do piekarnika, a jeszcze chciałem o dodatek taki jak bazylia zapytać. Czy to ona się tutaj dobrze komponuje?
4: Bardzo dobrze.
3: Jeśli tak,
4: do pomidorów, to już wiemy,
3: co nam to daje.
4: Bardzo dobrze, ale też warto powiedzieć, że bardzo często i warto w ogóle wykorzystać nie tylko liście bazylii, ale też łodyżki, bo w tych łodyżkach znajduje się bardzo dużo aromatu. I można wrzucić te łodyżki po prostu razem z sosem, a przed podaniem wyjąć. To też coś, co kucharze często stosują, nie tylko same liście.
3: To na koniec jeszcze dwie ciekawostki. Chciałbym, żebyś się do nich ustosunkowała i podpowiedziała jednocześnie naszym słuchaczom a propos sosu, o którym wspomniałaś. Po pierwsze, dlaczego nie gotujemy go szybko na dużym ogniu, a po drugie, czy dodaje się do takiego sosu podczas gotowania masła? Tak czy nie, prawda czy fałsz, i jeśli tak, to dlaczego?
4: Prawda i prawda.
3: Czyli dodajemy bazylia, okej.
4: Tak, najlepsze sosy pomidorowe po prostu nie mogą mocno bulgotać. Ta redukcja powinna być powolna, bo to nam pozwala zachować największą świeżość smaku i przede wszystkim tą naszą naturalną słodycz pomidorów. I zbyt intensywne gotowanie może sprawić, że ten sos stanie się ciężki i straci jakąś tam część aromatów. Natomiast co do masła...
3: To zaraz do masła dojdziemy. To tak chciałbym, żeby byśmy jeszcze tutaj doprecyzowali a propos tych sosów i gwałtownego, szybkiego gotowania na dużym ogniu. Co znaczy w praktyce na małym ogniu, na dwójce, trójce, czwórce, bo zaraz
4: tak,
3: słuchacze będą się...
4: Tak, lekko bulgotać.
3: Tak tylko. Jak rosół na przykład?
4: Na przykład,
3: i
4: tak.
3: Ile, jaki czas? Mniej więcej tak uśredniając przy dwóch, nie wiem, kilogramach pomidorów, jeżeli chcemy taki zrobić.
4: To też zależy od tego, czy my... Znaczy, w zasadzie nie, bo to nie jest długo. Myślę, że około pół godziny, 40 minut możemy wykorzystać. Natomiast ważne, żebyśmy mieli bardzo dojrzałe pomidory.
3: Dobrze, to teraz do tego masła przechodząc, powiedziałaś prawda, czyli dodajemy do sosu.
4: Tak, w włoskiej kuchni dodają do sosu, do kremu pomidorowego zdecydowanie masło, dlatego że niewielka ilość tego masła łagodzi nam naturalną kwasowość pomidorów i przede wszystkim nadaje taką aksamitną konsystencję po prostu. I nie ma wtedy już potrzeby dodawania śmietany.
3: Łyżka masła?
4: Tak, no w zależności od tego, ile mamy pomidorów. Zimnego masła najlepiej.
3: Zimnego masła prosto z lodówki, czyli takie dwie nieduże kostki. W zupełności powinny wystarczyć. Temat pomidorów będzie jeszcze gotowany w audycji Sekrety Szefa Kuchni. Na dziś dziękuję. Katarzyna Siekierska była moim i Państwa gościem. Do usłyszenia.
0: Sekrety Szefa Kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Niklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubiejew 3D przy obwodnicy.
5: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki!

0: Pogoda upalna niestraszna. Uczestnikom tegorocznej edycji Biegu Cichociemnych, na którą zaprasza główny pomysłodawca i organizator Sławomir Cypel z Dragon Fight Club Sochaczew.
1: 13. edycja 27 czerwca, jak zwykle nad rzeką Bzurą. To już jest 13. edycja Biegu Cichociemnych, na który chciałbym wszystkich zaprosić.
2: Brodzenie w Bzurze, przeszkody plenerowe, co czeka na uczestników?
1: No oczywiście moc błota, wody, pogoda się zapowiada świetna. Oczywiście straż, oczywiście piana, przeszkody tak terenowe, naturalne, jak i te, które zrobimy. Już od 8 lat mogą dzieci startować, więc uprzejmie zapraszam. Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta mamy uczestnictwo naszych nieletnich sochaczewian za darmo. Wszyscy starsi mogą pobiec biegu na 5, 10 oraz 15 kilometrów.

0: Zbliżamy się do godziny 19:00, kolejnej porcji wiadomości na antenie Radia Sochaczewa, co w nich między innymi gorąca top lista najlepszych uczelni już jest dostępna i została przygotowana specjalnie dla tegorocznych maturzystów. Za chwilę w studiu Agnieszka Trojanowska, BC Wiadomości w Radiu Sochaczew. Pozostańcie z nami.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
2: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
3: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Moja i Twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Na zegarach zbliża się 19:00. Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Nadciągają upały niespotykane w naszym kraju, lekarze ostrzegają. Prezydent Warszawy chwali się, że usuną polityków z miejskich spółek. Gorąca top lista najlepszych uczelni Polski już dostępna, przygotowana specjalnie dla tegorocznych maturzystów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzega Polaków, aby nie lekceważyli wysokich temperatur. Prawie 40 stopni mogą pokazywać termometry w Polsce w najbliższy weekend. A zbyt długie przebywanie na słońcu może prowadzić do udaru cieplnego, który ma mało charakterystyczne objawy, mówi kardiolog z Państwowego Instytutu Medycznego w Warszawie, profesor Łukasz Małek.
8: Do tych objawów na pewno zalicza się zaczynający się ból głowy, z zawrotami głowy, z nudnościami, z zaburzeniami widzenia, z uczuciem osłabienia.
7: Ostrzeżenia o upałach zaczną obowiązywać w niektórych regionach już od jutrzejszego popołudnia.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: W radach nadzorczych miejskich spółek medycznych w Warszawie nie zasiadają już politycy, poinformował na Platformie X prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Jak zaznaczył, dziś dopięte zostały wszystkie formalności. Ani prezydent, ani stołeczny ratusz nie przekazali, o które spółki chodzi, ani też, którzy politycy zostali odwołani. Odwołania w miejskich szpitalach są pokłosiem afery z udziałem lekarza i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. Spore utrudnienia w Gdańsku od jutra do piątku w związku z zaplanowaną konferencją na rzecz odbudowy Ukrainy. Mieszkańców i turystów będą obowiązywać zmiany w organizacji ruchu, parkowaniu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Największych utrudnień należy spodziewać się w rejonie Letnicy, Głównego Miasta i Europejskiego Centrum Solidarności. Już wiadomo, że na konferencji nie pojawi się prezydent Ukrainy. Po nazwaniu przez Zełenskiego imieniem bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych Ukrainy, a potem po odebraniu mu za to przez polskiego prezydenta Orderu Orła Białego, trwa konflikt na linii Polska-Ukraina. Premier krytykował zarówno decyzję najpierw prezydenta Ukrainy, a potem Polski. Teraz mówi, że budowanie dobrych relacji polsko-ukraińskich jest nie tylko wyrazem przyzwoitości, ale też po prostu się opłaca.
9: W tym duchu przygotowywaliśmy konferencję odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Ona się odbędzie. Niezależnie od tego, kto psuje nam roboty w tej chwili, w Warszawie i w Kijowie, ta konferencja się tak czy inaczej odbędzie. Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Także dlatego, że pomogliśmy przygotować 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia, wspólny biznes po zakończeniu wojny. Mówimy o setkach miliardów dolarów.
7: Na rozpoczynającej się w czwartek konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy zamiast Zełenskiego pojawi się premier Julia Sfyrydenko. Tegoroczni maturzyści mogą już zapoznać się z tegorocznym rankingiem uczelni. Jak wynika z najnowszego rankingu Perspektyw, to Uniwersytet Warszawski jest najlepszą uczelnią akademicką w naszym kraju. Tuż za UW na podium plasują się też Uniwersytet Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Politechnika Warszawska. Wśród uczelni zawodowych liderem jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Prowadzone są też rankingi uczelni pod względem kierunków studiów i tu nie zawsze górą są najlepsze uczelnie ogółem, zauważa inicjator i kierownik rankingów Perspektyw Waldemar Siwiński.
10: Ta doskonałość akademicka rozkłada się różnie. Uczelnia może nie być na samym topie, ale niektóre jej kierunki mogą być najlepsze w Polsce.
7: Popularne wśród maturzystów rankingi edukacyjne Perspektyw publikowane są corocznie od 1992 roku.
0: Po 19 tu Radio Sochaczew na 94.9 FM, 23 dzień czerwca w kalendarzu Dzień Ojca. Ponadto Wanda i Zenon obchodzą imieniny. Wszystkiego najlepszego.

0: Tak a propos jeszcze imprez, które odbyły się w miniony weekend, a było ich w Sochaczewie i okolicach naprawdę dużo, no to nie wolno zapomnieć o Dniu Dziecka w Żelazowej Woli, w domu urodzenia Fryderyka Chopina. Tam udała się Jowita Leszczyńska z naszym mikrofonem Radia Sochacze, która rozmawiała z Szymkiem.
1: Jestem Szymon, przyjechałem z siostrą Anielą i z tatą z Wierzbina przy Bożencinie Dużym. Jestem tutaj po raz pierwszy.
2: Znajomi nam powiedzieli o tym właśnie corocznym spotkaniu. Dobrze, że się dowiedzieliśmy, że jest przełożone, bo miało być tydzień wcześniej, prawda? Ale ze względu na pogodę stało przełożone. Ogólnie jesteśmy zachwyceni organizacją. Bardzo pięknie wszystko jest tutaj przygotowane.
3: Dzieci pracują, a tata nosi różne rzeczy, które dzieci, rozumiem, zrobią. Co to jest?
1: To są łaziki, to jest mój, to jest siostry, to jest moja planeta i to jest siostry.
4: Padło ci brudne, jak ma brudne.
0: Dziecko brudne to dziecko szczęśliwe.
5: Reklama. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: Moja i Twoja muzyka.
7: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.
0: Po 19 już na zegarach Andrzej Rybiński, nie liczę godzin i lat, a my jeszcze do 20 przypomnimy sobie o tym, co działo się w weekend.

0: Wiktor Waliguran i zagrajmy na antenie Radia Słuchacz FM. No zagrali i to naprawdę bardzo energicznie wokaliści, wokalistki z grupy Eny na Teresińskiej Nocy Czerwcowej z jej liderem Piotrem Sołuduchą. Przed koncertem rozmawiał Bartek Staniaszek m.in. o muzyce i nowościach.
1: Dzisiaj wszystkie piosenki z tak zwanych singli i tych hitów, które publiczność pewnie przechwyci wokalnie, co jest zawsze bardzo miłe. Też kilka jakichś takich nowszych rzeczy, też kilka starych rzeczy, które dawno wsetliście nie było. Szykujemy się do nowego singla. Wydaje mi się, że nie wiem, pod koniec wakacji bardzo bałkańsko, bardzo folkowo piosenka się ukaże, tym bardziej, że nie małymi, a coraz większymi krokami szykujemy się do nowej płyty, bo w przyszłym roku jest, może nie wyglądamy, 25-lecie zespołu Enej. W latach tutaj, w wieku gimnazjalnym zakładaliśmy zespół, więc przyszły rok naprawdę też będzie dla nas wyjątkowy, więc dużo się będzie działo, więc dużo nowości, jakichś takich dźwięków, więc no cóż, zapraszam do tego, żeby to śledzić.
2: Radio Słuchacze. Reklama. Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
3: Moja i twoja muzyka.
4: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

0: duże miasta przygotowują się do fali upałów, jakie nadciągają nad Polskę. I o tym między innymi powiemy już za chwilę w wiadomościach w Radiu Sochaczew.
1: Reklama. Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Zbliża się 20. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew, a po nich informacje sportowe z kraju, ze świata.
4: Fala upałów przed nami. Duże miasta szykują się, by ulżyć mieszkańcom. Umowy o odbudowie Ukrainy nie są zagrożone mimo nieobecności Zełenskiego. Ratownicy morscy dostaną nowy statek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Największe polskie miasta przygotowują się na uderzenie gorąca. Już jutro w niektórych miejscach na zachodzie kraju temperatura ma przekroczyć 30 stopni w cieniu, a w następnych dniach skwar będzie już w całej Polsce. W Warszawie jutro uruchomione będą kurtyny wodne i zraszacze, rozmieszczone przede wszystkim w najbardziej zaludnionych miejscach, mówi Marzena Gawkowska ze Stołecznego Ratusza.
5: Na Placu Zamkowym, na krakowskim przedmieściu przy pomniku Mikołaja Kopernika, na Placu Trzech Krzyży przy pomniku Wincentego Witosa.
4: Dodatkowo w stolicy działa kilkadziesiąt miejsc chłodu, czyli klimatyzowanych przestrzeni w budynkach miejskich, gdzie można schronić się przed skwarem. Największe upały mają nadejść w weekend, kiedy temperatura w wielu miejscach przekroczy 35 stopni.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
4: Kontrakty dla polskich firm są istotniejsze niż obecność Wołodymyra Zełenskiego, przekonują rządzący. Pytanie o rozpoczynającą się w czwartek w Gdańsku konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Zełenski razem z polskim premierem Donaldem Tuskiem są organizatorami całego wydarzenia, ale ukraiński przywódca po odebraniu mu przez prezydenta Karola Nawrockiego orderu Orła Białego za to, że nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, zdecydował, że do Polski nie przyjedzie. Na konferencji w Gdańsku na podpisanie będą czekały umowy o współpracy przy odbudowie Ukrainy, mówi pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal.
6: W Gdańsku będzie ponad 200 umów podpisanych, w tym kilkanaście z polskim biznesem. To myślę, że żadna z tych umów nie jest zagrożona.
4: Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku zastąpi premier Ukrainy Julia Sferydenko. Pożar w drugim najwyższym budynku w Hiszpanii. Ogień pojawił się na 25. piętrze wieżowca w Madrycie. To wieża należąca do firmy energetycznej Moewe. W sieci pojawiły się nagrania, na których widać dym wydobywający się z budynku. Pracownicy firmy zostali ewakuowani. Nikomu nic się nie stało. Wieża Moewe jest drugim co do wysokości budynkiem w Hiszpanii, mierzącym 248 metrów. O zaledwie 1 metr mniej niż sąsiednia wieża Crystal. To jedna z charakterystycznych czterech wież w dzielnicy finansowej w północnej części stolicy Hiszpanii. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa będzie miała nowy statek. Wielozadaniowa jednostka na mocy podpisanej dziś umowy powstanie w polskiej stoczni remontowa Shipbuilding i znacząco poprawi możliwość niesienia pomocy na Bałtyku, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
7: Takiego statku w Polsce jeszcze nie było. Będzie przede wszystkim wykorzystywany do ratowania życia na morzu, gaszenia pożarów na statkach, bezpiecznego ich eskortowania do portów, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statków wypływają.
4: Jednostka ma posiadać na pokładzie najnowocześniejsze systemy i będzie w stanie pływać w każdych warunkach, przekonuje dyrektor SAR Sebastian Kluska.
8: W najtrudniejszych, jakie tylko są. Statek w specyfikacji przetargowej nie ma ograniczeń pogodowych, czyli po prostu zawsze będziemy na miejscu. Cokolwiek by się nie wydarzyło, zawsze wychodzimy w morze.
4: Budowa statku pochłonie ćwierć miliarda złotych. Ma on być gotowy za 2,5 roku.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
9: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
10: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Angel Bgana mogą sobie już dziś zapewnić awans do fazy pucharowej mundialu. Obie ekipy rywalizację w grupie L rozpoczęły od wygranej. Gana skromnie i szczęśliwie pokonała Panamę, a Anglicy w pięknym stylu ograli Chorwację 4-2. Jeśli utrzymamy taki poziom, możemy dojść daleko, mówi pomocnik Declan Rice. Znamy nasz poziom, wiemy, czego się od nas wymaga. Ten występ w drugiej połowie przeciwko Chorwacji powinien być dla nas takim punktem odniesienia. Tak powinniśmy grać od samego początku i w takim tempie w każdym kolejnym spotkaniu. Jeśli to się uda, to biorąc pod uwagę głębokość naszego składu, myślę, że jesteśmy w stanie pokonać każdego przeciwnika na świecie. W drugim meczu w tej grupie Panama zagra z Chorwacją. W grupie K Portugalia gra z Uzbekistanem, a nad ranem Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. Emocje w fazie grupowej byłyby pewnie dużo większe, gdyby na turnieju grali Polacy. Niestety nam w tym roku pozostaje kibicować kadrze w Lidze Narodów. Zespół Jana Urbana zagra tym razem w dywizji B. Rywalami będą Bośnia i Hercegowina, Rumunia oraz Szwecja. A sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski mówi, jaki jest plan na te spotkania.
12: Dyskusje oczywiście też jeszcze trwają, ale tak na dzisiaj wygląda to prawdopodobnie tak, że dwa mecze w tym okienku łączonym wrześniowo-październikowym, dwa mecze w Warszawie i listopadowy mecz we Wrocławiu ze Szwecją, bo tutaj w Warszawie rozpocznie się prawdopodobnie remont na Stadionie Narodowym, więc tak wstępnie to wygląda. Oczywiście te decyzje jeszcze formalnie w 100% nie zapadły, ale to okienko wrześniowe, wrześniowo-październikowe, na pewno dwa mecze w Warszawie.
11: A pierwszy z tych dwóch warszawskich meczów 25 września z Bośnią i Hercegowiną. Mecz o piłkarski Superpuchar Polski jednak nie odbędzie się we Wrocławiu. Tak pierwotnie zdecydował PZPN, łamiąc zasadę, że pojedynek jest rozgrywany na boisku mistrza Polski. Decyzja nie podobała się ani klubom, ani kibicom, zatem mecz jednak zostanie rozegrany w Poznaniu. Lech podejmie Górnika Zabrze 16 lipca. Polscy siatkarze rozpoczną jutro drugi turniej w Lidze Narodów, tym razem przed własną publicznością w Gliwicach. Ich rywalami będą kolejno Belgia, Turcja, Niemcy i Argentyna. Po pierwszym turnieju nasz zespół ma na koncie 2 zwycięstwa i 2 porażki.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
9: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
10: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.

0: A już za chwilę w Radiu Słuchacze w powtórkę rozmowy dnia. Dziś naszym gościem był pan Maciej Mońka, wójt gminy Nowa Sucha, a na rozmowę zapraszam w imieniu Jowity Leszczyńskiej.
1: Reklama. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
3: To jest powtórka audycji.
4: A dzisiaj w naszym studiu jest wójt gminy Nowa Sucha, pan Maciej Mońka. Dzień dobry.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
4: Zaczynamy od powitania lata, czyli imprezy plenerowej w gminie Nowa Sucha. To już w najbliższą sobotę. Co i gdzie dokładnie będzie się wtedy działo?
5: Tak, już od wielu, wielu lat tradycyjnie impreza ta otwiera lato w naszej gminie. Trudno sobie wyobrazić, żeby było lato bez jego powitania właśnie na terenie boiska sportowego, klubu sportowego Promyk Nowa Sucha. I tak właśnie przymierzamy się, żeby w najbliższą sobotę, 27 czerwca, powitać to lato. Już wiszą banery, wiszą plakaty, są informacje w internecie z zaproszeniami i z programem tej imprezy. A impreza ma pewien swój schemat, ale też zawsze są niespodzianki i stara się, żeby oferować dla różnych grup wiekowych to, co jest miłe, sympatyczne, z czym można właśnie to lato powitać. I zwykle zaczynamy od tych najmłodszych. Rozpoczynamy o godzinie 15 występem przedszkolaków. Także gromadzą się przedszkolaki, babcie, dziadkowie, rodzice i wszyscy ci, którzy chcą zobaczyć te właśnie występy, te pierwsze artystyczne wzniesienia. Natomiast potem będzie pokazy tańca, słynny bieg przedszkolaków, który też budzi wiele emocji. Jest przygotowany szereg różnych konkurencji dla różnych grup wiekowych. Bo właśnie w naszym powitaniu lata to ja sobie osobiście i wiele osób ceni bardzo, że to nie jest tylko oglądanie, to nie tylko przychodzenie, patrzenie, podziwianie gwiazd, ale przede wszystkim propozycja do tego, żeby całe rodziny uczestniczyły w tym, co tam jest zaproponowane, a tych propozycji jest mnóstwo różnych stoisk, ciekawych rzeczy do zabawy. A to wszystko organizuje przede wszystkim klub sportowy Promyk Nowa Sucha, który wraz z nami, z gminą Nowa Sucha, przygotowuje już to wszystko od wielu tygodni, tak żeby dopięte było na ostatni guzik. Będzie loteria, będzie prezentacja drużyn, no bo to klub sportowy, tych, które występowały w tym sezonie, takie podsumowanie. No i też oczywiście sporo tańca, bo na koniec u nas zwykle nie tylko się ogląda, tak jak mówiłem, ale uczestniczy i tutaj od lat tradycyjnie przed sceną, kto tylko może i potrafi wyczuć jakiś rytm, to stara się poruszać. A będzie nam przygrywał zespół Lorenz, no i w tym roku będzie gwiazda wieczoru. Jaka? To nie powiem, ale może gdzieś tam ktoś na plakacie, ktoś dojrza, najlepiej jak przyjdzie i zobaczy. Naprawdę zapraszam serdecznie. Myślę, że jest to wyświetlna okazja, żeby właśnie ten pierwszy dzień takich już wakacji przywitać na boisku klubu sportowego Promyk Nowa Sucha. Z tego, co widzimy, pogoda zapewniona, ale proszę wziąć coś tak na głowę, może się posmarować, bo może być tak, że to lato może trochę przesadzić. Także warto się zabezpieczyć i przyjść.
4: Moc atrakcji, ale też będzie pewna nowość. Zawsze jest u was co pojeść, ale tym razem będzie wyjątkowo dużo tych stoisk.
5: Tak, jeśli chodzi właśnie o stoiska gastronomiczne, to jest ta nowość, o której pani wspomniała. Mianowicie we współpracy z Kowrem chcemy na naszym boisku też posmakować, popróbować, jak ta Polska smakuje. Jest taki projekt, który od lat działa w różnych rejonach Polski. właśnie pod patronatem KOWR-u, gdzie koła gospodyń przygotowują różne smakołyki, które prezentują właśnie na tego typu imprezach i między innymi spodziewamy się kilkunastu stoisk kół gospodyń wiejskich z różnych stron, które do nas przyjadą i będą prezentowały różne piękne i smaczne rzeczy. Warto przyjść i popróbować, jak ta Polska rzeczywiście smakuje.
4: Jak powitanie lata, to i zakończenie roku szkolnego, ta uroczystość w gminie Nowa Sucha dzień wcześniej.
5: Tak, no nieodmiennie, jak się zaczynają wakacje, to musi skończyć rok szkolny i właśnie dzień wcześniej on się kończy. Pewnie wiele osób wyczekuje tego momentu z niecierpliwością, szczególnie dzieci, nauczyciele, którzy upracowali się przez te 10 miesięcy. I tutaj wielkie podziękowanie za tą pracę dla nauczycieli, rodziców, dzieci, młodzieży. To był okres naprawdę intensywnej pracy, ale myślę, że też wzrostu. Wzrostu takiego ogólnoludzkiego, przede wszystkim oprócz tej wiedzy, umiejętności, nawiązywanie przyjaźni, relacji z innymi osobami. I zachęcam, żeby okres wakacyjny nie był przerwą od nawiązywania tych relacji. I też jak powitamy te wakacje, to potem, żeby pamiętać, mamy przed sobą około 2 miesięcy, w zależności od tego, kto gdzie się uczy, wakacji. I warto, żeby potem nie było tak, że ten czas nam jakoś przeleciał, warto było zaplanować. I tu zachęcam szczególnie rodziców, młodzież, dzieci, żeby nie korzystać tylko z rzeczy ekranowych, ale też popatrzeć na przyrodę, też spotkać się z kimś, żeby właśnie tych relacji nie zabrakło, żeby potem nie było, no, minął wakacje, wakacje i po wakacjach. Także korzystajmy pełnymi garściami, ale starajmy się też zachować zdrowy rozsądek i żeby te wakacje przede wszystkim były bezpieczne. Już słyszymy komunikaty, że w Polsce ileś tam osób utonęło, mimo że dopiero co niedawno zrobiło się ciepło, że są jakieś wypadki na drodze, bo ktoś się spieszy gdzieś właśnie na odpoczynek. Ja bardzo proszę, żebyśmy pamiętali, że właśnie to nie są wakacje od myślenia, od tego, żeby od ostrożności. Warto pamiętać o sobie, o innych, że no nie mamy tych żyć wiele, mamy to jedno życie i powinniśmy je chronić i bezpiecznie odpoczywać. Także życzę przede wszystkim bezpiecznych wakacji, takich pełnych różnych fajnych pomysłów, realizacji różnych zamierzeń i dobrych spotkań.
4: A te fajne wakacje na pewno można spędzić podczas kolonii, półkolonii organizowanych przez gminę Nowa Sucha, właściwie przez 3 placówki podległe.
5: Tak, te półkolonie to już jest też jak nasza tradycja. Organizujemy 3 dwutygodniowe turnusy dla dzieci. I jest dobra wiadomość. Jeszcze na pierwszy turnus jest trochę miejsc w turnusie organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Zapraszam, zachęcam. Tutaj powiem, nie będzie tylko czytanie książek. Oczywiście książki będą towarzyszyły, ale nic na siłę. Będzie dużo wyjazdów, atrakcji. Także myślę, że dzieci, które chciałyby odpocząć, a rodzice, którzy chcieliby, żeby dzieci były zajęte w bezpieczny, dobry sposób, śmiało zapraszam jeszcze do Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Suchej. Tam można jeszcze znaleźć miejsce na półkolonie.
4: I kolejna sprawa też związana oczywiście z okresem letnim. Chodzi o racjonalne korzystanie z wody.
5: Tak, to jest temat, który powtarza się szczególnie w gminach wiejskich. Rozmawiam z wójtami różnych gmin. Wiadomo, że no nie jest to taki temat, którym każdy by się chciał chwalić, ale po prostu przychodzą takie dni, a szczególnie weekendy, wieczory, kiedy jest gorąco i wiele osób odczuwa olbrzymią pokusę, żeby podlewać swoje pola, ogrody, bo tej wody produkujemy naprawdę bardzo dużo i w okresie letnim używamy dużo, dużo więcej niż normalnie. Natomiast jeśli racjonalnie będziemy korzystać, to dla wszystkich wystarczy. Natomiast proszę, żeby pomyśleć o innych, i szczególnie właśnie wieczorem powstrzymać się od podlewania, od napełniania basenów. Lepiej przełożyć to na ranek, wtedy tej wody do potrzeb bytowych jest potrzeba mniej. Natomiast wieczorem, szczególnie sobota, niedziela, uszanujmy pojmujmy to, że ludzie po weekendzie, po jakimś wysiłku chcieliby się wykąpać, chcieliby się napić, spędzić miło czas. Natomiast jeżeli wypuścimy tą wodę na pola, no to ona do kogoś tam nie dopłynie. Także pamiętajmy, że no woda jest dobrem podstawowym i powinniśmy oczywiście produkować jak najwięcej. Staramy się jej produkować co roku więcej, ale też racjonalnie gospodarować, bo jak widzimy, tych opadów jest nie za wiele. W naszym rejonie mamy suszę agrotechniczną, czyli to już jest bardzo poważny stan. I pamiętajmy o innych, żeby nam wszystkim tego nie zabrakło.
4: Jeszcze na koniec poprosiłabym o informację na temat takiego świeżego dofinansowania z programu Mazowsze dla sportu. Gmina Nowa Sucha pozyskała środki.
5: Tak, województwo mazowieckie hojnie obdarza gminy różnymi środkami w ramach różnych programów. Jest taki program Mazowsze dla sportu. My od kilku lat korzystamy również z tego programu i tym razem postanowiliśmy spróbować skorzystać na remont, modernizację Orlika przy Szkole Podstawowej w Kozłej Biskupim. Już w ramach tego programu kilka lat temu wymieniliśmy nawierzchnię. Tym razem chcemy przede wszystkim zająć się zapleczem socjalnym tego Orlika. Są szatnie, magazyny. Przez te kilkanaście lat już uległy zużyciu. Chcemy je odświeżyć, żeby tam było ładnie, świeżo, higienicznie. No przy okazji jakieś ogrodzenia, otoczenie tego Orlika. Także mam nadzieję, że uda nam się pozyskać wykonawcę i zrobić to, co zamierzamy.
4: I tutaj musimy już postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był wójt gminy Nowa Sucha, pan Maciej Mońka.
5: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
3: Była to powtórka audycji.

0: To jeszcze w Radiu Sochacze wrócimy do chyba najważniejszego wydarzenia sportowego w tym roku, czyli meczu o brązowy medal Mistrzostw Polskiej Ekstraligi Rugby. Przypomnę, Orlen Orkan Sochaczew zdobył brązowy medal sezonu 2025-2026. Po meczu rozmawiałem z kapitanem drużyny Dawidem Plichtą.
1: Świetna pierwsza połowa, pełna dominacja, potem troszeczkę zgasliśmy. Cały sezon był taki, że mieliśmy bardzo dobre te pierwsze połowy, tak do 60 minuty, i potem zgasliśmy. Na szczęście dziś udało się wypracować taką przewagę, która pozwoliła nam dojechać z tym wynikiem i zdobyć zwycięstwo. Na pewno pomogli nam tutaj nasi kibice, najlepsi kibice w Polsce, nieśli nas, pomagali nam, dodawali nam siły. Dzisiaj bardzo ciężkie warunki, więc cieszymy się bardzo, że udało się zdobyć ten brązowy medal.

0: To jeszcze przypomnienie, jak w każdy wtorek, że jutro środa i na placu Kościuszki zaparkuje ambulans, w którym będzie można podzielić się najcenniejszym płynem, jakim bez wątpienia jest krew. Zapraszamy między 9 a 13. Należy być wypoczętym, wyspanym, trzeźwym, mieć ze sobą dowód tożsamości. Jeżeli nie będzie żadnych przeciwwskazań, zostanie od Was pobranych około 450 ml krwi, do czego serdecznie zachęcamy.
1: Radio Sochaczew.

0: Jeszcze więcej muzyki.
1: Check it out, check it out.

zaniedbaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwila.